To jest radio Złote Przeboje. Yeah. Let me see you dance, man.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc. Jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Podobno niektórzy już zbierają grzyby. Dacie wiarę? No może nie w Bydgoszczy i nie takie typowe gatunki, ale słyszałem, że ci najbardziej zagorzali miłośnicy leśnych spacerów już odkurzają wiklinowe koszyki. Też na pewno wyskoczę po kilka prawdziwków, ale póki co nie o tym myślę. Bliżej mi do opalania się na plaży lub do wczesnych wędrówek po wschód słońca. Gustaw Nowak, kłaniam się. Ja się tu rozgaduję, a mamy przecież wiele lokalnych aktualności przed sobą do omówienia. Będzie kilka zaproszeń, a zaczniemy od zapowiedzi memoriału Ireny Szewińskiej. Wysłuchamy też propozycji od Szymona Stępczyńskiego oraz sprawdzimy, co przygotowano na tegoroczny piknik Caritas. Ponadto dowiemy się, co młodzież z regionu wie o samorządzie terytorialnym. Spojrzymy na pewne niedogodności użytkowników bydgoskiej komunikacji miejskiej. Pod lupę weźmiemy stan powietrza w naszym mieście. Będzie też rzecz jasna Beata Korzeniowska. A to wszystko, mam nadzieję, złoży się na naprawdę ciekawą godzinę. Zaczynajmy, zapraszam.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A rozpoczniemy od krótkiego sportowego zaproszenia, bo przecież zbliża się 8. edycja memoriału Ireny Szewińskiej. W najbliższy piątek czeka nas sporo lekkoatletycznych emocji, ale o szczegółach powiedzą nam organizatorzy. A najpierw na antenę zapraszam wiceprezydentkę miasta Iwonę Waszkiewicz.
2: Pragniemy dzisiaj zaprosić wszystkie bydgoszczanki, bydgoszczan, rodziny, ale także gości spoza naszego miasta na 8. memoriał Ireny Szewińskiej, który odbędzie się 29 maja o godzinie 17 na stadionie Zawiszy. Szanowni Państwo, memoriał Ireny Szewińskiej odbędzie się już po raz 8. Jest to znakomite wydarzenie, mityng lekkoatletyczny, który z pewnością jeszcze w tym roku ściągnie sporo gwiazd, ale o tym za chwileczkę na pewno nam powie pan prezes. Zapraszamy bardzo serdecznie rodziny, uczniów, dzieci, wszystkie osoby, które chciałyby spędzić czas na stadionie i kibicować sportowcom. Memoriał jest też poświęcony pamięci Ireny Szewińskiej, przypomnijmy, honorowej obywatelce naszego miasta i wielokrotnej medalistce olimpijskiej. Ponieważ w Bydgoszczy organizowane są imprezy lekkoatletyczne międzynarodowe już nie pierwszy raz, zawsze są organizowane w sposób bardzo dobry, ale to dzięki pewnie i prezesowi, panu Krzysztofowi Wolsztyńskiemu wraz z ekipą, który organizuje imprezy lekkoatletyczne na najwyższym poziomie i myślę, że i w tym roku również się nie zawiedziemy. Bardzo serdecznie jeszcze raz gorąco zapraszam na stadion, na meeting Ireny Szewińskiej.
1: Mówiła pani Iwona Waszkiewicz, pora przywitać prezesa Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztofa Wolsztyńskiego.
3: Bardzo się cieszymy, że możemy zaprosić tutaj do naszego miasta, jak ja to mówię, stolicy polskiej lekkoatletyki, na Kujawach i Pomorze, bo zawsze mówię o tym, bo faktycznie na Kujawach i Pomorzu robimy wiele imprez lekkoatletycznych. Może, żeby Państwa zachęcić, to powiem, że halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na stadionie Zawiszy, to począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzyszowską, Kubę Szymańskiego. Wystartują też ci nasi najlepsi zawodnicy, który tutaj jest Mateusz Kołdziecki, który zaraz chwilę też powie Państwu, że z kim wystartuje. Może weźmie rewanż za te Mistrzostwa Świata w Toruniu, które na pewno mówią o tym, że start w Mistrzostwa Świata to jest naprawdę duży wyczyn, ale faktycznie liczy może na więcej, więc myślę, że ten sezon, który tutaj my rozpoczynamy tym memoriałem Ireny Szewińskiej, a zawodnicy będą kończyć na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Nie wymieniłem tutaj m.in. Marysi. Marysi, która będzie rzucała odszczepem, bo wiele konkurencji mamy takich atrakcyjnych. Oczywiście skokotyczce przed trybuną główną. I tak jak to pani prezydent powiedziała, zapraszamy rodziny. To wspólnie z miastem promujemy memoriał Ireny Szewińskiej i przygotowaliśmy specjalne pakiety. Specjalne są różne niespodzianki. Już od 15 będzie miasteczko lekkoatletyczne, które przygotował Polski Związek Lekkoatletyki. Będzie wiele atrakcji, między innymi też dla kibiców, które przybędą. Podczas tych imprezy będziemy wracać jeszcze do imprezy naszej, jeżeli chodzi o region halowych Mistrzostw Świata. Tam też przygotowaliśmy wiele takich niespodzianek. Chciałbym, żeby Państwo wspólnie spędzili z nami taki rodzinny dzień. Ja wiem, że to jest piątek, praca się kończy. My zaczynamy o 17:00, będziemy do 20:00, te 3 godziny spektaklu, który pokażemy na stadionie Zawiszy. Bilety są w sprzedaży, oczywiście na e-bilecie. Serdecznie zapraszamy do zakupu, żeby wziąć z nami taki udział. Praktycznie się przygotowujemy już, powiem to dzisiaj, jest za rok, może trochę więcej. Będą na stadionie Zawiszy, odbędą się Mistrzostwa Europy U20, U23. To jest takie wydarzenie no, bardzo prestiżowe dla miasta, dla polskiej lekkoatletyki. Oczywiście serdecznie wszystkich zapraszamy.
1: Jednym z zawodników startujących w memoriale Ireny Szewińskiej będzie zapowiadany już przed chwilą skoczek wzwyż z bydgoskiego Zawiszy Mateusz Kołodziejski.
4: Słyszę, jako zawodnik, jako bydgoszczanin bardzo cieszę się, że będę miał możliwość wystartowania na bydgoskim stadionie. Tak jak prezes mówił, wziąć rewanż za te nie do końca udane Mistrzostwa Świata w Toruniu, poskakać z najlepszymi na świecie, bo obsada też będzie na pewno bardzo dobra. To jest meeting rangi gold, więc z tej najwyższej rangi obsada będzie na pewno mocna, więc będzie z kim powalczyć i na pewno będzie dobre widowisko.
1: Oby widowisko było przednie, kibicom życzę dużych wrażeń i radości z formy naszych faworytów. A teraz bez zbędnej zwłoki zapraszam na antenę Beatę Korzeniowską. Jestem ciekaw, o czym Becia powiesz nam tym razem.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
5: Kolejni bydgoszczanie stracili oszczędności, bo chcieli zarobić. Mieszkańcy dali się nabrać na inwestycje w akcje spółki paliwowej. Ofiarą oszustów padła m.in. 71-latka, która straciła niemal 70 tysięcy złotych. 80-latka straciła 40 tysięcy, 68-latka ponad 80, a 53-letni bydgoszczanin stracił ponad 60 tysięcy złotych. Wszyscy uwierzyli fałszywemu doradcy finansowemu. W Bydgoszczy powstało Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. To pierwsza taka jednostka w województwie kujawsko-pomorskim. Dzięki niemu pacjenci zyskają dostęp do nowoczesnych terapii, jeszcze niedostępnych w standardowym leczeniu, tłumaczy dyrektor centrum profesor Paweł Zalewski z Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.
6: Mają dostęp do terapii na ich bardzo wczesnych etapach, czyli do terapii leków innowacyjnych, leków, które nie są zarejestrowane, produktów leczniczych, które w toku badań szerzają zakres swoich wskazań i temu przede wszystkim służy to centrum.
5: Centrum będzie skupiało badaczy m.in. z dwóch szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy. Klinika położnictwa w szpitalu Biziala zostanie wyremontowana. Lecznica otrzymała pożyczkę w wysokości 6 milionów złotych na kompleksową modernizację kliniki. Pieniądze przeznaczone będą na poprawę warunków pobytu matek z dziećmi po porodzie i poprawę warunków sanitarnych. Remont ma się zakończyć we wrześniu przyszłego roku. O przyspieszenie formalności związanych z nadawaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego kujawsko-pomorski wojewoda. Michał Sztybel w swoim liście do prezydenta zwrócił uwagę, że jest to wyjątkowe odznaczenie dla par, które przez 50 lat wspólnie budowały swoje rodziny, lokalne społeczności i historię naszego kraju. A coraz częściej zdarza się, że jubilaci nie dożywają chwili wspólnego odebrania medalu z powodu zbyt długiego procesu procedowania wniosków. W tej chwili czas oczekiwania na finalizację całej procedury wynosi około 14 miesięcy. Przy Polonii powstanie nowy parking, będzie też pełnił funkcję schronu. Ratusz ogłosił właśnie przetarg na jego projekt. Obiekt stanie przy Sportowej od strony Powstańców Wielkopolskich. Będzie miał 2 podziemne piętra, które w razie zagrożenia staną się miejscem schronienia dla około 900 osób. Środki na dokumentację pochodzą z rządowych środków na ochronę ludności i obronę cywilną. Zgodnie z ustawą Bydgoszcz pozyska z nich również pieniądze na budowę parkingów z funkcją ukrycia. A schron można też sobie kupić i to razem z budynkiem. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego sprzedaje budynek na Osiedlu Leśnym. W jego podziemiu jest przeciwatomowy schron. Chodzi o nieruchomość przy ulicy Grabowej 2, w której obecnie funkcjonuje Społeczna Szkoła Podstawowa. UKW z budynku nie korzysta. Pozyskane ze sprzedaży pieniądze przeznaczy na budowę nowego obiektu w sąsiedztwie kampusu głównego. Cena wywoławcza to 12,5 miliona złotych. Statystyczny rozwód Bydgoszczy i Torunia staje się faktem. Od przyszłego roku w statystykach nie będzie już podregionu bydgosko-toruńskiego, ale 2 oddzielne, bydgoski i toruński. Co to oznacza dla nas, wyjaśnia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
7: To nie żadna zmiana administracyjna czy zmiana granic. Pozostajemy w tych samych granicach, ale ten podział umożliwi lepszą analizę, lepsze porównania, zarówno wewnątrz naszego kraju, jak i tych porównań europejskich z innymi miastami i regionami w całej Europie.
5: O korektę podziału statystycznego zabiegał od lat prezydent Bydgoszczy Rafał Brzoski. Toruń był przeciwny. A bydgoszczanin stanął na czele toruńskich strażaków. Starszy brygadier Rafał Marasz został nowym komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Zaglądamy jeszcze do Filharmonii Pomorskiej, która szykuje się do przeprowadzki w czerwcu. W dotychczasowym budynku odbędą się ostatnie koncerty. Potem zespół przeniesie się do dawnego gmachu Akademii Muzycznej przy Słowackiego. I to tam muzycy będą czekać na otwarcie rozbudowanej Filharmonii. A koncerty w nowym sezonie artystycznym będą odbywać się w sali w Symfonicznej Akademii Muzycznej, w Auli Kopernikanum, w Katedrze, w MCK-u, czy na przykład, tak jak początek festiwalu muzycznego na początku sezonu, w Centrum Targowo-Wystawienniczym w Myślęcinku.
1: Warto rozważyć, bo pogodę mamy wyjątkowo myślęcinkową. Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała oczywiście Beata Korzeniowska, a teraz spotkamy się z Karoliną Marcisz, a dokładniej wybierzemy się na Osową Górę. Tam z pewnym problemem mierzą się pasażerowie komunikacji miejskiej. O co chodzi? Posłuchajmy.
8: Autobusy komunikacji miejskiej nie kursują do przemysłowej części Osowej Góry, na ulicę Niklową i Srebrną. Pracownicy znajdujących się tam zakładów muszą wysiadać kilka przystanków wcześniej i dalszą drogę pokonywać pieszo. Powodem utrudnień jest zły stan nawierzchni ulicy Srebrnej, który po ostatnich opadach deszczu jeszcze bardziej się pogorszył. Zmiany w kursowaniu autobusów wywołały spore zamieszanie wokół pasażerów. W mediach społecznościowych pojawiły się głosy mieszkańców, którzy skarżą się na brak informacji o wyłączonych przystankach i utrudnieniach w dojeździe do pracy. Oto jeden z komentarzy na grupie Bydgoszczanie na portalu społecznościowym. Jeden wielki bałagan. Pasażerowie zdenerwowani i spóźnieni do pracy. O komentarz w sprawie zapytaliśmy radnego Radosława Gintera, przewodniczącego Rady Osiedla Osowa Góra.
9: Mieszkańcy stali godzinami na przystanku. A dlaczego godzinami? Bo kiedyś mieliśmy 4 autobusy, 77 po strajkach, które były w MZK. Z 4 kursów zmniejszono kursy 77 do 3 kursów. I teraz, jeżeli wypadnie jeden autobus, to mieszkańcy stoją 40 minut. I niestety to jest szara rzeczywistość, są do tego przyzwyczajeni, że stoją nawet i po 40 minut. No i mieszkańcy wyszli na przystanki, jak co dzień do pracy, uczniowie do szkół i niestety ten autobus nie jeździ.

0: Kowalska, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
1: Obecnie ta część osiedla Osowa Góra jest obszarem budowy. Trwa kompleksowa przebudowa ulicy Podmiejskiej. Oznacza to, że autobusy komunikacji publicznej poruszają się po placu budowy, na którym występują okresowe trudności. Miejsca te zostały zabezpieczone, jednak ostatnie ulewne deszcze doprowadziły do powstania dużych zastoisk wody w miejscach ubytków nawierzchni, co jeszcze bardziej pogorszyło warunki. Wykonawca został wezwany do jak najszybszego zapewnienia przejazdu na odcinku ulicy Srebrnej. Obecnie wszystkie służby pracują nad tym, aby jak najszybciej przywrócić kursowanie komunikacji publicznej w tym obszarze i udrożnić przejezdność ulic, poprawiając tymczasowo stan nawierzchni.
0: Część osób dojeżdżających do pracy w przemysłowej części Osowej Góry korzysta z biletów miesięcznych, dlatego pojawiły się pytania o możliwość odzyskania pieniędzy za niewykorzystane przejazdy. Jak wyjaśnia rzeczniczka ZDM-IKP, utrudnienia dotyczą jedynie końcowego odcinka trasy linii 77, a nie całego połączenia. Jednak pasażerowie mogą ubiegać się o anulowanie biletu okresowego. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z uzasadnieniem oraz dokumentem potwierdzającym zakup biletu. Konieczne jest także okazanie nośnika biletu lub aplikacji mobilnej, aby możliwe było usunięcie transakcji z systemu. Jeśli bilet zostanie anulowany w czasie jego ważności, pasażer otrzyma zwrot środków proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu.
2: No cóż, pasażerom kolejny raz przyda się cierpliwość. Liczymy, że problem zostanie zażegnany sprawnie, a autobusy wrócą na stałe trasy prędziutko. Prędziutko wrócę też ja z kolejnymi tematami.
3: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Gustaw Nowak, pomówmy o naszym województwie, czyli jednym z najpiękniejszych regionów w Polsce. Też tak sądzicie? Warto by młodzież także doceniała walory naszej małej ojczyzny i chciała tu zostać. I między innymi właśnie to, czyli przywiązanie do kujawsko-pomorskiego, ma krzewić w młodzieży konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym. Finał jego 13. edycji odbył się w Urzędzie Marszałkowskim, a wzięli w nim udział młodzi i zdolni z różnych stron województwa. Spytałem ich o stosunek do miejsca, w którym żyją, o sam konkurs oraz o plany na przyszłość. Zapraszam.
4: Na pewno jest to teraz fajne przeżycie, nowe doświadczenie, które na pewno pomoże mi w dalszym życiu, bo będę wiedziała, jak to jest, żeby przedstawiać taką prezentację. Jest to bardzo ładne województwo, gdzie jest naprawdę dużo rzeczy i fajne miejsca, więc na pewno tutaj, a bardzo dobrze się czuję w tym województwie.
5: Prezentujesz dzisiaj, a co prezentujesz?
4: Te prezentacje na temat zadań samorządu terytorialnego wobec starzejącego się społeczeństwa.
5: O raju, i co nasze województwo robi tutaj na tym polu?
4: Bardzo dużo pomaga, bo bardzo się dołącza do tego. Jest dużo instytucji, które pomaga. Bardzo dużo miejsc jest i dużo projektów powstaje, dzięki którym właśnie seniorzy mogą aktywnie spędzać czas.
6: Dzisiaj na finał mieliśmy te różne tematy. Ja mam o zadaniach samorządu względem starzejącego się społeczeństwa. I oprócz tej przemowy, którą mieliśmy, jeszcze prezentacja. Będziemy prezentować.
7: Ja wybrałem temat o budżecie obywatelskim i innych formach partycypacji społecznej w gminach jako instrumentach wspierających budowę wspólnot lokalnych.
5: Jak się przygotowywaliście? Czy to w szkole, czy w domu?
6: Generalnie całe te przemowy i treści, które pisaliśmy, było trzeba pisać w domu i przygotować te informacje, ale samo ćwiczenie tego mówienia i prezentowania to było w szkole. Z panią ćwiczyliśmy.
5: Okej, zdarzało się prezentować przed klasą, przed rówieśnikami?
7: Tak, prezentowaliśmy przed klasą. Też pani nas czasem zabrała z lekcji. Przed nią prezentowaliśmy, odpaliśmy sobie prezentację.
5: No dzisiaj okoliczności nieco inne, no bo w sali sesyjnej będziecie się prezentować, ale jak się z tym czujecie? Nie będzie tremy?
7: Luz jest.
5: O czym dzisiaj referujesz?
8: O formach partycypacji na szczeblu samorządu terytorialnego. Głównie właśnie skupiam się na tych formach oraz jak to wpływa pozytywnie i negatywnie na obywateli. W Bydgoszczy uważam, że jest to na bardzo wysokim poziomie. Dużo mieszkańców się w to angażuje i naprawdę dużo rzeczy jest właśnie z na przykład budżetu obywatelskiego zrobionych i myślę, że to naprawdę dobrze funkcjonuje w Bydgoszczy oraz w Toruniu.
5: Co myślisz, możesz wyciągnąć z tego konkursu? Jak on ciebie może rozwinąć?
8: No myślę, że na pewno dużo się dowiedziałam właśnie o województwie, o takich, jak tu wszystko wygląda i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to myślę, że może też wiązać z tym dużą przyszłość.
5: Kwestia tych prezentacji publicznych, no bo w sali sesyjnej przed kilkudziesięcioma osobami się zaprezentować, no to pewnie stres towarzyszy.
8: Jest dosyć duży stres, ale

0: No trzeba myśleć, że będzie dobrze.
1: No, podobno jak już się tam wyjdzie i zacznie, to on znika.
0: Zacznie to
1: nie?
0: Tak, tak. Zaczęłam pisać w domu tą pracę. Następnie wysłaliśmy ją razem z panem Puczkarskim właśnie w szkole, a po tym wszystkim czekaliśmy na wyniki. Później się okazało, że jestem pierwsza na liście i w taki sposób już później w szkole pracowaliśmy nad tym, żebym mogła to przedstawić dzisiaj na żywo. Trochę stres, nie wiem jak to troszeczkę działa i się nie spodziewałam też, że wszyscy uczestnicy będą patrzeć na tę pracę, bo na razie z tego co wygląda to tak będzie. Myślałam, że tylko komisja jakaś będzie, ale mam nadzieję, że dobrze wypadnie wszystko. Ja teraz będę wybierała szkołę ponadpodstawową, to będę dalej w moim regionie. Jednak dalej na studia myślę, że pójdę tak samo jak mój brat, bardziej do Poznania, Wielkopolska. Jednak uważam, że są tutaj też możliwości i można się dobrze rozwijać.
1: Myślisz, że ta przygoda z tym konkursem może tobie coś dać? Może cię jakoś rozwinąć?
0: Oczywiście. Każda szansa jest dobra do rozwoju.
1: Ta wiedza się liczy, czy nie wiem, umiejętność publicznego występowania?
0: O, to na pewno warto poćwiczyć. Zawsze dobrze. Ale nie no, myślę, że samo takie przygotowanie do tego wszystkiego mi dało dużo nowej wiedzy. Może niekoniecznie na co dzień będę jej używać, ale może mi się zdarzy o kimś rozmawiać i będę miała takie, o, a to wiem i mogę się wypowiedzieć na ten temat.
1: Na siłę za rękę cię ciągnęli do tego konkursu?
0: Nie, jestem, akurat jestem jedyną osobą z naszej szkoły, która wzięła udział w tym konkursie, więc jakieś eliminacje nie musieliśmy w szkole robić, ani nic, ale bardzo zainteresowało mnie, jak pan powiedział o tym konkursie. Bardziej zainteresowała mnie sama forma jego na początku niż te tematy, bo jestem przyzwyczajona do tego, że muszę przejść, napisać test, później się okazuje, czy dalej muszę i kolejny test pisać i tak dalej w tych konkursach, a tutaj jednak praca pisemna, później przedstawienie tego, coś innego.
1: A jak tak rozmawiamy, to powiedz jeszcze, jak egzamin ósmoklasisty poszedł.
0: Osobiście uważam, że nie było tak źle, bo dużo osób tam wielkie oczy robiły, wychodzili z tej sali, po prostu wszyscy przerażeni mówią, co się tam stało, czy ja miałam inne zadania od was, co się dzieje. Ale nie no, polski uważam, że trochę tak zdziwiło nas bardziej niż przestraszyło. Matematykę uważam, że ładną dali, taką ludzką. Ja z nią problemów nie miałam, a angielski to też coś tam.
1: No to może z tym konkursem będzie równie prosto i przyjemnie.
0: Mam nadzieję.
1: Powiedzmy, młodzież, skąd tutaj przyjechała, no i w jakim celu?
2: Odpowiada przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku Elżbieta Pniewska.
3: Młodzież wybiera ten konkurs między innymi po to, żeby pokazać swoje zaangażowanie obywatelskie, bo też i takie tematy były. Dotyczące partycypacji społecznej i starzejącego się społeczeństwa. Mamy uczniów klas 7 i 8 i dlatego się zastanawiam już nad słowem młodzież, ale pasuje, z różnych miejscowości. Właśnie przed chwilą mijałam uczennicę z Pakości. Też chodzi o to, żeby pokazać, że małe ośrodki są zainteresowane tym, co jest wiedzą o samorządzie.
1: Mam wrażenie, że to jest młoda, zdolna, ambitna grupa mieszkańców naszego województwa, ale jak się tak rozmawia z nimi, to część z nich mówi jednak o tym, że w przyszłości gdzieś tam myśląc o studiach pewnie wyjedzie z naszego regionu. Czy zadaniem naszego województwa jest to, żeby jednak ich tutaj przyciągnąć i zostawić na miejscu?
3: Tak, dziękuję bardzo panu za to pytanie, bo w zasadzie ono powinno być nieustająco obecne na konferencjach prasowych. Ja chciałabym jeszcze dodać do tego, co pan powiedział, że jest to młodzież mądra. Ja bym powiedziała młodzież świadoma. Świadoma właśnie tej obywatelskości. Natomiast to, co my samorządowcy, zwłaszcza samorząd województwa może zrobić, to przekonać ich do tego, że to jest ich miejsce na ziemi. Oni mogą studiować w świecie, ale powinni tutaj wracać. Ponieważ mam doświadczenie pedagogiczne, wieloletnie, mogę powiedzieć, że spotykam się właśnie z młodymi ludźmi, już nawet w wieku średnim, którzy wracają tutaj zmęczeni trochę wielkomiejskością. Ostatnio rozmawiałam z swoją byłą uczennicą, która wróciła z Krakowa pod Inowrocław, bo stwierdziła, że tutaj się po prostu lepiej i taniej żyje. Więc mam nadzieję, że takie powroty będą coraz częstsze.
1: A co młodzież może wyciągnąć z takiego konkursu? Co może im dać ten konkurs?
3: Ten konkurs może im dać przede wszystkim takie, nazwałabym to obycie. bycie, umiejętności oratorskie, odnalezienie się w trudnej sytuacji, zapanowanie nad emocjami. Nie zapominajmy, że jest to młodzież ze szkół podstawowych, którą to młodzież czeka za chwilę matura ustna, na przykład z języka polskiego czy z języka angielskiego, gdzie te umiejętności właśnie są bardzo ważne. Nie mówiąc już oczywiście o wiedzy. Wiedza o samorządzie to wiedza o społeczeństwie, czyli może być to takie małe przygotowanie do matury z WOS-u.
2: Dodam tylko, że w 13. Regionalnym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym udział wzięło 30 uczniów z 16 szkół podstawowych z województwa. Zostańmy jeszcze w Urzędzie Marszałkowskim, bo tam podpisano też kolejne ważne umowy. Dotyczą one pożyczek na rzecz placówek ochrony zdrowia. Placówek, z których usług korzystają mieszkanki i mieszkańcy całego regionu. Dlatego ważne, by o tym mówić. Co i gdzie się zmieni? O to zapytałem podczas uroczystego podpisania umów. Zacznie strona urzędowa, później pora na przedstawicieli ochrony zdrowia.
4: Jest to dotacja i to na poziomie 85%. Więc szpitale otrzymają to wsparcie. Owszem, nazywamy to pożyczką, bo finansujemy ten projekt z tak zwanego instrumentu zwrotnego, ale de facto jest to w przypadku powodzenia projektu, a nie wyobrażam sobie, aby tak się nie stało, czyli wypełnienia wskaźników oczekiwanych w tych projektach nie było to umorzenie właśnie na poziomie 85%, więc tak 16 przeszło milionów złotych. Rozdysponowujemy dzisiaj pomiędzy 3 szpitale. Największy projekt to Biziel i położnictwo i ginekologia. Długo oczekiwany projekt przez ten szpital uniwersytecki. No i 2 prywatne podmioty. Szpital w Szubinie, jak i w Lipnie. Obydwa właściwie w obszarze geriatrii, opieki paliatywnej, długoterminowej, a w przypadku Lipna jeszcze hospicyjne, więc bardzo potrzebne obszary i cieszę się, że pomożemy pacjentom w ten sposób.
5: Dzień dobry, Robert Reiter, reprezentuję Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Spółka z o.o., jestem dyrektorem działu wdrażania. Mamy przyjemność podpisać 3 umowy z podmiotami leczniczymi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Umowy pożyczki na kwoty ponad 5 milionów złotych dla każdego ze szpitali z dużym umorzeniem dzięki decyzjom samorządu województwa. Są to umowy, które będą wspierać oddziały chorób wewnętrznych, czy też oddział patologii ciąży, czy też zakład opieki leczniczej. To są pożyczki, natomiast z bardzo dużym komponentem umorzeniowym. Dzięki decyzjom zarządu województwa zapadła decyzja, aby umarzać 85% wartości pożyczki po zrealizowaniu zakresu rzeczowego.
6: Agnieszka Rogalska, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 imienia doktora Jana Piziela w Bydgoszczy. Pieniążki uzyskane dzięki dzisiejszej umowie będą przeznaczone na remont kliniki położnictwa i patologii ciąży. Przede wszystkim poprawimy warunki pobytu dla pacjentek. Chcemy uzupełnić salę chorych o łazienki, o węzły sanitarne, tak żeby pobyt pacjentki po porodzie był bardziej komfortowy. Również te środki będą przeznaczone na doposażenie nowych przestrzeni. Pion patologii ciąży i położnictwa to jest kilka odcinków. Jest sala porodowa, która już została wyremontowana ze środków planu wieloletniego, ze środków budżetu państwa. Teraz został nam jeszcze do wyremontowania pion patologii ciąży i pion położnictwa, czyli ten odcinek, gdzie pacjentka już po porodzie przebywa.
7: Jarosław Gierszewski, prezes zarządu Nowy Szpital na Klejszubinie. Środki, o które zabiegaliśmy, przeznaczymy na remont oddziału wewnętrznego. Oddział, który w tej chwili liczy 25 łóżek, zostanie powiększony do 30 łóżek, będzie wyposażony w nowy sprzęt, a także będzie spełniał wszystkie istotne standardy, na które zależy nam i przede wszystkim pacjentom. No, ten sprzęt jest również pozyskany z funduszu KPO na kardiologię, a więc nowe USG, bieżnia do prób wysiłkowych, holtery i defibrylatory, które pomogą nam w takiej kompleksowej ocenie stanu pacjenta i przede wszystkim diagnostyce i leczeniu i wdrażaniu tych metod nowych dla potrzeb naszych pacjentów.
1: A taka forma wsparcia, taka pożyczka, z której korzysta się, to jest dla Was coś korzystnego, coś atrakcyjnego?
7: No, w obecnych czasach, w których finansowanie jest niedostateczne, na pewno każda taka pomoc, zwłaszcza nam, podmiotowi niepublicznemu, jest pomocna. Nie mamy innej formy pozyskania tych środków, jak tylko taki, powiedzmy, kapitał własny wypracowany, bądź też wsparcie instytucji publicznych i finansowych. Także serdecznie dziękujemy za możliwość uzyskania tej pożyczki. No i cieszymy się z tego. Przede wszystkim nasi pacjenci będą mieli ten komfort, na który nam zależy.
8: Jolanta Wiśniewska, jestem lekarzem, pediatrą, alergologiem. Jestem właścicielem przychodni Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WIMET Lipno. Pieniążki będą przeznaczone na rozbudowę istniejącego już oddziału paliatywnego w Suradówku, gdzie właściwie mamy komplet pacjentów, a potrzeby są coraz większe. Oddział się zwiększy o około 30 miejsc. Wyposażymy zakład kompletnie w to, co jest niezbędne do funkcjonowania tego oddziału, ponieważ już dysponujemy 30 łóżkami oddziału paliatywnego w Suradówku, więc wiem, jak to powinno wyglądać. Mamy coraz więcej chorób nowotworowych, coraz więcej osób potrzebuje pomocy, coraz większe potrzeby, coraz mniej ludzi młodych, pracujących też, no, nie ma możliwości opiekowania się tymi pacjentami, którzy wymagają opieki całodobowej, bardzo często specjalistycznej opieki całodobowej, która jest u nas zapewniona, i pacjenci są zadowoleni.
2: Łączna wartość przyznanych pożyczek to blisko 17,5 miliona złotych. Trzymam kciuki za sprawne wykorzystanie środków. Za chwilę kolejne tematy.
9: Radio Złote Przeboje, Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Bydgoszcz kojarzy się nam z czystą wodą, a czy to samo możemy powiedzieć o powietrzu? No, z tym jest różnie, bo o ile późną wiosną i latem można oczywiście oddychać pełną piersią, tak zimą lepiej obserwować monitoring stanu powietrza. Bywają takie dni, gdzie długi spacer paradoksalnie może być niewskazany, podobnie jak wietrzenie mieszkania. Sprawie jakości tego, czym oddychamy, przyjrzała się Agnieszka Wynarska, która w pierwszej kolejności spotkała się z Kamilą Gawrońską-Dixon z bydgoskiego alarmu smogowego.
10: Podsumujmy, jak wyglądał okres grzewczy. Dużo było tych dni z przekroczeniem minionej zimy.
11: Tak, ten sezon grzewczy był bardzo trudny. Od 1 października do końca kwietnia mieliśmy aż 30 dni z przekroczeniami norm dla pyłu PM10 na stacji GIOŚ na ulicy Warszawskiej. Również dla pyłu PM2,5, tego pyłu, który jest najbardziej niebezpieczny dla naszego zdrowia, ponieważ wraz z pęcherzykami płucnymi dostaje się do krwiobiegu i następnie dociera do wszystkich organów naszego ciała. W przypadku tego pyłu mieliśmy aż 118 dni w sezonie grzewczym, gdzie poziom dobowy przekraczał 25 mikrogramów na metr sześcienny, więc no, sytuacja była bardzo trudna.
10: W dużej mierze przyczynia się do tego to, czym ogrzewamy mieszkania, domy, kamienice, takich pieców, takich kotłów, które są już na granicy albo już w ogóle nie powinny być używane, jest w naszym mieście bardzo dużo.
11: Tak, w tym roku wystąpiliśmy do Urzędu Miasta z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej i otrzymaliśmy dane odnośnie liczby bezklasowych pieców na paliwa stałe, które już według obowiązującej uchwały antysmogowej są nielegalne od 1 stycznia 2024 roku. Tych urządzeń nadal mamy około 25 tysięcy.
10: Gdzie najwięcej? Może, bo to zasób komunalny też swoją cegiełkę tutaj sporą dokłada, prawda? Czyli to, co jest w zasobach miasta.
11: Tak, w zasobie komunalnym mamy tych urządzeń 4732 według otrzymanych danych. Tutaj najbardziej martwi tempo wymiany tych urządzeń. W zasobie komunalnym przez ostatnie 3 lata średnio rocznie wymieniano 182 piece. I co tutaj nas najbardziej jednak martwi, to plany na następne lata, ponieważ na okres 2027-2029 planowana jest wymiana zaledwie 241 pieców, co daje średnią roczną 80 pieców.
10: A jak w innych obszarach to wygląda, jeśli porównamy sobie dane z ostatnich 2-3 lat?
11: W zasobie komunalnym ta średnia w ostatnich 3 latach wynosiła 182 urządzenia rocznie.
10: a poza zasobem, bo tutaj mamy jeszcze takie dane dotyczące składania przez mieszkańców wniosków w programie Czyste Powietrze albo korzystania z miejskiej również dotacji, bo ona jest w Bydgoszczy.
11: Tak, mieszkańcy mają do wyboru dotację miejską do wymiany ogrzewania oraz dotację Ciepłe Mieszkanie, a także program Czyste Powietrze. Jeśli chodzi o program Czyste Powietrze, tutaj możemy mówić o całkowitym załamaniu tempa składania wniosków. Jeszcze w 2023 roku tych wniosków w Bydgoszczy było 546, a w roku 2025 już ta skala znacznie spada i wniosków jest zaledwie 14, czyli 40-krotnie mniej niż jeszcze 2 lata temu. W przypadku dotacji miejskiej Ciepłe Mieszkanie tutaj również odnotowano spadek. W 2024 roku wniosków było ponad 500, a w zeszłym, ubiegłym roku, 2025, zaledwie 141.
10: Mało.
11: Tak, to mało i tutaj zastanawiamy się nad przyczyną tego stanu rzeczy i zauważamy, że te spadki zbiegły się z wejściem w życie uchwały antysmogowej i brakiem egzekwowania tych przepisów przez Straż Miejską. Jeśli chodzi o kontrolę, w 2025 roku przeprowadzono 1465 kontroli i odnotowano zaledwie 50 przypadków nieprzestrzegania uchwały antysmogowej, z czego 43 zakończyły się zaledwie pouczeniem i tylko 7 mandatem. Więc tutaj użytkownicy nielegalnych urządzeń nie mają się czego obawiać. Po prostu wiedzą, że nie poniosą żadnych konsekwencji.
10: Ale też ta miejska dotacja nie jest bardzo wysoka i też się nie zmienia w ostatnim czasie.
11: Tak, zgadzam się. Wydaje mi się, że ta dotacja nie jest wystarczająco atrakcyjna. Jej poziom to podstawowy to zaledwie 6 tysięcy złotych. Przy obecnych cenach nowych instalacji grzewczych jest to kropla w morzu potrzeb. Dodatkowo z dotacji miejskiej zostali wykluczeni właściciele domów jednorodzinnych. Wcześniej mogli oni łączyć dotacje z programu Czyste Powietrze z dotacją miejską. Teraz niestety nie jest to możliwe.
10: To jakie wnioski się tutaj nasuwają, jeśli pomyślimy o tym, ile czasu zajmie ta wymiana i kiedy rzeczywiście dojdziemy do tego poziomu, że Bydgoszcz nie będzie takim zasmogowanym miastem?
11: My tutaj obliczyliśmy, że jeśli obecne tempo zostanie utrzymane, ostatni bezklasowy, nielegalny piec zostanie wymieniony dopiero w następnym stuleciu, więc tak naprawdę nikt z nas tego nie dożyje. Według danych pozyskanych przez Radę do Spraw Zdrowia Publicznego, jest to organ opiniodawczy Ministerstwa Zdrowia, w Bydgoszczy co roku w związku z ekspozycją na pył zawieszony PM2,5 umierają 292 osoby i prawie 6 tysięcy osób musi zostać poddanych leczeniu w szpitalach i przychodniach, więc no tutaj jest to wiele tragedii ludzkich i też kosztów zdrowotnych dla budżetu państwa.
10: A skoro mówimy o kosztach, to jakie środki miasto przeznacza właśnie na walkę ze smogiem?
11: Ta kwota przeznaczona przez Bydgoszcz jest kwotą bardzo symboliczną. Na dotacje do wymiany ogrzewania przeznaczanych jest tylko 3 miliony złotych. Jest to suma absolutnie niewystarczająca, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że Bydgoszcz jest 8 co do wielkości miastem z budżetem 4 miliardów złotych. Na samą promocję przeznaczanych jest 6,5 miliona złotych, więc tutaj te 3 miliony na wymianę pieców to jest kwota niewystarczająca.
2: Mówiła Kamila Gawrońska-Dixon z bydgoskiego alarmu smogowego, a Agnieszka Wynarska spotkała się też z Aleksandrą Kowalską, dyrektorką Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.
10: Jak jest tą wymianą kotłów w Bydgoszczy? Ich jest jeszcze sporo. Odczuwamy zimą, prawda, też w szczególności tą poprzednią, minioną zimą. Rzeczywiście było to bardzo dokuczliwe. Widzimy spadek w liczbie składanych wniosków w programie i Czyste Powietrze, i o dotacje miejskie. Jak pani myśli, z czego to wynika, no jakie będą prowadzone działania, żeby zmobilizować ludzi do tej wymiany?
12: My w tej chwili oferujemy mieszkańcom dwa rodzaje programów dofinansowania. Jeden z nich to jest dotacja miejska, której zasady uległy zmianie w czerwcu 2024 roku i aktualnie z tego programu miejskiego można otrzymać otrzymać dofinansowanie dla lokali w budynkach wielorodzinnych. Kwota dofinansowania na lokal to jest 6 tysięcy złotych i faktycznie od ubiegłego roku, czy właśnie praktycznie od zmiany tych zasad dotacji, obserwujemy spadek liczby składanych wniosków i z naszej oceny mają na to wpływ dwie kwestie. Po pierwsze, zdecydowana większość mieszkańców, którzy planowali wymienić swoje piece i dostosować się do wymagań uchwały antysmogowej, czyli że od 1 stycznia 2024 jest zakaz użytkowania kotłów bezklasowych, już tą wymianę dokonała. Więc obserwowany wzrost w 2023-2024 wniosków wynikał z tego, że mieszkańcy po prostu planowali spełnić te regulacje uchwały antysmogowej. Drugą kwestią jest jednak są perturbacje z programem rządowym Czyste Powietrze, który dotuje wymiany ogrzewania dla domów jednorodzinnych. A jako, że my w 2024 zlikwidowaliśmy możliwość dotowania domów jednorodzinnych, a jednocześnie z programem Czyste Powietrze były tak duże problemy, o czym wszyscy wiemy, w związku z tym mieszkańcy, którzy nie mogli do nas przejść z domów jednorodzinnych, no niestety zmniejszyli nam tą pulę wnioskodawców i stąd liczba klientów była mniejsza.
10: Czy planowane są zmiany w związku z tym, jeżeli już zauważacie Państwo, dlaczego ta liczba wniosków tak spadła?
12: Tak, przygotowujemy w tej chwili zmianę do uchwały dotacyjnej i planujemy umożliwić na powrót mieszkańcom, właścicielom domów jednorodzinnych składanie wniosków. Sądzę, że ten proces uda się przeprowadzić w miesiącach wrzesień, październik. Także to już spowoduje, zmobilizuje, mam nadzieję, mieszkańców domów jednorodzinnych do składania wniosków. Ale jednocześnie my obserwujemy, bo mamy liczby z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, wykonujemy wiele działań informacyjnych, dedykowane pisma bezpośrednio do potencjalnych beneficjentów Czystego Powietrza, czyli do domów jednorodzinnych kierujemy. Jesteśmy w kontakcie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, więc identyfikujemy, co to jest za grupa mieszkańców, którzy jeszcze zalegają z tą likwidacją, a powinni byli już przestać użytkować kotły pozaklasowe. I planujemy też takie indywidualne wizyty i konsultacje z tymi mieszkańcami, żeby poznać przyczynę i zachęcić ich jednak do tej wymiany. Są jeszcze tacy, którzy nie dają się skusić. Być może pismo informacyjne to jeszcze jest za mało, ażeby zachęcić mieszkańca, dlatego planujemy indywidualne kontakty, wizyty pod konkretnymi adresami z dotarciem do informacji. My zapewniamy pełną obsługę klienta i szanowni Państwo, zapraszam serdecznie. Jest operator programu, dedykowany pracownik, który poświęci każdą ilość czasu, jaką potrzebujecie Państwo, przeprowadzi przez wypełnienie wniosku, zgromadzenie dokumentów, zapewni poczucie bezpieczeństwa i takiego komfortu w tej konsultacji.
10: No pewnie wszystko się rozchodzi o pieniądze, bo taka wymiana nie jest tania, to po pierwsze, a po drugie też nie każdy potrafi właśnie wziąć na siebie tą odpowiedzialność za wymianę, być może się jej boi, obawia się kontaktu z urzędem.
12: Tak, to są dwie kwestie, które Pani poruszyła. Po pierwsze kwestia finansowa i faktycznie jest to problematyczne, ponieważ te dotacje działają na zasadzie refundacji. Czyli ja muszę wyłożyć pieniądze własne, a następnie po realizacji, po kilku miesiącach dopiero je dostaję z powrotem. Więc to faktycznie może być barierą i wiemy od mieszkańców, że jest. W naszym programie miejskim dotacji mamy taką zasadę, że można już uzyskać refundację w połowie procesu wykonywania tej likwidacji urządzeń. Natomiast program Czyste Powietrze takich założeń nie ma. Drugą kwestią jest faktycznie logistyka, ta operacyjność mieszkańców. Nie wszyscy sobie z tym radzą, ale mamy też firmy wykonawcze, które możemy ze spokojnym sumieniem polecić mieszkańcom, którzy przeprowadzą mieszkańca przez ten proces i będą go wspierać.
10: Chciałam jeszcze zapytać o zasób komunalny, bo on też jest tutaj problematyczny. Bardzo dużo tych bezklasowych pieców albo takich, które za chwilę nie będą mogły być używane, jest właśnie w tym zasobie komunalnym i tutaj ta wymiana też rzeczywiście idzie bardzo, bardzo powoli.
12: Ta wymiana w zasobie komunalnym idzie powoli z kilku powodów. To znaczy mamy pulę wytypowanych kilkudziesięciu budynków, które będą przyłączone do sieci ciepłowniczej i tam przygotowywane są projekty, a następnie będziemy się starać jako miasto o dofinansowanie z zewnętrznych środków na wykonanie tych przyłączeń. Jest pula budynków i to jest właściwie najtrudniejszy temat, które ze względów technicznych nie kwalifikują się już do żadnej modernizacji. Po prostu nieopłacalna jest ta modernizacja, a pamiętajmy, że sama wymiana źródła ciepła bez wykonania termomodernizacji jest nieefektywna ekonomicznie. W związku z tym tutaj jest potrzebny większy plan miasta, który dotyczy również przesiedlania mieszkańców z tego zasobu, który nie będzie modernizowany, do nowych lokali. Żeby przesiedlić do nowych lokali, trzeba je mieć przygotowane. Więc to jest większy proces i większy temat o złożonym problemie. Stąd też można powiedzieć, patrząc z zewnątrz, no dlaczego tak to wolno idzie. No właśnie potrzebne są dużo większe środki na przekierowanie mieszkańców do nowego zasobu i przygotowanie tego zasobu.
2: A może to jeszcze potrwać? Z tą ekologią tak to już jest, że niełatwo zastąpić stare systemy nowymi rozwiązaniami. Idzie to jak po grudzie i mierzymy się z tym zarówno my, jak i samorządy. Jednak jak to mówią, pomału, ale do przodu. Sprawą zajęła się Agnieszka Wynarska, a za chwilę przyjrzymy się temu, co jawi się na bydgoskim horyzoncie.
9: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Gustaw Nowak, warto pomału szykować się do pisania albo od razu otworzyć kalendarz, bo będę mieć kilka ciekawych zaproszeń. Najpierw jednak zaproszę na antenę Agatę i Julkę, które wybrały się na spacer po Bydgoszczy. Tym razem młode adeptki radiowego fachu zapytały o plany związane z budową parkingu, a zarazem schronu przy stadionie Polonii.
13: Słyszała pani, że mają wybudować parking przy Polonii i jednocześnie on ma być schronem. Co pani o tym sądzi?
14: Może i dobry pomysł, ale ja o czymś takim nie słyszałam.
15: Nie słyszałam.
16: Niestety nic na ten temat nie wiem.
13: A co pani o tym sądzi? Myśli pani, że to dobry pomysł? Takie schrony w Bydgoszczy?
16: No oczywiście, że tak.
13: Może tak. A w razie jakby była potrzeba gdzieś się schować, jakby była wojna albo jakieś inne zagrożenie, to co by pani zrobiła?
14: Powiem pani, że nie mam takich informacji, co bym zrobiła, bo nawet nie wiem, gdzie mogłabym ewentualnie się dostać do jakiegoś schronu, czy nic nie wiadomo.
17: No, myślałam o swoim garażu podziemnym, ale coś takiego to na pewno by się przydało. Lepiej, że coś się robi, a niż nic.
15: Nigdzie nie można się schować, bo praktycznie nie ma tego.
2: Nie ma, ale ma być. Oby jednak powstające miejsca schronienia nigdy się nie przydały.
9: Tydzień w Bydgoszczy.
2: A teraz pomówimy o wielkim pikniku, który corocznie ubarwia naszą Bydgoszcz. Chodzi o wydarzenie organizowane przez bydgoską diecezję Caritas. Festyn Bądźmy Razem łączy rodziny, wolontariuszy i mieszkańców, oferując liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz przestrzeń do wspólnego spędzania czasu i integracji. O tym, co przygotowano w tym roku, Karolina Marcisz porozmawiała z jedną z organizatorek wydarzenia, siostrą Aleksandrą Mikołajczak.
18: Już za niedługo po raz 16 piknik Caritasu w Myślęcinku. Jakie emocje towarzyszą temu wydarzeniu już po raz 16?
19: Emocje, powiem tak, ja bardzo lubię to wydarzenie, lubię organizować to wydarzenie. Z taką dużą radością to robię i cieszę się tym tak bardzo, że dużo organizacji i instytucji chce się włączyć w ten piknik. To jest taka radość, że razem chcemy coś zrobić dla dzieci, dla rodzin tutaj w naszym mieście i taka chyba też wdzięczność, że no właśnie, łączymy siły po to, żeby być razem, ale chyba tak najbardziej to lubię sam dzień pikniku, kiedy jest ładna pogoda i te rodziny przychodzą, ta radość, ten uśmiech na tych twarzach tych dzieci, tych rodzin spacerujących sobie czy siedzących na trawie, no to jest po prostu no piękny widok i całe takie zmęczenie to organizacyjne, bo to już trwa od stycznia, od lutego, więc człowiek tak z taką radością to robi po prostu.
18: Widzimy się 30 maja w Myślęcinku. Jak będzie wyglądał ten dzień?
19: Zaczynamy o godzinie 13:00, będzie tam rozstawiona scena jak zawsze. Na tej scenie będą różni artyści. występowali. Oczywiście będzie mnóstwo różnych atrakcji dla dzieci, ale też i dla dorosłych. Dla dzieci będą też paczki, na które wydajemy talony. Są zapisy ze względu na to, żebyśmy musieli naprawdę w tysiącach robić te paczki. W tym momencie robimy i tak 2000 tych paczek. Zaczęliśmy dzisiaj wydawanie talonów, a oprócz tego będzie mnóstwo różnych atrakcji, tak jak dmuchańce, to już chyba tak tradycyjnie na każdym festynie są, będzie wojsko, zgłosiła się pierwsza brygada logistyczna, będzie policja, będzie straż pożarna, będzie fundacja Pro Omnis. Nie chciałabym tu teraz tak wymieniać, bo tych fundacji i organizacji jest około 30, więc nie chciałabym kogoś pominąć. Taką nowością też będzie możliwość sprawdzenia czy zmierzenia, powiem szczerze, nie bardzo wiem, jak to się robi, ale bezdechu. To bardziej może dla dorosłych, ale myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, patrząc od strony zdrowotnej.
18: Ilu wolontariuszy pomaga i będzie na samym wydarzeniu?
19: No, myślę, że około 200, jak nie więcej, bo teraz zaczynamy w tym tygodniu pakowanie paczek dla tych dzieciaczków, więc to będą wolontariusze ze szkolnych kół Caritas przychodzić i pakować te 2000 paczek. Brzmi to może bardzo dużo, ale wiem, że dla tych wolontariuszy idzie im to sprawnie, szybko, już mają wprawę i robią to z ogromną radością. A później na samym wydarzeniu, no to rzeczywiście jest już ich więcej, bo z tych wszystkich organizacji plus wolontariuszy, którzy będą do pomocy, do roznoszenia, przynoszenia, bo piknik czy festyn zaczyna się o 13, ale jakby całe rozstawianie już zaczyna się o 7 rano, całego sprzętu i sceny i dekoracji i wszystkich innych rzeczy, więc już od samego rana ci wolontariusze do aż do ostatniego, można powiedzieć, nie wiem, sprzętu, ławki, namiotu będą tam przez cały dzień pomagać.
18: Hasło pikniku to oczywiście bądźmy razem. Dlaczego, siostro, to jest tak ważne, żeby być razem w dzisiejszych czasach i co to tak naprawdę znaczy?
19: No jest to po raz 16 hasło, tak? Ono się nie zmienia, bądźmy razem, i myślę sobie, że z każdego roku ono staje się coraz bardziej aktualne. Myślę, że każdy z nas po części, a młodzież tym bardziej, ma problem z relacjami. Siedzimy w telefonach, w smartfonach, w internecie, na TikToku, a nie mamy relacji. Jesteśmy obok siebie, a nie jesteśmy razem. I taki festyn w pozytywnym znaczeniu wyciąga nas z domu, może nieraz dzieci wyciągają nas z domu, żeby iść, przejść się i odpocząć na świeżym powietrzu, być dla tych dzieci, pobawić się, porozmawiać z innymi, spotkać się, być po prostu razem, a nie obok siebie. Nie z telefonem w ręku, ale z ludźmi potańczyć zumbę, posłuchać, jak ktoś śpiewa, poskakać trochę na dmuchańcu, zjeść watę cukrową czy popcorn, czy cokolwiek innego, ale być razem, a nie być obok siebie.
18: I tego właśnie nam życzę, żebyśmy tego 30 maja byli razem, no i oczywiście dobrej pogody. Dziękuję za rozmowę.
19: Dziękuję bardzo.
2: Z siostrą Aleksandrą Mikołajczak rozmawiała Karolina Marcisz. Dziękujemy. I co? Widzimy się na pikniku. Bądźmy razem.
9: Tydzień w Bydgoszczy.
2: A teraz jeszcze więcej ciekawych zaproszeń podanych w zwięzłej i ciekawej formie. Na antenę zapraszam Szymona Stępczyńskiego, który podpowie, gdzie się wybrać, by nie żałować.
9: Co jest grane w Bydgoszczy?
20: W przyszłym tygodniu czasu na nudę po prostu nie będzie, gdyż mam Państwu do zaproponowania festiwale, święta, filmy, koncerty, a także eventy kulinarne. Ale spokojnie, po kolei. Najpierw warto wspomnieć o trwającym obecnie Międzynarodowym Festiwalu Rytmu i Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion 2026. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych muzycznych imprez miasta, poświęcona rytmowi, perkusji i artystom przekraczającym granice gatunków. Od jazzu i elektroniki, po rock, hip-hop i alternatywę. Organizatorzy traktują rytm jako uniwersalny język emocji i energii, obecny zarówno w muzyce, jak i codziennym życiu. Wydarzenie wyróżnia się odważnym programem oraz łączeniem różnych kultur i stylistyk, w tym tych inspirowanych muzyką Europy Południowej i Afryki. Warto zatem śledzić stronę internetową festiwalu. Całość potrwa do 29 maja. W poniedziałek, 25 maja, za to w bydgoskim kinie Helios w ramach cyklu Kino Konesera miejsce mieć będzie projekcja sześciokrotnie nagrodzonego oraz dwukrotnie nominowanego do innych nagród filmu pod tytułem Milcząca przyjaciółka autorstwa węgierskiej reżyserki i scenarzystki Ildi Kuenjedi. Prastary miłożąb rosnący w niemieckim ogrodzie botanicznym splata losy trojga bohaterów żyjących na przestrzeni różnych epok. Od 1908 roku po współczesność. Pierwsza bohaterka filmu walczy o miejsce na Wydziale Botaniki, uprzedzona dominacją mężczyzn w świecie nauki. Neurolog z Hongkongu pod wpływem kontaktu z drzewem zaczyna kwestionować swoje naukowe przekonania, odkrywając głęboką więź między tym, co widzialne, a tym, co nieuchwytne. Za to inny student, który nigdy nie zwracał uwagi na rośliny, w milczącej obecności miłożębu odnajduje punkt oparcia po życiowym zawirowaniu. We wtorek 26 maja Filharmonia Pomorska zamieni się w prywatną klinikę za sprawą jednej z najpopularniejszych brytyjskich farz autorstwa Johna Chapmana i Dave'a Freemana, oparty na lawinie nieporozumień, ukrywaniu prawdy, pomylonych tożsamości i błyskotliwych dialogach. Harriet to rozwódka prowadząca starannie zaplanowane życie uczuciowe, finansowane przez dwóch żonatych adoratorów. Jej perfekcyjnie ułożony świat zaczyna się jednak sypać, gdy jeden z kochanków trafia do jej mieszkania ze złamaną nogą, a w tym samym czasie pojawiają się niespodziewani goście, dawna przyjaciółka z mężem oraz niczego nieświadome żony zdradzających mężczyzn. Tempo akcji stopniowo rośnie, prowadząc do coraz bardziej absurdalnych i komicznych sytuacji. A w czwartek 28 maja Dom Kultury Modraszek zaprasza rodziców na rodzinny koncert z okazji tu nawet nie tylko Dnia Mamy, ale i Taty, połączony z wystawą prac plastycznych. Na scenie wystąpią uczestnicy pracowni muzycznej, dzieci uczęszczających na zajęcia oraz tancerki z Akademii Ruchu Tercja. Publiczność będzie mogła zobaczyć efekty całorocznej pracy młodych artystów, którzy przygotowali program artystyczny specjalnie dla swoich rodziców i bliskich. Z tej także okazji Filharmonia Pomorska zaprasza w piątek 29 maja na koncert Radio Gaga na Dzień Mamy. Wydarzenie to połączy symfoniczne brzmienie z największymi przebojami zespołu Queen i Lady Gagi. Na scenie wystąpi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej pod batutą Tomasza Szymusia, znanego z efektownych aranżacji muzyki rozrywkowej na orkiestrę symfoniczną. Całość poprowadzi Artur Orzech. Tego dnia również w Operze Nowa zobaczymy balet Alicja w Krainie Czarów w kompozycji Przemysława Zycha i choreografii Roberta Bondary, kierując całość zarówno do młodszych, jak i dorosłych widzów. Spektakl przeniesie publiczność do pełnego fantazji świata Alicji, szalonego kapelusznika, królowej Kier i innych bohaterów tegoż uniwersum, łącząc humor, magię i taneczną opowieść o przygodach w tej niezwykłej krainie. Innym wydarzeniem będzie Seniorada 2026, czyli międzypokoleniowe święto integracji, aktywności i rzecz jasna, dobrej zabawy. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12, jednak wcześniej z Placu Praw Kobiet wyruszy tradycyjny 16 przemarsz kapeluszowy, jeden z najbardziej charakterystycznych punktów programu. W trakcie Seniorady nie zabraknie występów artystycznych przygotowanych przez środowiska senioralne oraz symbolicznego przekazania seniorom kluczy do miasta przez prezydenta Bydgoszczy. Muzyczną gwiazdą wydarzenia będzie zespół Żuki, który wykona największe przeboje inspirowane twórczością zespołu The Beatles. Na zakończenie uczestnicy spotkają się na potańcówce, którą poprowadzi Jurek Paterski. W sobotę 30 maja będzie można wziąć udział w nadwodnym spacerze, podczas którego uczestnicy odkryją historię miasta z perspektywy brydy. Przewodnik opowie o życiu dawnych flisaków, handlu rzecznym oraz znaczeniu rzeki w rozwoju Bydgoszczy, prowadząc uczestników przez mniej znane nadrzeczne zakątki i miejsca związane z wodnym dziedzictwem miasta. Start o godzinie 16 z Rybiego Rynku. Tego dnia również w Kolegium Kopernikanum odbędzie się kolejny koncert w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Nowa Muzyka 2026. Festiwal od lat prezentuje najciekawsze zjawiska współczesnej twórczości muzycznej, łącząc różnorodne style czy estetyki. Tegoroczny program obejmuje zarówno kompozycje inspirowane muzyką dawną, wykonywaną na instrumentach historycznych, jak i utwory wykorzystujące nowoczesną elektronikę oraz rozwiązania multimedialne. Organizatorzy stawiają na różnorodność, od kameralistyki i muzyki choralnej po eksperymentalne projekty dźwiękowe. przyszły weekend to także kulinarny festiwal smaków świata. Strefa gastronomiczna, która pojawi się na Wyspie Młyńskiej, to tradycyjne japońskie smaki. Od delikatnego sushi po aromatyczne rameny i klasyczne przekąski w tempurze. Nie zabraknie także bogatej oferty słodkości, wśród których królują desery z maczą czy ryżowe ciasteczka mochi. Do tego dochodzą indyjska aromatyczna pakora, gruzińskie haczapuri, libańskie tabule, amerykańskie burgery, belgijskie frytki, tureckie baklawy, hiszpańskie empanadas i więcej nie wymieniam, bo im dłużej o tym myślę, tym głodniejsze się robią, a Państwo, jeśli gustują, zapewne również. Tydzień zamkniemy w Filharmonii Pomorskiej, gdzie miejsce mieć będzie Dzień Dziecka w świecie Disneya. Za sprawą orkiestry kameralnej Capella Bydgoszczensis oraz dziecięcego chóru Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją Michała Litwy usłyszymy największe przeboje z animowanych filmów tegoż studia. Między innymi Król Lew, Kraina Lodu, Vaiana, Piękna i Bestia, Mała Syrenka, Toy Story, Zwierzogród czy Nasze Magiczne Encanto. Dzieci spotkają się z ulubionymi bohaterami, za to dorośli wrócą na chwilkę do wspomnień z dzieciństwa.
2: Zapraszał i informował Szymon Stępczyński. Dziękujemy. Ja mam jeszcze jedno zaproszenie. Otóż już teraz zachęcam do tego, by być z nami na co dzień. Ja powracam na antenę za tydzień i znów będę mieć ze sobą wiele ciekawych tematów związanych z Bydgoszczą. Póki co lecę chwytać promienie słońca. Życzę wszystkiego dobrego. Gustaw Nowak. Do usłyszenia.
9: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: Radio Złote Przeboje.
21: Radio Złote Przeboje.
22: Sunshine, sunshine reggae. Don't worry, don't hurry.
9: Radio Złote Przeboje.

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kochana, zaraz dzień mamy.
7: Znowu?
6: A pewnie dostaniemy kwiaty czy inne bombonierki.
7: Ja zamówiłam odlot.
6: Hola, hola, w twoim wieku?
7: No odlot, każdy wiek jest dobry. Podaruj mamie lot w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To niepowtarzalne emocje i wspomnienia na całe życie. Czas na odlotowy dzień mamy. MaxFly. Tunel aerodynamiczny. Szczegóły na www.tunel.aero.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
11: Gustaw Nowak, pomówmy o e-płatności. To właśnie u nas w Bydgoszczy zrealizowano pierwszą transakcję tego typu. Dziś usługa ma już ponad 1 000 000 transakcji w całej Polsce, a wartość opłaconych należności przekroczyła 100 milionów złotych. Korzysta z niej przeszło 220 urzędów, a zasięg obejmuje ponad 10 milionów mieszkańców. W samej Bydgoszczy mieszkańcy wykonali dotąd niemal 50 tysięcy transakcji o łącznej wartości powyżej 4,5 miliona złotych. Wniosek? Jesteśmy krajowym liderem i prekursorem. Dlatego właśnie do nas przyjechał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, aby po pierwsze pogratulować, a po drugie opisać proces cyfryzacji, jaki dzięki aplikacji mObywatel postępuje w bardzo szybkim tempie. Zapraszam do wysłuchania tego, co powiedział minister. Za chwilę będą też przedstawiciele lokalnych władz. Trochę się pochwalimy.
12: Dzisiaj jesteśmy w znakomitym składzie, bo wraz ze mną pan wojewoda Michał Szczybel, prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i szef Centralnego Ośrodka Informatyki Radosław Maćkiewicz. Ja jestem tutaj na dodatek i chyba jedynie dodatkiem, bo ci trzej panowie za mną to są ojcowie sukcesu Bydgoszczy. Ojcowie sukcesu Bydgoszczy, która jako pierwsza w Polsce doprowadziła do tego, że e-płatności, czyli system możliwości płatności przez mObywatela dla ludzi, którzy chcą na przykład zapłacić podatek od nieruchomości, jest możliwy. I chciałem pogratulować tego sukcesu wszystkim współtwórcom, szczególnie panu prezydentowi Bruskiemu, który zapalił zielone światło na to, że te e-płatności mogły się zacząć w Bydgoszczy. Wtedy wiceprezydentem był pan wojewoda i to był dobry czas, a ja jestem tutaj jedynie jako ojciec chrzestny tej ekipy, który może się dzisiaj pochwalić tym, że Bydgoszcz na mapie Polski wyrosła do pioniera, który powoli, ale skutecznie, z dynamiką taką, z której znana Bydgoszcz, wdrożył e-płatności i z tego się bardzo cieszę.
11: Mówił minister Krzysztof Gawkowski, a stępa cyfryzacji w Bydgoszczy zadowolenia nie kryje też wojewoda Michał Szczybel, który podkreśla, w życiu są pewne 4 rzeczy.
13: Podatki, śmierć, to wiadomo. Cyfryzacyjna zmiana, ona też już jest pewna, ona już jest nie do odwrócenia. Jeżeli ktokolwiek myśli, że da radę funkcjonować bez cyfryzacji, jakakolwiek administracja publiczna, jakakolwiek korporacja, no to już jest nie do odwrócenia, to jest też pewne. No i w związku z tym, że pan premier, minister cyfryzacji jest stąd, jest z Bydgoszczy, wiceminister cyfryzacji też, Paweł Olszewski, jest z Bydgoszczy, to pewne jest też to, że my musimy być prymusami w województwie kujawsko-pomorskim. Jesteśmy, musimy i chcemy, tak bym to powiedział. Elektroniczny obieg dokumentów. Jesteśmy pierwszym urzędem wojewódzkim, który elektroniczny obieg dokumentów ma jako podstawowy obieg, czyli nie towarzyszący, równoległy z papierowym, czyli główny i podstawowy. 80% spraw dzieje się tutaj elektronicznie, zaledwie 20% spraw, które wynikają z prawa, które jeszcze cały czas jest zmieniane, doskonalane, czyli ten proces będzie cały czas się zwiększał tych elektronicznych dokumentów. To jesteśmy pierwsi, którzy jako główny podstawowy obieg mają elektroniczny. Drugi wątek to cyberbezpieczny rząd. To są też wyzwania, to są też kwestia bezpieczeństwa. Nie ma co ukrywać, cyfryzacja to też kwestia zabezpieczenia danych. Pozyskaliśmy 10 milionów złotych właśnie z KPO dzięki Ministerstwu Cyfryzacji na to, aby nasz urząd był pod tym kątem bezpieczniejszy, a zatem obywatele korzystający wszyscy z usług Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. I przepraszam, że tak się chwalę, ale znów pierwsi e-nadzór. Wprowadziliśmy jako pierwszy urząd w Polsce całkowity obiekt kontroli nadzorczej nad uchwałami samorządów, jednostek samorządu terytorialnego. Z przykrością zawsze mówię, że płaczę, jak muszę podpisywać elektronicznie rozstrzygnięcie nadzorcze, unieważnianie uchwał, ale to już się dzieje tylko i wyłącznie w aplikacji. Żadne dokumenty, żadne uchwały w papierze z całego województwa do Kujawsko-Pomorskiego nie trafiają. Wszystko dzieje się w specjalnym programie e-nadzór, jakby stworzony i w pełni wykorzystywanym przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, a teraz wdrażany przez inne urzędy. Ważna rola też listonosza pomiędzy administracją samorządową a rządową i tutaj deklarujemy pełne wsparcie współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i samorządami, którzy będą chciały tą drogą podążać, bo wyjścia nie mają. Gratulacje dla pana prezydenta i Bydgoszczy.
11: Z Bydgoszczy jako z krajowego lidera cyfryzacji brać przykład mogą inne samorządy, podkreśla dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Radosław Maćkiewicz.
3: Cyfryzacja to już nie jest coś, co nam się wyobraża i chcemy robić tylko dlatego, aby zmieniać pewne procesy na elektroniczne. To jest dopełnienie i szukanie odpowiedzi na realne potrzeby obywateli. I taką realną potrzebą obywateli były elektroniczne płatności, e-płatności, które są realizowane w aplikacji mObywatel. Umożliwiają w sposób bezpieczny, szybki, bardzo krótki dostosować i opłacić płatności urzędowe. I też na te płatności, które mamy, odpowiedzią była reakcja Bydgoszczy, która jako pierwsza przystąpiła do systemu elektronicznych płatności tak, aby rozpocząć ten proces pilotażowy. Ten proces zakończył się w 2025 roku. Od początku 2026 roku działamy już produkcyjnie i realizujemy ciągle coraz więcej elektronicznych płatności w systemie. Ten system rośnie w takich trzech wymiarach. Z jednej strony dbamy o to, aby dostosowywać zakres transakcji i płatności, które są możliwe do realizacji, czyli podatek od nieruchomości, opłaty, które możemy inicjować my sami jako obywatele, a także inne opłaty, które będziemy uruchamiać w kolejnych etapach i tutaj ten zakres transakcyjny będziemy stale poszerzać. Z drugiej strony dbamy o to, aby forma płatności też była jak najbardziej przyjazna dla obywateli. Rozpoczęliśmy od Blika, to była pierwsza forma płatności, która była możliwa do realizacji w systemie e-płatności. Następnie dodaliśmy karty płatnicze, a także portfele, które znajdują się w naszych telefonach i z których korzystamy na co dzień. I trzeci aspekt i wymiar tak usługi, która rośnie, no to jest oczywiście skala poprzez liczbę urzędów, które dołączają do systemu e-płatności. W tej chwili mamy ponad 220 urzędów gmin, które dołączyły do systemu e-płatności i wierzymy, że z każdym tygodniem liczba urzędów będzie rosła, ponieważ to też jest niesamowite udogodnienie dla urzędów, aby szybciej, lepiej, skuteczniej ściągać należności, ułatwiać też życie obywateli. To już jest 10,5 miliona obywateli, którzy mogą korzystać z e-płatności w aplikacji mObywatel. Będziemy oczywiście rozwijać dalej usługi tak, aby ułatwiać życie obywatelom. Jedną z takich kolejnych form płatności będzie opłata za paszport, co też jest spowodowane tym, aby jak najbardziej przyspieszać te procesy, które mamy urzędowe do realizacji. Chcemy oczywiście także rozwijać e-płatności dla społeczności lokalnej, ale też centralnej. Jesteśmy urzędowym systemem płatności, który zagwarantuje obywatelom proste i wygodne korzystanie z płatności elektronicznych, ale też daje takie poczucie bezpieczeństwa, ponieważ my gwarantujemy też, że każda transakcja jest potwierdzona. Można takie poświadczenie oświadczenie płatności pobrać sobie w aplikacji mObywatel, więc mamy pełną kontrolę jako obywatele nad procesem od momentu pojawienia się opłaty poprzez jej realizację, aż do potwierdzenia skuteczności jej realizacji.
11: Jak cyfryzacja, to Bydgoszcz rzec można, ale chwalmy się dalej. A zachęcam do tego prezydenta Rafała Bruskiego.
9: Pan wojewoda bardzo dużo się chwalił, ja spróbuję nieco mniej. Tak jak znamy powiedzenia, na początku był chaos, akurat w projekcie e-płatności na początku była Bydgoszcz. Ja jestem wdzięczny za to, że zostaliśmy partnerem tego projektu, tym pierwszym. To jest bardzo ważne, aby móc narzędzie, które jest informatyczne, wdrażane, przetestować. I my na tą rolę się zgodziliśmy, ale jednocześnie uczestniczenie w tej fazie projektu pozwala tak naprawdę na interakcje, wymienianie się doświadczeniami. Może niektóre nasze uwagi zostały także uwzględnione w końcowym produkcie. Ważne jest dla mieszkańców, przede wszystkim dla tych, którzy Ministerstwa Cyfryzacji, pana premiera, pana dyrektora, to aby to było wiarygodne narzędzie, więc ono nie może już zawodzić w momencie, kiedy jest zielone światło i wdrażane i udostępniane dla wszystkich, więc zdawaliśmy sobie sprawę, że to nasz wspólny okres pilotażu temu ma służyć. Nie tak dawno miałem kontakt z moim kolegą mieszkającym za zachodnią granicą. Niektórzy nie lubią tych, co mieszkają za zachodnią granicą, ale powiedziałem mu o właśnie narzędziu typu mObywatel i typu Blik. I powiem szczerze, on był już zdziwiony, bo my nie zdajemy sobie sprawy, może jako użytkownicy tych prostych narzędzi, nam się wydaje prostych, jak one ułatwiają życie, ale one są dla innych nieosiągalne, więc naprawdę doceńmy to, co mamy. Ja się cieszę z każdą nową funkcją, która w mObywatelu przybywa. A jeżeli chodzi o e-płatności, w pierwszym roku, w 2024, to było w Bydgoszczy ponad 7 tysięcy transakcji, w 2025 już ponad 25 tysięcy transakcji. Szacuję, że w tym roku będzie to między 50 a 60 tysięcy transakcji i przede wszystkim ułatwionego to, czego nie lubimy. Nikt nie lubi płacić podatków, czy od nieruchomości rolnego, tak jak można by go leśnego, czy opłaty za gospodarowanie odpadami, ale jak już to jest takie nielubiane, to chociaż niech będzie prosta, więc kilkoma kliknięciami palcem można tą płatność zrealizować. Także trzymam kciuki za kolejne wyzwania i oczywiście jestem otwarty na to, abyśmy tym królikiem doświadczalnym byli także przy innych projektach. Dziękuję bardzo.
11: Ja też dziękuję i trzymam kciuki, by królik ze wszystkich doświadczeń wychodził cało i zdrowo. Póki co chyba nie jest najgorzej.
10: Tydzień w Bydgoszczy.
11: Zmieniamy temat, a cyfryzacja to nie tylko domena miast, bo wchodzi ona także do lasów. Jako że robi się coraz cieplej, a na horyzoncie malują się wakacje, to leśnicy zachęcają do pobrania aplikacji Lasy Kujaw i Pomorza. Dlaczego warto mieć ją na swoim smartfonie? O tym powie Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
14: Wszyscy prawdopodobnie będziemy planować jakiś odpoczynek na łonie przyrody. Leśnicy z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wyszli naprzeciw tym oczekiwaniom. Dlatego stworzyliśmy darmową aplikację turystyczną o nazwie Lasy Kujaw i Pomorza, którą można ściągnąć na swój telefon. Aplikacja, tak jak mam ją przed sobą, żeby z niej korzystać, trzeba założyć konto. Oczywiście podając prawdziwe dane. Jednocześnie użytkowanie aplikacji wiąże się z akceptacją jej regulaminu. Regulamin jest standardowy, ale prosimy się najpierw z nim zapoznać. A co nam daje aplikacja? Przede wszystkim możecie Państwo, tak jak tutaj klikam, spojrzeć, lokalizuje nas, a więc możecie Państwo spojrzeć na mapę danego nadleśnictwa, ale przemieszczać się oczywiście po wszystkich nadleśnictwach naszej toruńskiej dyrekcji. Można załadować poprzez filtrowanie różne obiekty punktowe i liniowe, te o charakterze turystycznym, a więc możemy nie tylko zobaczyć, co ciekawego jest w terenie, szczególnie w lasach naszego regionu, co możemy odwiedzić albo zgłębić swoją wiedzę, może gdzieś jeszcze nie byliśmy, ale zobaczyć, jakim szlakiem, na przykład turystycznym, jeżeli preferujemy na przykład turystykę rowerową, tam dojechać i spełnić być może jakieś swoje marzenie, wyznaczyć sobie 10 punktów na mapie naszego regionu i zaplanować odpowiednią trasę i wycieczkę. Co więcej, możemy także, aplikacja daje nam taką możliwość, zgłaszać nam jako administratorowi jakieś miejsca, szczególnie te z jakimś zagrożeniem. I to jest pewne nowum, co odróżnia tę aplikację od pozostałych. Możecie Państwo nam zgłosić porzucone w lesie śmieci, na przykład pożar, kiedy zauważycie, ale również ciekawe miejsce, jeżeli uznacie, że nie ma go na mapie, a po powinno tam być. Więc czekamy na takie zgłoszenia również. Oczywiście zgodnie z regulaminem rozpatrywanie tych zgłoszeń też będzie procedowane w swoim tempie i na określonych zasadach. Więc prosimy się zapoznać również z regulaminem zgłoszeń. Co jeszcze? Aplikacja oczywiście działa także w trybie offline, czyli jeżeli pobierzecie Państwo mapę danego nadleśnictwa,

0: tego udziału. Będzie nam bardzo miło, jak Państwo innym użytkownikom i nam podpowiecie, że danego dnia w danym miejscu jest zaplanowane wydarzenie takie o charakterze społecznym, otwartym i żeby podzielić się tą ciekawą informacją z innymi użytkownikami, możecie Państwo wykorzystać aplikację Lasy Kujaw i Pomorza. Więc mamy nadzieję, że aplikacja spełni Państwa oczekiwania. My będziemy się starać, żeby ona funkcjonowała jak najlepiej. Też, jeżeli będziecie Państwo zgłaszać jakieś sugestie, by ją udoskonalić, coś w niej poprawić, rozbudować, będziemy oczywiście otwarci na takie sugestie z Państwa strony, no bo kto wie najlepiej o tym, jak powinna działać aplikacja, jak nie jej użytkownicy. Dlatego zapraszam do pobrania aplikacji, korzystania z niej i dzielenia się z nami uwagami na jej temat.
1: Aplikacja Lasy Kujaw i Pomorza jest oczywiście bezpłatna. Ja już sprawdzałem, działa bez zarzutu. Myślę, że rzeczywiście warto mieć ją na smartfonie.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, za chwilę przyjrzymy się pewnym niedogodnościom, z jakimi mierzą się pasażerowie bydgoskiej komunikacji miejskiej na Osowej Górze. Najpierw jednak mam dla Państwa zaproszenie, bo zbliża się kolejny piknik Caritas. Tym razem zachęci bydgoszczan do bycia razem. O szczegółach Karolinie Marcisz powiedziała współorganizatorka festynu, siostra Aleksandra Mikołajczak. Zapraszam.
3: Już za niedługo po raz 16 piknik Caritasu w Myślęcinku. Jakie emocje towarzyszą temu wydarzeniu już po raz 16?
4: Emocje, powiem tak, ja bardzo lubię to wydarzenie, lubię organizować to wydarzenie. Z taką dużą radością to robię i cieszę się tym tak bardzo, że dużo organizacji i instytucji chce się włączyć w ten piknik. To jest taka radość, że razem chcemy coś zrobić dla dzieci, dla rodzin tutaj w naszym mieście. I taka chyba też wdzięczność, że no właśnie, łączymy siły po to, żeby być razem, ale chyba tak najbardziej to lubię sam dzień pikniku, kiedy jest ładna pogoda i te rodziny przychodzą, ta radość, ten uśmiech na tych twarzach tych dzieci, tych rodzin spacerujących sobie czy siedzących na trawie, no to jest po prostu no, piękny widok i całe takie zmęczenie to organizacyjne, bo to już trwa od stycznia, od lutego, więc człowiek tak z taką radością to robi po prostu.
3: Widzimy się 30 maja w Myślęcinku. Jak będzie wyglądał ten dzień?
4: Zaczynamy o godzinie 13:00, będzie tam rozstawiona scena jak zawsze. Na tej scenie będą różni artyści występowali. Oczywiście będzie mnóstwo różnych atrakcji dla dzieci, ale też i dla dorosłych. Dla dzieci będą też paczki, na które wydajemy talony. Są zapisy ze względu na to, żebyśmy musieli naprawdę w tysiącach robić te paczki. W tym momencie robimy i tak 2000 tych paczek. Zaczęliśmy dzisiaj wydawanie talonów, a oprócz tego będzie mnóstwo różnych atrakcji, tak jak dmuchańce, to już chyba tak tradycyjnie na każdym festynie są, będzie wojsko, zgłosiła się pierwsza brygada logistyczna, będzie policja, będzie straż pożarna, będzie fundacja Pro Omnis. Nie chciałabym tu teraz tak wymieniać, bo tych fundacji i organizacji jest około 30, więc nie chciałabym kogoś pominąć. Taką nowością też będzie możliwość sprawdzenia czy zmierzenia, powiem szczerze, nie bardzo wiem jak to się robi, ale bezdechu. To bardziej może dla dorosłych, ale myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, patrząc od strony zdrowotnej.
3: Ilu wolontariuszy pomaga i będzie na samym wydarzeniu?
4: No, myślę, że około 200, jak nie więcej, bo teraz zaczynamy w tym tygodniu pakowanie paczek dla tych dzieciaczków, więc to będą wolontariusze ze szkolnych kół Caritas przychodzić i pakować te 2000 paczek. Brzmi to może bardzo dużo, ale wiem, że dla tych wolontariuszy idzie im to sprawnie, szybko, już mają wprawę i robią to z ogromną radością. A później na samym wydarzeniu, no to rzeczywiście jest już ich więcej, bo z tych wszystkich organizacji plus wolontariuszy, którzy będą do pomocy, do roznoszenia, przynoszenia, bo piknik czy festyn zaczyna się o 13:00, ale jakby całe rozstawianie już zaczyna się o 7:00 rano, całego sprzętu i sceny i dekoracji i wszystkich innych rzeczy, więc już od samego rana ci wolontariusze do, aż do ostatniego, można powiedzieć, nie wiem, sprzętu, ławki, namiotu będą tam przez cały dzień pomagać.
1: A piknik Caritas pod hasłem Bądźmy Razem odbędzie się, powtórzmy, 30 maja w Myślęcinku. Z kolei na Osowej Górze na pewne schody natrafiły autobusy. Pasażerowie nie dojadą do przystanku końcowego i muszą dylać na pieszo. Tej sprawie również przyjrzała się Karolina Marcisz. Sprawdźmy, o co chodzi.

0: autobusy komunikacji miejskiej nie kursują do przemysłowej części Osowej Góry, na ulicę Niklową i Srebrną. Pracownicy znajdujących się tam zakładów muszą wysiadać kilka przystanków wcześniej i dalszą drogę pokonywać pieszo. Powodem utrudnień jest zły stan nawierzchni ulicy Srebrnej, który po ostatnich opadach deszczu jeszcze bardziej się pogorszył. Zmiany w kursowaniu autobusów wywołały spore zamieszanie wokół pasażerów. W mediach społecznościowych pojawiły się głosy mieszkańców, którzy skarżą się na brak informacji o wyłączonych przystankach i utrudnieniach w dojeździe do pracy. Oto jeden z komentarzy na grupie Bydgoszczanie na portalu społecznościowym. Jeden wielki bałagan. Pasażerowie zdenerwowani i spóźnieni do pracy. O komentarz w sprawie zapytaliśmy radnego Radosława Gintera, przewodniczącego Rady Osiedla Osowa Góra.
1: Mieszkańcy stali godzinami na przystanku. A dlaczego godzinami? Bo kiedyś mieliśmy 4 autobusy, 77 po strajkach, które były w MZK. Z 4 kursów zmniejszono kursy 77 do 3 kursów. I teraz, jeżeli wypadnie jeden autobus, to mieszkańcy stoją 40 minut. I niestety to jest szara rzeczywistość. Są do tego przyzwyczajeni, że stoją nawet i po 40 minut. No i mieszkańcy wyszli na przystanki, jak co dzień do pracy, uczniowie do szkół. I niestety ten autobus nie jeździł, jechał do przedszkola, do Kruszyńskiej jeździł, ale nie zawracał przy przedszkolu, jak dyspozytor mi poinformował, tylko jechał w stronę Grunwaldzka-Kolbego i Grunwaldzką wracał do centrum miasta.
0: W poniedziałkowy wieczór utrudnienia wydawały się częściowo zakończone. Komunikat o zmianach zniknął, a część kursów linii nr 77 ponownie docierała na ulicę Niklową. Sytuacja zmieniła się jednak już we wtorek rano. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej ponownie poinformował o skróceniu trasy autobusów do tymczasowego przystanku Kruszyńska-Podmiejska. Jednocześnie zapewniono, że autobusy odjeżdżają stamtąd według tych samych godzin, które obowiązywały na przystanku Podmiejska-Kruszyńska. Mówi Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
2: Obecnie ta część osiedla Osowa Góra jest obszarem budowy. Trwa kompleksowa przebudowa ulicy Podmiejskiej. Oznacza to, że autobusy komunikacji publicznej poruszają się po placu budowy, na którym występują okresowe trudności. Miejsca te zostały zabezpieczone, jednak ostatnie ulewne deszcze doprowadziły do powstania dużych zastoisk wody w miejscach ubytków nawierzchni, co jeszcze bardziej pogorszyło warunki. Wykonawca został wezwany do jak najszybszego zapewnienia przejazdu na odcinku ulicy Srebrnej. Obecnie wszystkie służby pracują nad tym, aby jak najszybciej przywrócić kursowanie komunikacji publicznej w tym obszarze i udrożnić przejezdność ulic, poprawiając tymczasowo stan nawierzchni.
0: Część osób dojeżdżających do pracy w przemysłowej części Osowej Góry korzysta z biletów miesięcznych, dlatego pojawiły się pytania o możliwość odzyskania pieniędzy za niewykorzystane przejazdy. Jak wyjaśnia rzeczniczka ZDMIKP, utrudnienia dotyczą jedynie końcowego odcinka trasy linii 77, a nie całego połączenia. Jednak pasażerowie mogą ubiegać się o anulowanie biletu okresowego. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z uzasadnieniem oraz dokumentem potwierdzającym zakup biletu. Konieczne jest także okazanie nośnika biletu lub aplikacji mobilnej, aby możliwe było usunięcie transakcji z systemu. Jeśli bilet zostanie anulowany w czasie jego ważności, pasażer otrzyma zwrot środków proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu.
3: Trzymam kciuki za szybkie i skuteczne uporanie się z problemami na Osowej Górze, a sprawie przyjrzała się Karolina Marcisz. Dziękujemy.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
2: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Jura Parku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Jura Parku Solec Kujawski. Zapraszamy!
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Danie tutaj jest stokrotka.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Reklama.
13: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
14: To jest weekendowe wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To właśnie w tym programie możecie usłyszeć najlepsze fragmenty wywiadów gwiazd Radia Złote Przeboje. To już teraz posłuchajcie, jak rodziła się muzyczna kariera Małgorzaty Ostrowskiej.
13: Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje.
15: A dzisiaj historia kariery, w którą trudno uwierzyć, choć historia zdarzyła się naprawdę. Kiedy artysta jest na scenie ponad 40 lat, bez wątpienia zasługuje na miano legendy. Chociaż Małgorzata Ostrowska, która będzie bohaterką dzisiejszego wydania Pewnego Razu w Muzyce, ze słowem legenda ma lekki problem. Bo z jednej strony przyznała, że jest faktycznie tak odbierana, a z drugiej strony, zapewne przez skromność, stwierdziła, że to chyba jeszcze nie jest czas, żeby określać ją mianem legendy. Chociaż nie ulega wątpliwości, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie takie piosenki, jak choćby Szklana.

0: Jak się okazuje, niewiele brakowało, a piosenka Szklana Pogoda nigdy by nie powstała.
1: Szklana Pogoda. Tak się składa, że ja nie odczytałam potencjału tej piosenki na samym początku, wtedy, kiedy Grzegorz Stróżniak przyniósł muzykę na próbę. Pamiętam, mam ten obrazek przed oczami. A potem okazało się, że po próbach, że to uzyskało jakąś taką moc wielką, która trwa do dzisiaj.
0: Lata 80., czyli czas, kiedy zespoły musiały się zmagać z instytucją cenzury. Czy Lombard miał problemy z cenzurą?
1: Mieliśmy oczywiście, że to była cenzura, to była rzecz nieprawdopodobna, bo przecież osobna była cenzura na koncerty. Osobna była w ogóle cenzura, jak piosenki powstawały i przy każdym publicznym wykonaniu przechodziły osobną cenzurę. Jak piosenka była taka, którą na przykład lata całe mogłam wykonywać na koncertach, szła do radia, to przechodziła następną cenzurę. Jeżeli szła potem jeszcze do telewizji, to przechodziła jeszcze kolejną cenzurę. Jeżeli się wydawało płytę, to jeszcze kolejna cenzura i tak dalej, i tak dalej. Także ocenzurowane te piosenki były wielokrotnie. Szerzej to sam istniało na antenie przez 2 dni, w zasadzie przez pomyłkę, ale przez te 2 dni narobiło takiego szumu, że zostało w zasadzie hymnem, protest songiem. Szklana Pogoda, Pani z telewizji. Trzeba umieć czytać te teksty. To są teksty, wszystkie te piosenki mają podwójny sens. Szklana Pogoda dotyczy dokładnie tego czasu, tego przedziału czasowego, kiedy wszyscy oglądali dziennik telewizyjny.
0: Co ciekawe, kontynuując jeszcze przez chwilę wątek cenzury, czasami autorzy tekstów tak walczyli z instytucją cenzury, że nawet sami wokaliści nie do końca wiedzieli, o czym śpiewają. Autorem tekstu Śmierć dyskotece jest Marek Dutkiewicz.
2: Odżegnuję się od poglądu, który głosi Małgosia Ostrowska, że pieśń Śmierć dyskotece to jest dowód takiej mojej walki z milicją, wtedy chyba jeszcze nie policją, nawet systemem poniekąd, że Małgosia cały czas twierdzi, że właśnie dyskotekami zwano wtedy, pewnie ma rację, takie budy milicyjno-policyjne, które właśnie zajeżdżały ze światłami, zgarniając uczestników manifestacji. Nie, po prostu nie cierpię dyskoteki jako takich, że nie można na przykład się pogadać czy wymienić myśli z kimkolwiek, bo nie po to one są stworzone.
0: No, dyskoteki, jak wiadomo, stworzone są do zabawy. A propos zabawy, no to kiedyś usiłowaliśmy potwierdzić krążące plotki, jakoby podczas jednej z imprez leciały telewizory z okien, a hotel ocenił straty na 12 milionów złotych. No, po pierwsze, to były stare złote, a z telewizorami było też nieco inaczej.
1: Nie leciały, nieprawdą jest. Owszem, było takie zagrożenie, ale popcorn, który z tym telewizorem stał na parapecie, został zatrzymany. I ten telewizor nie spadł. Był zasypany piórami. W związku z tym było napisane w protokole, że nie można go włączyć.

0: Ale prawdą jest, co ostatnio ustaliliśmy z Małgorzatą Ostrowską, że dawniej interesowały się bardziej. O czym świadczy choćby historia sprzed lat, jak to za występ z Krzysztofem Krawczykiem Małgorzata Ostrowska dostała taki honorarium, że impreza zaczęła się zaraz po Bożym Narodzeniu, a skończyła po Nowym Roku. To był hotel Polonez w Poznaniu.
1: Tak było. I było to, był to najdłuższy Sylwester w moim życiu. Chyba. No, była super impreza. Po prostu fajnie się bawiliśmy.
0: A skoro już o pieniądzach mowa, to ten wątek również kiedyś pojawił się w naszej rozmowie.
1: Pieniądze były, chociaż to nie były pieniądze. Znaczy tak, w porównaniu z moimi zarobkami na przykład moich rodziców, to ja zarabiałam bardzo dużo. Natomiast akurat my w Lombardzie nigdy nie zarabialiśmy tyle, ile zarabiali niektóre z rockowe zespoły wówczas. Dlatego, że robiło się wówczas pieniądze na przykład na sprzedaży takich gadżetów wokół, czy sprzedawało się plakaty, sprzedawało się znaczki, sprzedawało się zdjęcia i tak. To był biznes bardzo duży. Natomiast myśmy nigdy tego nie uruchomili tak naprawdę. Może źle, może dobrze.
0: Tego nie wiadomo. Wśród największych przebojów, które zresztą Małgorzata Ostrowska do dzisiaj wykonuje na koncertach, jest kompozycja Mister of America.
1: Mister of America. Pamiętam, jak pisałam ten tekst. To jest tekst o konkretnej osobie, co mi się bardzo rzadko zdarza, bo raczej pisuję takie teksty nieco bardziej ogólne. Oczywiście nie powiem o kim. Pamiętam, że byłam na spacerze z moim dzieckiem, kiedy pisałam ten, wymyślałam ten tekst. Kiedy gnałam!

0: 40 lat historii polskiej muzyki. No i pewnie fani do dzisiaj pamiętają nieco dziwaczny i bardzo krzykliwy image Małgorzaty Ostrowskiej przed laty. Plotka głosiła, że powstał on po jednej z wycieczek do Holandii.
1: Nie tyle po wizycie w Holandii, ponieważ ja myślę, że ja już do tej Holandii pojechałam wyglądając troszeczkę inaczej niż ludzie tutaj na ulicy. Ale na pewno jest tak, że w Holandii zobaczyłam w takich punkowych klubach, do których dziwnym trafem nas zapraszano. Tam zobaczyłam takich niezwykle kolorowych ludzi, wykreowanych w sposób, który u nas w ogóle był nie do pomyślenia. Strasznie mi się chciało troszeczkę tak wyglądać, a to coś sobie, tak siedząc w tej garderobie, tak sobie tu coś namalowałam, tam sobie coś namalowałam, w pionie, w poziomie i tak powstały w zasadzie, taki był początek makijaży na scenie, dość istotnych w mojej całej karierze, nie lubię tego określenia, w mojej całej drodze zawodowej.
0: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce ponad 40 lat historii. Małgorzata Ostrowska, początki w zespole Lombard, no i przyznacie, że wówczas, w latach 80. trudno sobie było wyobrazić Lombard bez Małgorzaty Ostrowskiej. Choć takie próby były czynione, jeden z koncertów Lombardu Małgorzata Ostrowska oglądała z widowni.
1: Raz się tak zdarzyło, po prostu to było na takim przesłuchaniu, które tutaj w Warszawie było zorganizowane przez zespół, przez Pagard. To była instytucja zajmująca się wysyłaniem artystów polskich w różne miejsca za granicą. Wszystko musiało przejść przez Pagard. I właśnie to było takie przedstawienie chyba Rosjanom, którzy to chcieli bardzo zespół Lombard do siebie ściągnąć, ale bez Ostrowskiej. Bo ta Ostrowska im tam nie pasowała, była stanowczo nie pasowała. No więc pamiętam, że koledzy zrobili zdjęcia, był koncert, ja siedziałam sobie na widowni, no i nie przeszło to. To jednak tam, no, ugięli się, pozwolili Ostrowskiej pojechać do Rosji.
0: A czasy faktycznie były niezwykłe. Małgorzata Ostrowska jest być może jedną z niewielu wokalistek w Polsce, które mają na to stosowny dokument.
1: Trzeba było zdać weryfikacje zawodowe. Ja takie weryfikacje zdałam. Ja mam papier na to, że jestem piosenkarką. Mam weryfikacje ministerialne, a trzeba powiedzieć, że nie było łatwo je wcale zdobyć, dlatego że to był bardzo trudny egzamin, bardzo niewdzięczny. Odbywał się w Teatrze Żydowskim. Okropny, ponieważ na ciemnej widowni siedziała komisja. Wychodziło się na środku sceny, w pełnych światłach stało krzesło, wychodziło się, siadało na tym krześle i najpierw zdawało się egzamin teoretyczny z historii muzyki, historii sztuki, z mnóstwa dziedzin rzeczywiście pokrewnych dookoła sztuki i tak dalej. No ale to były rzeczy kompletnie nam nieprzydatne, bo na przykład, nie wiem, historia ogródków muzycznych w międzywojennej Warszawie. No, bardzo wdzięczny temat, ale no nie dla wokalisty rockowego. Niemniej musiałam to znać. A jeszcze pamiętam, że była taka paranoiczna sytuacja, ponieważ ktoś, kto miał skończone wyższe studia, bez względu na to, jaki kierunek, także mógł być to na przykład AWF, był zwolniony automatycznie z egzaminu teoretycznego.
0: Czasy ponure. Ale co ciekawe, kiedy poprosiliśmy Małgorzatę Ostrowską o porównanie tego, jak show biznes wygląda obecnie, do tego, co było przed laty, to odpowiedź na pytanie, czy wszystko zmieniło się na lepsze, wcale nie jest taka jednoznaczna. Jak funkcjonowało się w show biznesie przed laty?
1: Jak się funkcjonowało? Myślę, że zupełnie inaczej niż teraz. I myślę, że to można określić w ten sposób, że w tej chwili się funkcjonuje w tym, jak przejęliśmy ten język, funkcjonuje się w tym środowisku. Wówczas się po prostu grało muzykę, która grała w naszych sercach. Było to wielką przygodą, nie miało nic wspólnego z show biznesem. Show biznes w zasadzie polski wykluł się z tego, no, on się dopiero później ukształtował. Wówczas jeszcze kulał bardzo, może nawet w ogóle go nie było i to było cudowne i urocze.

Kariera solowa Małgorzaty Ostrowskiej trwa od wielu, wielu lat, ale co ciekawe, kiedy pytaliśmy Małgorzatę Ostrowską o najważniejsze jej zdaniem piosenki, to wśród tych najważniejszych pojawił się utwór jeszcze z czasów Lombardu, czyli

0: Czasem jest to moje utrapienie, bo wiadomo, że bywają takie koncerty, gdzie mogłabym zaśpiewać na początku, w środku i na końcu szklaną pogodę i cała reszta ludzi zupełnie nie obchodzi. Ale z drugiej strony bywają, niezwykle cenię tą piosenkę za to, że stworzyła sytuację, że Małgorzata Ostrowska jest rozpoznawalna, identyfikowana z tą piosenką, także nie można się na nią obrażać. Wręcz przeciwnie, pracuję całe życie na to, żeby... Wielu ludzi chciałoby mieć takie piosenki, jedną taką piosenkę w swoim repertuarze przynajmniej.
1: Ale takich ważnych piosenek, ważnych dla Małgorzaty Ostrowskiej, jest nieco więcej.
0: Jest jeszcze parę innych piosenek, bo myślę, że i Gołębi Puch jest i piosenka Mam Dość, i piosenka Meluzyna jest też piosenką bardzo ważną w moim repertuarze. Ja, jak już wspomniałam, wiele lat usiłowałam się tak odcinać od tego, bo uważałam, że jest to taki filmowy nurt. Nie wiem, dlaczego tak uważałam, ale w którymś momencie po prostu zrobiliśmy zupełnie inny aranż, taki koncertowo-rockowy, i w tej chwili piosenka jest nawet... to jest tak fajna kompozycja, obiektywnie dobra piosenka, no i z takim sentymentem się wiąże.
1: A sentyment być może związany jest ze wspomnieniami pracy na planie podróży pana Kleksa.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
1: A dzisiaj pewnego razu w muzyce z fantastyczną Małgorzatą Ostrowską, która na scenie jest już ponad 40 lat. Nieco starsze pokolenie fanów z pewnością doskonale pamięta zaskoczenie, kiedy to na planie jednego z filmów o przygodach pana Kleksa przed laty pojawiła się właśnie Małgorzata Ostrowska.
0: Jak to oglądam w tej chwili, to no, aktorstwo słabiutkie, natomiast piosenki obie, a szczególnie Meluzyna, no, jest to piosenka, która do tej pory żyje, do tej pory śpiewam ją zresztą specjalną prośbę fanów. Po wielu latach przywróciłam ją i śpiewam na koncertach. Bo piosenka była nagrywana przed filmem. Film wyszedł w 85. Zdjęcia się zaczęły w 80.

0: I jak się okazuje, praca na planie jednego z filmów o przygodach pana Kleksa była tak dużym przeżyciem, że Małgorzata Ostrowska doskonale pamięta do dzisiaj emocje związane z produkcją filmu i swoje emocje, bo kulisy pracy nad filmem bardzo ją zaskoczyły.
1: Pamiętam, że byłam przede wszystkim... Ja nie miałam wcześniej styczności z produkcją filmową, więc byłam na przykład totalnie zaskoczona, że nakręcam sceny rozmowy z panem Kleksem bez obecności pana Franceskiego w ogóle. Nie było go w ogóle w studiu, nie było go w ogóle w okolicy. Ja mówiłam w pustkę. Dla mnie to było bardzo trudne do przejścia.
0: Zdjęcia do filmu były kręcone w Polsce, Bułgarii i Związku Radzieckim i właśnie ten ostatni kraj na Małgorzacie Ostrowskiej zrobił chyba największe wrażenie.
1: Jechaliśmy na plan, oglądaliśmy góry, oglądaliśmy też paradoksy związane z krajem radzieckim, czyli na przykład w tych pięknych górach nagle ogromne, kilkumetrowe postaci pionierów, którzy się wspinają po betonowych linach. Alpiniści w nadnaturalnych postaciach, pionierzy, albo na przykład na szczycie pięknej góry taka wielka, betonowa Neva. No, paradoksy, no niestety psuło to krajobraz. Było takim ewenementem. W tym pamiętam też takie, w tych górach były piękne właśnie zameczki, czy piękne kapliczki, kompletnie opuszczone. No ale no, taki kraj, takie warunki.
0: Ale wracając z planu filmowego do świata muzyki, pewnie wielu fanów myśli, że Małgorzata Ostrowska swoją karierę muzyczną zaczynała w zespole Lombard. Jak się okazuje, przygoda z muzyką zaczęła się jeszcze przed Lombardem.
1: Jeszcze nawet nie dokładnie tak. My z Grzegorzem Stróżniakiem, z Wandą Kwietniewską znamy się jeszcze z czasów studia sztuki estradowej. To była taka szkoła przy Estradzie Poznańskiej. I dopiero z tego studia sztuki estradowej powstał zespół Wist. Także znamy się trochę wcześniej jeszcze. My generalnie byliśmy chórkiem, który towarzyszył na trasach orkiestrze Alex Band, a która to orkiestra towarzyszyła Krzysztofowi Krawczykowi, Ewie Bem, śpiewaliśmy chórki. Także no to był taki klasyczny chórek.

0: Czasy, kiedy Lombard kojarzył się z Wandą Kwietniewską i Małgorzatą Ostrowską. Jak po latach Wanda Kwietniewska wspomina Małgorzatę Ostrowską i czy panie utrzymują ze sobą kontakt?
1: Z Małgosią Ostrowską jesteśmy w przyjaźni. Od kilku lat udaje nam się spędzać, raz nam się udało nawet 10 dni na Mazurach. Teraz Małgosia przyjeżdża już do mnie na Mazury, a wcześniej przyjeżdżała też do mnie, ale nie jeszcze takie moje miejsce docelowe. Doskonale tam się czuję i my się bardzo dobrze czujemy. Mało rozmawiamy o pracy, znaczy rozmawiamy, bo ona opowiada, nad czym tam pracuje, z czym się użera, co jej nie idzie. Nasze problemy są bardzo podobne, bo jesteśmy artystkami z tej samej bajki, jakby z tych samych czasów i w związku z tym też branża nas postrzega dosyć podobnie, choć wiadomo, że się różnimy. I teraz od kilku lat, bo jednak zrobiłyśmy sobie jakieś tam zdjęcia wspólne na Mazurach i jakby troszkę tych pytań o konflikt nam ubyło. Dałyśmy taki odpór. Zrobiłyśmy to nawet dosyć celowo, bo obydwie byłyśmy znudzone już tymi pytaniami o konflikt, który nawet tak naprawdę to nie istniał. Po prostu wiele lat temu, kiedy ja zostałam odsunięta od pracy w Lombardzie przez menadżera, do którego też nie mam pretensji, a wręcz mu jestem wdzięczna, że tak wtedy się zachował. I myślę, że dla publiczności też było super, bo były dwie fajne kapele zamiast jednej, bo był Lombard i była Wanda i banda. To w ogóle dla nas to wszystko przestało istnieć już lata świetlne temu. No ale wiadomo, media są dzisiaj takie, że szukają informacji takich, gdzie leje się krew, bo jak krew się leje, no to oczywiście ten nasz konflikt wyimaginowany w zasadzie jest niczym w porównaniu z tym, że dzisiaj codziennie słyszymy, że ktoś zabił kogoś nożem i tak dalej. To jest prawdziwa krew i ona się leje. To jest straszne w ogóle, co się dzieje. To przynajmniej nas już tak bardzo się nie postrzega jako te osoby skonfliktowane, a lubimy się bardzo, bardzo lubimy spędzać razem czas i kiedy nie rozmawiamy o pracy, nam jest po prostu niesłychanie wesoło, bo Małgosia ma ogromne poczucie humoru. Tak jak my potrafimy drzeć z siebie łacha, to po prostu, a że zawsze są wśród nas jeszcze nasi przyjaciele, no to jest zabawa, idzie na całego.
0: Ponad 40 lat na scenie. Kilka minut temu Wanda Kwietniewska rozwiewała wątpliwości dotyczące rzekomego medialnego konfliktu między nią a Małgorzatą Ostrowską. Jak na ten temat patrzy po latach sama Małgorzata Ostrowska?
2: Nie, to jest tak. No rzeczywiście było nieporozumienie obustronne, które myślę, że nawet nie obustronne, ponieważ była sytuacja, kiedy zespół Lombard doszedł do wniosku, że nie chce pracować z Małgorzatą Ostrowską, bo Małgorzata Ostrowska nie umie śpiewać i że będzie grał tylko z Wandą Kwietniewską. Ja się nawet chciałam usunąć z tego zespołu, ale tutaj stanął jakby okoniem i murem za mną Piotr Niewiarowski, który stwierdził, że albo będzie zespół Lombard z Ostrowską i on wtedy z tym zespołem pracuje, albo nie pracuje z tym zespołem.
0: Dzisiaj wspaniała podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Muzyki, która, jak być może nieco starsi fani Małgorzaty Ostrowskiej pamiętają, powstawała w trudnych warunkach ze względu na instytucje cenzury.
2: Na przykład Śmierć w dyskotece była też ocenzurowana, nie wolno było tego. No miała kłopoty, ja już nie pamiętam, to nie chcę opowiadać jakichś bzdur, bo oczywiście wszystkich rzeczy nie pamiętam. Pani z telewizji była przypisywana konkretnej osobie, co oczywiście nie było prawdopodobnie zamierzone. No nigdy tego nie dojdziemy, ponieważ Jacek Skubikowski, który napisał ten tekst, już nie żyje. Nigdy nie chciał do końca określić, czy przyznać się, czy dotyczyło to dokładnie tej osoby. Ale były też takie jakieś paradoksy, bo ocenzurowali nam piosenkę, która się nazywała Nie ma aniołów i traktowała o dziewczynie kilkunastoletniej, która rusza w Polskę, czyli ma jakąś taką, no, urwała się z domu, rusza stopem w Polskę. I konkluzja jest taka, że no nie ma aniołów, nikt nie jest bez skazy i tak dalej. Absolutnie banalny tekst, cenzura tego nie puściła.
0: No a jak na instytucję cenzury po latach patrzy dawna koleżanka z zespołu, czyli przywoływana już dzisiaj Wanda Kwietniewska?
3: Jest kilka takich piosenek, które jak dzisiaj się na to popatrzy i jak ta cenzura funkcjonowała wtedy, właściwie powinny być zablokowane.
0: Dzisiaj niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat muzyki. Zapewne wielu fanów pamięta Małgorzatę Ostrowską z Festiwalu Opolskiego, ale jak się okazuje, Małgorzata Ostrowska na scenie w Opolu pojawiła się wcześniej niż nam się wydaje.
2: O, ja na scenie opolskiej znalazłam się znacznie, znacznie wcześniej z zupełnie inną muzyką. Mając lat 17 niespełna, bo nawet nie miałam skończonych 17 lat, były kłopoty z tym związane. W debiutach opolskich śpiewałam piosenkę z tekstem o jesieni życia. I to myślę, że było dalece nieautentyczne. I tekst był już łatwo, tęsknocie sprostasz, już nie śnisz nieprzytomnie. Więc myślę, że to nie było do końca autentyczne. Ale na taką piosenkę dostałam do wyboru dwie piosenki, taką wybrałam, bo była no, fajniejsza muzycznie.
0: Muzyczne początki giną gdzieś w mrokach dziejów, no ale tak to już jest w przypadku artystów, którzy są na scenie kilka dekad. Zapewne dla wielu fanów Małgorzaty Ostrowskiej niespodzianką jest to, że przed zespołem Lombard, jak już wspominaliśmy dzisiaj, towarzyszyła grupie Alex Band, no i formalnie śpiewała w chórkach, które towarzyszyły czy to Krzysztofowi Krawczykowi, czy Ewie Bem.
2: To nie była muzyka, którą my, naszego życia, ani taka, którą myśmy czuli najbardziej, chociaż szczerze powiedziawszy, każdy z nas jednak troszeczkę innej muzyki słuchał, troszeczkę inną muzykę chciał wykonywać. Ale tak się złożyło, tak się potoczyły wypadki i tak zaczęliśmy rzeczywiście, a potem po rozwiązaniu studia sztuki estradowej z dnia na dzień zostaliśmy po prostu bez niczego, przerażeni. Grupa bardzo zaprzyjaźnionych ze sobą ludzi, więc postanowiliśmy jakoś z tego wybrnąć i zrobić coś swojego. I tak wyglądała jakby droga powstania zespołu Lombard. Oczywiście w bardzo wielkim skrócie, bo potem trzeba było, przeszliśmy kolejne przesłuchanie z kolei w Estradzie Poznańskiej, też nie było fajne, gdzie przedstawiliśmy swój repertuar też zupełnie inny, nie zgadzający się z tym, co się potem z tego wykluło, bo to wszystko jednak się rozwijało zgodnie z czasem, zgodnie z tym, co w duszy grało i zgodnie z naszym rozwojem naszej świadomości. Jak nas postawiono z dnia na dzień przed faktem, że albo do widzenia, albo może spróbujmy zrobić coś swojego, no to trzeba było dojrzeć do tego, żeby wymyślić no jakiś wspólny język.
0: I tak wykuwała się kariera, która z powodzeniem trwa już kilkadziesiąt lat. Małgorzata Ostrowska, czyli bez wątpienia legenda polskiej muzyki, chociaż ze słowem legenda przyznała, że ma lekki problem.
2: Wiem, że tak jestem pojmowana, określana często, ale zawsze mnie to trochę peszy, bo nie wiem, czy ja dorosłam już do takiego momentu, żeby być legendą, ale być może w świadomości ludzkiej tak.
0: Kilkadziesiąt lat na scenie, moglibyśmy opowiadać mnóstwo niezwykłych historii, ale na szczęście muzyczna historia Małgorzaty Ostrowskiej wciąż trwa, o czym świadczy choćby ostatnia płyta. Ale to już jest opowieść na zupełnie inną okazję.
4: To do tych różnych historii Małgorzaty Ostrowskiej dodam tylko jeszcze jedną informację, że Małgorzata Ostrowska uwielbia podróże i to także te dalekie. To jeśli Małgorzata Ostrowska nas słyszy, to Małgosiu, życzę ci, żebyś w tym roku odkryła kolejny cudowny, nieznany ląd na świecie. A w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka w wydaniu weekendowym już teraz pora na niezwykłą historię zespołu Demono. I oni opowie wam Tomek Brel.
0: A dzisiaj w roli głównej Andrzej Krzywy, dzięki któremu lata 80. i 90. w muzyce brzmiały absolutnie wspaniale. Zespół Dab, no i oczywiście zespół Demono. Pewnie pewnie nie wszyscy pamiętają, że zespół Demono był pierwszym w naszym kraju, który wydał płytę na nośniku USB, czyli na pendrive'ie. To był rok 2006 i płyta zatytułowana 7 dni. A skoro już o tym mowa, to Andrzej Krzywy ma pewną teorię związaną z układem piosenek na płycie, który to układ też zależy od nośnika, na którym muzyka jest wydawana.
5: Na wielu płytach jest taki klucz, że zaczyna się od powiedzmy dwóch, trzech szybkich utworów, potem następuje ballada. Biorąc pod uwagę wydawnictwa na winylach, no to ustawienie piosenek ma ogromne znaczenie, no bo chodzi o to, żeby wykorzystać jakby do końca nośnik, tak? Więc ustawiało się według czasówek, prawda? To miało znaczenie. Na kasetach zresztą podobnie, no żeby nie zostawało z jednej strony 10 minut pustej taśmy. Wszystko miało swój określony czas, więc pod to tak naprawdę przede wszystkim się ustawiało kolejność. No a już potem na płycie, no to w zasadzie kwestia gustu.

0: ściany.
1: Andrzej Krzyży, obecny na muzycznej scenie od kilku dekad. Czy jego zdaniem show biznes na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat zmienił się na lepsze czy na gorsze?
2: No zdecydowanie na lepsze, naprawdę. Czasy komuny, kiedy to wszystko ruszało jakby w moim życiu, no były bardzo przaśne, no. Sprzęt chociażby, tak, to była jakby pierwsza przeszkoda. Graliśmy oczywiście na Eltronach, graliśmy, co więcej, z dubem. Ja pamiętam, że myśmy na początku nie mieli swoich instrumentów, tylko instrumenty były wypożyczane z klubu Remont, w którym byliśmy jakby zespołem studenckiego klubu Remont. Dopiero potem za jakieś koncerty, które zgraliśmy, nie dostawaliśmy pieniędzy, tylko pieniądze szły do jakiejś tam wspólnej kasy, do worka, i z tego oni jako Remont kupili nam gitary w jakimś sklepie muzycznym. Tam trzeba mieć jakieś glejty, jakieś... To było strasznie skomplikowane.
3: To był ostatni element naszego weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Pozostaje mi już tylko jedno: życzyć wam cudownego odpoczynku, oczywiście z Radiem Złote Przeboje.
4: Radio Złote Przeboje.

0: co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: Ach, to niska cena.
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Program. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czyki dałt.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Reklama.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Sobota, minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
3: Do Polski dotarły nasze pierwsze samoloty F-35. Są zeznania kolejnego świadka w sprawie śmiertelnego wypadku na A1. Dzisiaj zakończenie sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Kto w pucharach, a kto spadnie? Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji F-35 dotarły do Polski. To nasze pierwsze 3 sztuki zamówione 5 lat temu, powszechnie uznawane za najlepsze na świecie. Dlatego na lotnisku w Łasku pod Łodzią było uroczyście.
4: Panie premierze, zastępca dowódcy generalnego, generał dywizji Nowak, melduje zakończenie operacji przebazowania pierwszych 3 F-35 do Polski na lotnisko Łask. Mamy to, panie premierze.
5: Dzięki, panie generale. Gratulacje.
6: Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35, polskie husarze.
3: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na razie mamy 3 maszyny. Jeszcze w tym roku doleci kolejnych 11, a w ciągu 3 lat komplet 32 samoloty. Świadek w sprawie śmiertelnego wypadku na A1 sprzed 3 lat zeznał: jechałem z oskarżonym ponad 300 km na godzinę. Kiedy jeździliśmy w delegację, jeśli się dało, jeździliśmy około 200 km. Przypomnijmy, w Piotrkowie Trybunalskim toczy się proces przeciwko Sebastianowi M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Holandia potwierdziła nowy przypadek zakażenia hantawirusem. Wykryto go u członka załogi ewakuowanego statku MV Hondius. Na wycieczkowcu z powodu wirusa zmarły 3 osoby. Jak dotąd zdiagnozowano 12 chorych. Mistrza Polski już znamy, Lech obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Nie znamy także trzeciego spadkowicza. Ostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy zapowiada się ekscytująco. Michał Waszkiewicz.
7: Lech obronił tytuł, ale za nim jest ścisk. Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
8: Drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również
7: Ciekawie też będzie na dole tabeli. O byt walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie Jasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
9: Sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i praktycznie każdy mecz to finał.
7: Szanse na grę w pucharach wciąż ma 7 w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast.
3: Finałowa kolejka Ekstraklasy o 17:30.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Sobota cieplejsza niż piątek, bo 22 stopnie nad morzem, 23 na wschodzie, 24 w centrum i na południu kraju, do 26 na zachodzie. Wszędzie raczej słonecznie, najbardziej w centrum i w Wielkopolsce. Kacper Sosnowski, witam pięknie. 23 maja, to w kalendarzu, 8:03, to na zegarach. Ja przed mikrofonem, a w głośnikach... No pewnie, a w dodatku to taka a propos sportu piosenka Modern Talking. You can win if you want, czyli zwyciężysz, jeżeli chcesz. To tak a propos tego, co w naszych wiadomościach i piłkarskiej Ekstraklasy, że dzisiaj ostatnie rozstrzygnięcia. No, trzymamy kciuki za wszystkich.

0: Kocham Cię, czyli baj, myśli i słowa w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po 8. Ja tylko przypomnę, że jutro od południa w programie Niedziela z Beatą Kozidrak historie i anegdoty o jej piosenkach. No będzie, a właściwie było chyba ostatnio, tak, było o tej piosence. Było myśli i słowa tydzień temu, bo pamiętam, że Beata mówiła, że nie lubi tej piosenki, nie lubi jej śpiewać na koncertach, bo jakaś taka jest trudna w interpretacji.
1: Pracując nad płytą i nad każdą piosenką, wymyślałam sobie jakieś wokalizy, interpretację odpowiednią. Tak tutaj myślę, no jak taką piosenkę zinterpretować?
0: A no właśnie. Bo zaczynała się od razu z grubej rury od Kocham Cię. Jutro od 12:00 fajne anegdoty na temat wszystkich piosenek Bajmu, ale także Beaty. A to Fine Young Cannibals.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.

0: obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: W

0: Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
2: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
1: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
2: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Reklama.
4: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Aha, w Radiu Złote Przeboje. 8:29. Jednej rzeczy, której ostatnio żałuję muzycznie, to, że nie byłem na koncercie Aha, jak w listopadzie 2019 roku przyjechali do Warszawy. Niby niedawno, a już trochę czasu minęło i to był wtedy ich pierwszy koncert w Polsce, chyba od dekady. No i teraz już grupa specjalnie nie koncertuje, bo wokalista Morten Hackett zdiagnozował u siebie chorobę Parkinsona i przechodzi w związku z nią różne operacje. A wczoraj w Operze Leśnej w Sopocie, o właśnie, też żałuję, że nie byłem, bo się rozpoczął Sopot Hit Festival. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk obchodzili półwiecze pracy artystycznej, no i mogliśmy posłuchać m.in. Kombi i ONA. Kto nie słuchał, to dziś może nadrobić. Teraz nawet. Kiedy powiem sobie dość. ONA.

0: Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Europarku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Europarku Solec Kujawski. Zapraszamy!
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłyną wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
13: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
12: O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

9 minut i będzie 9. Madonna w Radiu Złote Przeboje nas tu oczarowała. Tak jeszcze a propos tego Sopot Hit Festiwalu w Sopocie, który zaczął się wczoraj, to dziś wieczorem na scenie diamentowe hity. I będą m.in. Wilki, ich troje, Tatiana Okupnik, Wanda i Panda oraz Piersi, a potem koncert zostawili nam piosenki, w którym utwory tych, których już z nami nie ma, czyli na przykład Kory, Grzegorza Ciechowskiego, Marka Grechuty, Ryszarda Ridla. Ich muzyka w wykonaniu największych polskich gwiazd. No to będzie sentymentalnie. A to Taylor Dane.

Taylor Dane już kończy w Radiu Złote Przeboje, a my czekamy na wiadomości o godzinie 9, czyli za 6 minut. Ja to mówię, że dzisiaj piękny, słoneczny, ciepły dzień. Wojtek Wiśniewski też o tym powie, ale w kontekście suszy, która nas czeka.

0: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
1: Tato, napompuj mój rower!
2: Cały czy tylko koła? Dobra, żartuję. Od razu pojedziemy do Ronda na przegląd i znakowanie.
1: Będzie coś dla mnie na Dzień Dziecka?
2: Pewnie, mnóstwo atrakcji i można wygrać rower. 29 i 30 maja spędź rowerowy Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Rondo. Zrób zakupy za minimum 200 zł i walcz o odjazdowe nagrody. A od 12 do 17 policja zaprasza na bezpłatne znakowanie rowerów. Więcej na cecharondo.pl.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg.

0: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
1: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
0: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
1: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy. O więcej. Reklama.
2: A teraz już zapraszamy na wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 9:00.
3: Słuchaj, gorące lato przed nami, już teraz z braku opadów zaczyna się susza. Wieczorem gala, rozdanie nagród na festiwalu filmowym w Cannes. Nowoczesny katamaran zasilił flotę polskich meteorologów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tegoroczne lato ma być wyjątkowo ciepłe i suche. Takie są długoterminowe prognozy synoptyków. Spodziewamy się suszy, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
4: Sami zauważamy, że to już zaczęło się niestety od wiosny, bo mimo to, że mieliśmy dosyć srogą zimę i dosyć dużo opadów, od marca nie mieliśmy żadnych opadów, dopiero teraz są sporadyczne, ale to nie są opady, które spowodują zabezpieczenie sytuacji hydrologicznej w kraju, która jest nadal bardzo niepokojąca.
3: Żeby złagodzić skutki suszy, fundusz przekazuje pieniądze samorządom na budowanie zbiorników retencyjnych. Jeszcze przed wakacjami ma ruszyć też program dofinansowania do zbierania deszczówki w domach jednorodzinnych. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Trwał 2 tygodnie. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, Fatherland. Po pierwszym pokazie publiczność nagrodziła polskiego reżysera i ekipę filmową kilkuminutową owacją na stojąco. Ponad 80 górników zginęło w wybuchu gazu w kopalni węgla w Chinach. Trwa operacja ratunkowa. Do eksplozji doszło, gdy pod ziemią przebywało około 250 osób. Niektórzy wydostali się spod ziemi samodzielnie. Po 3-tygodniowej przerwie technicznej wznawia kursy kolej linowa na Kasprowy Wierch. Podczas przestoju przeprowadzono przeglądy, a także ćwiczenia ewakuacyjne. Brali w nich udział ratownicy Topru i strażacy. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nazywa się Cumulus. Wczoraj w Gdyni odbył się chrzest. Przeprowadzanie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i bezpieczniejsze, mówi szef IMGW Robert Czerniawski.
5: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak inne urządzenia, z tym, że służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi, bojami, które znajdują się na Bałtyku.
3: Wcześniej korzystaliśmy z pontonowej motorówki, mówi kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski.
6: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
3: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmur, która jest zwiastunem dobrej pogody.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: 22 stopnie dziś w Gdańsku, 23 w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie, 24 w Łodzi, 26 we Wrocławiu, 28 w Zielonej Górze. To cieplej niż w Tunezji. Wszędzie sporo słońca. Kacper Sosnowski, witam. Patrzę w kalendarz. 23 maja to jest Dzień Teścia i Dzień Żółwia. No i tak się zastanawiam, czy z tej okazji trochę nie zwolnić, nie wolniej zagrać.
8: Radio Złote Przeboje.
2: I zwolnić te nasze przeboje do takiego żółwiego tempa. Nie, no może przyspieszmy jednak. O, od razu lepiej. Backstreet Boys już słychać. Aha, i Dzień Mamy się zbliża. Będę miał dla was z tej okazji fajne koncertowe niespodzianki do zgarnięcia.

Dido w Radiu Złote Przeboje. I'm in love and always will be. Która na początku XXI wieku wydała dwie fantastyczne płyty, a potem się z show biznesu wycofała, bo nie lubiła pokazywać się w mediach, udzielać wywiadów i tęskniła za swym bardziej anonimowym życiem. Zresztą przez ten cały show biznes to miała stany lękowe i depresję, więc przerwa dobrze jej zrobiła, a przy okazji tej przerwy została żoną i mamą. Dziś ma 54 lata, 6 lat temu wyruszyła na dużą trasę koncertową, ale teraz znowu sobie odpoczywa, czyli taki długi 6-letni weekend jej się trafił. A u nas Chris Isaak i... O, piękna współpraca antenowa. Tak jest tytuł tej piosenki.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zła. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W sobotę 23 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 104.

0: voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Reklama.
9: Dzień dobry, weekend.
10: Dzień dobry.
9: To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

9:27 na zegarach. NSYNC w radiu Złote Przeboje. A propos Eurowizji, o której sporo było w ostatni weekend, przypomnę, wygrała Bułgaria, dalej był Izrael i Rumunia, no to na polskie jury konkursu spadła pewna krytyka za to, że Izrael był przez polskie jury oceniony najwyżej przy przeciętnej piosence, jak to wypisali internauci. Tylko żeby było śmiesznie, to Izrael na pierwszym miejscu wpisało 2 z 7 członków polskiego jury, ale ten ich werdykt był taki dziwny, bo sumowany i przetwarzany przez specjalny algorytm. A polscy widzowie najwięcej głosów dali Ukrainie i to chyba nie dziwi, bo zapewne dużo naszych zachodnich sąsiadów, którzy mieszkają w Polsce, się zaktywizowało. A my się aktywizujemy, jak ktoś się właśnie przyciąga i wstał niedawno. Przy Billim Joelu aktywizacja lepsza.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,49.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Reklama.
13: Nareszcie weekend.
14: Nareszcie sobota.
13: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Fanzy w Radiu Złote Przeboje. Mówiłem, że zbliża się dzień mamy już we wtorek. Mam coś dla was fajnego. Dla ciebie, mamo. Taki koncert 3 czerwca wieczorem w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Koncert, na którym 10 tenorów wystąpi z najpiękniejszymi piosenkami dla mam. Co tam będzie można usłyszeć? No na przykład to... Tak jest, no skoro koncert dla mam. Ale będą też na przykład... Przeboje z Kaldów. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. 22 4 4 3 0. Dzwońcie i nagrywajcie trzy wyrazy, którymi opisalibyście swoją mamę. Trzy wyrazy z krótkim uzasadnieniem, dlaczego te wyrazy. Te najciekawsze, najoryginalniejsze wypowiedzi będę nagradzał podwójnymi zaproszeniami na koncert w Białymstoku, który 3 czerwca. Czekam 40 minut na wasze telefony.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tato, napompuj mój rower!
4: Cały czy tylko koła? Dobra, żartuję. Od razu pojedziemy do Ronda na przegląd i znakowanie.
3: Będzie coś dla mnie na Dzień Dziecka?
4: Pewnie, mnóstwo atrakcji i można wygrać rower. 29 i 30 maja spędź rowerowy Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Rondo. Zrób zakupy za minimum 200 zł i walcz o odjazdowe nagrody. A od 12 do 17 policja zaprasza na bezpłatne znakowanie rowerów. Więcej na cha.rondo.pl.
5: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub Dzień Dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
6: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Europarku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Europarku Solec Kujawski. Zapraszamy!
7: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
8: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
7: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
8: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy. O więcej.
0: Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 10:00. Czas na sprawdzone wiadomości.
10: Media i politycy ze świata komentują decyzję o wojskach USA w Polsce. 14 lat więzienia chce prokurator za śmiertelny wypadek po alkoholu. Coraz częściej latamy w podróż. Większy ruch na lotniskach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Światowe media komentują słowa Donalda Trumpa o Polsce. Przypomnijmy, prezydent USA ogłosił, że wyśle do Polski 5000 żołnierzy USA. Opiniom z zagranicy przyjrzał się Tomasz Orchowski.
11: New York Times przekazał, że decyzja zaskoczyła Pentagon. Niemiecki Spiegel uważa, że wysyłając teraz wojska do Polski, Trump przedstawia wcześniejszą wpadkę jako gest. Po ogłoszeniu decyzji przez Trumpa, a zrobił to w swoim stylu w mediach społecznościowych, kolejne rządy naszego regionu wyrażają zadowolenie. Popieram, to prezydent Łotwy. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO to już przywódca Litwy. Zadowolenie wyraził także Johann Wadeful, szef dyplomacji Niemiec, skąd Trump ogłosił wcześniej wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy.
10: Prokuratura domaga się 14 lat więzienia za spowodowanie pod wpływem alkoholu katastrofy drogowej. Zginęło w niej 2 18-latków. W ubiegłym roku oskarżony przewoził 9 osób, w tym 3 w bagażniku. Jechał 130 km na godzinę w terenie zabudowanym. Miał 2 promile alkoholu. Wyrok 3 czerwca. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem leków przeciwbólowych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku. Coraz częściej latamy w podróż. W ubiegłym roku polskie lotnisko obsłużyły 66 milionów pasażerów, o 12% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej osób wybrało się do Londynu, Mediolanu, Rzymu, Oslo i Amsterdamu. A w Oslo dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzyń, już 6 dla największej gwiazdy naszej reprezentacji Ewy Pajor. 5 poprzednich takich finałów przegrała. Tym razem jej FC Barcelona zmierzy się z Olympique Lyon. Napastniczka francuskiej ekipy, norweszka Ada Hegerberg, mówi, że dla niej to będzie wyjątkowy wieczór.
12: Ponowny awans do finału Ligi Mistrzów jest czymś wspaniałym, a fakt, że zagram u siebie, mam mieszkanie tuż obok, jest naprawdę super i to będzie spektakularne widowisko.
10: Barcelona Olympic o 18:00.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: 22 stopnie będą w Trójmieście, 23 w Kielcach i Katowicach, 24 w Warszawie, Krakowie, 26 w Bydgoszczy i w Szczecinie oraz Legnicy. Bez opadów, bez mocnego wiatru, sporo słońca. Kacper Sosnowski, witam. 22, 4, 4, 3, 0, dzwońcie i nagrywajcie trzy wyrazy, którymi opisalibyście swoją mamę. Czekają podwójne zaproszenia na koncert dla Ciebie, mamo. Radio Złote Przeboje. Ten koncert 3 czerwca w Białymstoku. Ja wybiorę najciekawsze wypowiedzi i będę nagradzał przed godziną 11.

Gerard Presgurwik w Radiu Złote Przeboje o Królach Świata. Piosenka. 3 dni do Dnia Matki, ten już we wtorek, a u nas przez cały tydzień konkurs, w którym możecie wygrać bukiet kwiatów dla mamy i 500 zł na jakieś miłe chwile ze swoją mamą, na przykład wspólne wyjście na masaż do spa. Do tego konkursu wchodzimy przez naszą stronę złoteprzeboje.pl. Tam jest specjalny formularz, w którym też jedno proste pytanie, ale nie zdradzę jakie. Możecie wejść teraz i się przekonać i już od poniedziałkowego poranka będziemy nagradzać. A ja przypomnę, że jak już jesteście niecierpliwi i chcecie iść na koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo, który w Białymstoku 3 czerwca, to no, w ciągu najbliższych pół godziny można wygrać podwójne zaproszenie na ten koncert. 22 4 4 3 0. 3 cechy, którymi określicie swoją mamę. Nagrywacie na naszą sekretarkę, a ja potem wybiorę te najciekawsze zgłoszenia.

0: reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Lato w Half Price.

0: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Prezencja z Radio Złote Przeboje, a teraz...
1: Złote na nowo.
0: Czyli piosenki, które zyskały inne brzmienie. Roxanne, pierwszy przebój zespołu The Police 78 roku, choć na swój sukces musiał poczekać kilkanaście miesięcy, bo po pierwszym wydaniu spopularyzował go dopiero jeden z DJ-ów w klubach i wtedy wzięły go też stacje radiowe. Sting napisał utwór po spacerze po paryskiej dzielnicy Rozpusty, kiedy przyjechał do stolicy Francji na koncert. W 1999 roku George Michael postanowił wydać płytę z coverami i zaśpiewał także tę piosenkę w bardzo relaksującym stylu. Piękne i nastrojowe były te wersje George'a Michaela. Ale zostajemy przy policji.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: A co tam w Carrefourze?
14: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka.
15: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
18: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
17: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
19: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
20: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
21: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
20: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
21: Super. Kiedy płyniemy?
22: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama. To jest radio Złote Przeboje.

0: Dave Stewart, Candy Dulfer. Pięknie to zagrali. Tu Radio Złote Przeboje, 12 minut i będzie 11. To czas na rozstrzygnięcie naszego konkursu do wygrania bilety na koncert dla Ciebie, mamo, w Białymstoku 3 czerwca. Karolina zadzwoniła i ładnie powiedziała. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Trzy słowa dla mamy. Dobro, troska, radość.
0: A no właśnie, i pięknie Karolina uzasadniła, że u niej tych słów trochę zabrakło, jeżeli chodzi o jej mamę, ale za to ona stara się taka być dla swojego dziecka. I tu jeszcze jedno nagranie.
2: Moje trzy słowa to z piekła rodem.
0: Jejku, jejku, jak ja mam to skomentować? To ja może zagram Heaven and Hell, niebo i piekło, CC Catch.

0: Szagi w Radiu Złote Przeboje. A to już tylko 4 minuty i będzie godzina 11. W naszych wiadomościach powiemy o kolejnym mieście, w którym wieczorami nie kupimy alkoholu. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje. Gra wam w sobotę. Zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości.
10: W stolicy powstanie super nowoczesne Centrum Cyberbezpieczeństwa. Lublin dołączył do miast z tak zwaną nocną prohibicją. Siatkarki przegrały towarzysko z Turcją, a siatkarze wygrali z Ukrainą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK, mówi dyrektor Instytutu Radosław Nielek.
11: To zarówno laboratoria dotyczące szkolenia, także laboratorium badań czy fuzzingu aplikacji, czyli takie laboratorium, które pozwala szukać podatności w istniejących systemach informatycznych. To laboratorium odzyskiwania danych, to laboratorium bezpieczeństwa sztucznej inteligencji.
10: Budowa kompleksu budynków ma ruszyć jeszcze w tym roku. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. 40 tysięcy osób ewakuowano po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej z fabryki w Kalifornii. Amerykańskie służby starają się zapobiec eksplozji zbiornika z chemikaliami. Nie ma doniesień o tym, by ktoś ucierpiał. Lublin dołączył do miast z nocną prohibicją. Tej nocy sklepy nie sprzedawały już alkoholu. Tak zdecydowali radni. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabłocka.
12: Chodzi właśnie o to, żeby ta cisza nocna mogła wszystkich mieszkańców obowiązywać, uspokojenie tych punktów w okolicy, których się coś działo, prawda?
13: A także przede wszystkim ograniczenie, że tak powiem, klientów, pacjentów na SOR-ach.
14: Jeśli ktoś z mieszkańców zauważy, że po tej godzinie jest sprzedawany alkohol, mieszkaniec może zadzwonić na policję do straży i zgłosić ten fakt, a stwierdzenie faktu jest dowodem i to powoduje cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
10: Statystyki policji z innych miast wskazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji zmniejsza liczbę interwencji. Pogoda zachęca do spacerów, dobre warunki są w Karkonoszach, w wyższych partiach jest bezwiecznie, a przelotne opady prognozowane są dopiero na wieczór. Pomimo tego szlaki mogą być miejscami mokre i śliskie. Grały nasze siatkarki i grali siatkarze. Biało-czerwone we Włoszech zaczęły sezon reprezentacyjny. Na towarzyskim turnieju w Genui przegrały z Turcją 2-3, mówi libero Justyna Łysiak.
15: Był to pierwszy nasz oficjalny mecz, dużo zmian, dużo rotacji. Musimy się ze sobą gdzieś tam poczuć, mało miałyśmy czasu, także na pewno jest to materiał do analizy, z którego wyciągniemy wnioski.
10: Na turnieju w Katowicach grają panowie. Wygrali z Ukrainą 3-1, o 20:00 zmierzą się z Brazylią.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Sobota cieplejsza niż piątek, bo 22 stopnie nad morzem, 23 na wschodzie, 24 w centrum i na południu kraju, do 26 na zachodzie. I bez opadów. Na niebie słońce z lekkimi chmurami.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.

Chwila po 11. Jak niektórzy się wybierają na bazar, to nadstawcie ucha za chwilę o polskich truskawkach, które często z Polską mają mało wspólnego. Radio Złote Przeboje. Kacper Sosnowski, witam i tak pięknie gram.

Reni Józis w Radiu Złote Przeboje. 11:10 na zegarach, pora na deser i na zakupy. Jak wylądujecie w sklepie niebawem czy na bazarze, a podejrzewam, że tak może być, to sprawdźcie, jak sprawa z truskawkami wygląda. Ja wczoraj kupiłem kilo za 16 zł i była kartka, że polskie. Ale sobie chyba pan tak napisał, bo potem jak w domu sprawdziłem, to się okazało, że tyle kosztują te z Grecji. Jak są zielone na końcówkach czy przy szypułkach, a te były, no to znaczy, że zbierane jako niedojrzałe i chwilę poleżały, na przykład w transporcie. I uwaga, uwaga, ceny polskich truskawek w hurtowniach wynoszą powyżej 20 zł. Także jak ktoś sprzedaje za tanio, to od razu lampka powinna się czerwona zresztą zapalić na tym bazarze. Truskawki nam fałszują.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.

0: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. Metallica właśnie u nas zagrała, to pewnie fani Depeche Mode by chcieli, żeby ten zespół też się znowu pojawił. U nas za chwilę pojawi się ABBA i Chiquitita. W oryginale to była Roselita, dokładnie w rękach Roselity. Taki tytuł był tego ważnego dla świata nagrania. Ważnego, bo zespół pierwszy raz zaprezentował je na koncercie Music for UNICEF w 1979 roku i połowa dochodu ze sprzedaży tej piosenki była przekazywana na rzecz tej organizacji. A od ponad dekady jest to już cały dochód. No i wiecie co? I udało się zebrać 5 milionów dolarów na działania UNICEF-u na rzecz ochrony dzieci przed przemocą. Także taka piękna siła muzyki i dobrych ludzi z zespołu. Od razu sobota lepsza, jak sobie takie dobre informacje przekazujemy.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 1500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii miała być jedna doniczka.
19: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: Freddie Mercury w Radiu Złote Przeboje. Idę jutro na Music of Queen Live, czyli taki Queen Tribute Show, zespół, który w naśladowaniu Queen doszedł ponoć do perfekcji. No jak nie ma oryginału, to trzeba się imitacją, że tak się wyrażę, cieszyć, prawda? A u nas od południa jedyna, oryginalna Marzena Rogalska i dzisiaj Tomasz Jacyków. Będą ploty i komentarze o ubiorze znanych osób między innymi.
1: I dowiecie się też, dlaczego Jacyków nie lubi zdrobnień.
2: No nie lubię zdrobnień.
1: Tak. Nie daj Boże mu powiesz...
2: Ponieważ mam organy, nie organki.
0: Dobre, dobre. A więcej od 12 polecamy. Oddział zamknięty, już słychać.

0: News w Radiu Złote Przeboje. W południe w wiadomościach ważne doniesienia z Krakowa, a od południa także u nas Marzena Rogalska. Dziś jej gościem Tomasz Jacyków. Ależ on się ładnie ubrał. Proszę sobie na naszym Instagramie sprawdzić.
1: Radio Złote Przeboje.

0: IKEA. Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
11: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
12: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
11: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
12: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
13: Reklama.
14: Jest 12:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Zaginęła 12-latka w Krakowie. Od czwartku nie wróciła do domu. Trump rozważa wznowienie ataków na Iran, chyba że dojdzie do przełomu w negocjacjach. Sprawa małżeństw jednopłciowych. Polacy podzieleni w opiniach pół na pół. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaginęła 12-latka w Krakowie. Nie wróciła do domu ze spotkania z przyjaciółmi. Od wczoraj szukają jej policja, terytorialsi i straż. Ostatni sygnał obecności zaginionej odnotowano w Lesie Wolskim. Służby poszukują już jej w całym powiecie krakowskim. Zaginiona to 12-letnia Elżbieta Wojtacka. Ma 161 cm wzrostu, długie blond włosy. Wyszła z domu w czwartek w czarnej bluzie z kapturem. Amerykański prezydent rozważa wznowienie ataków na Iran, twierdzi portal informacyjny Axios. Według niego Trump zrezygnuje z kolejnego uderzenia tylko w przypadku nagłego przełomu w negocjacjach z Teheranem. Cezary Jaszczyk.
16: Część mediów spekuluje, że do przełomu i podpisania porozumienia może dojść niebawem. O postępach mówi amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Wiem, że to dopiero początek, ale jest pewien niewielki postęp. Nastąpił pewien ruch i to dobrze. Iran nigdy nie może mieć broni jądrowej. Do tego dochodzi oczywiście kwestia cieśniny Ormuz. Twardsze stanowisko prezentuje sam Iran. Rzecznik tamtejszego MSZ-u podtrzymuje, że różnice między stronami nadal są głębokie i znaczące.
15: Polacy mocno podzieleni w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą. Z badania CBOS-u wynika, że 45% Polaków uważa transkrypcję za krok w dobrą stronę. Dokładnie taki sam odsetek osób jest przeciwnego zdania. Transkrypcję, czyli uznanie pary za małżeństwo przez Urząd Stanu Cywilnego, częściej popierają kobiety niż mężczyźni. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wszystkie mecze odbędą się o tej samej godzinie, o 17:30. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na drugie miejsce liczą Górnik Jagiellonia i Raków, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
17: My przede wszystkim musimy ze spokojną, chłodną głową podejść, my jako zawodnicy i cały nasz klub, do tego meczu i nie narzucać sobie niepotrzebne presje, tylko wiemy, co mamy robić i każdy musi się skupić na swoim zadaniu.
15: Z ligi spadną Brukbet i Arka i jeszcze jeden zespół. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sponsorem programu jest właściciel Sushi Garden, oferujący sushi z dostawą. www.sushigarden.pl.
18: Pogoda.
15: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, mamy dużo słońca, a temperatura maksymalna od 23 do 27 stopni. Jutro nawet jeszcze trochę cieplej, za to możliwe przelotne opady deszczu, a na południu Polski także burze.
19: Sponsorem programu był właściciel restauracji Sushi Garden w Bydgoszczy i w Niemczu. www.sushigarden.pl.
3: Uwaga, uwaga, wy przysiądźcie, kochani słuchacze Radia Złote Przeboje. To jest weekend jak marzenie, ale inny niż zwykle, bo oto najbardziej złośliwa bestia wpadła do mnie. Tomasz Jacyków się nazywa i on wam pokaże, jak wy się ubieracie.
13: Tak, mówią, że mam ozór nie od parady i liżę nim wszystko, co się da.
3: Aha.
13: Tra-la-la.
3: Dobra, dobra, próbuję tutaj zmienić narrację, ale wy zobaczycie do 15, jak on się rozkręci, co on będzie wygadywał. Bądźcie z nami.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomasz Jacyków i jego ostry jęzor z nami, ale żeby tak mówić i żeby sobie pozwalać na takie metaforki, takie uszczypliwości, żeby sobie tak operować językiem, ironią, to trzeba trochę czytać.
2: Trzeba chcieć. Ja jestem, zawsze o tym mówiłem, że jestem jedną wielką chodzącą dysfunkcją. Ja jestem bardzo dysfunkcyjnym człowiekiem. Od zawsze. Mam potworną dysgrafię, dysleksję. W związku z tym jakby jako przepretensjonalny, okropny bachor, stary, maleńki, w klasie trzeciej szkoły podstawowej zmusiłem moją nieszczęsną matkę do przeczytania mi imienia Róży. Moja mama czytała mi wszystkie lektury, książki w szkole, nauczycielki, no, które, zdaje się, jak widać, nie były gejzerami intelektu, bo one się zorientowały w piątej klasie szkoły podstawowej, że ja praktycznie nie czytam.
1: Czy ty miałeś właśnie audiobook w postaci głosu mamy?
2: Mamy i niezłą pamięć. I to było tak, że mama mi czytała raz, potem drugi raz, a potem ja po prostu czytałem, jakby patrzyłam w książkę i waliłam na pamięć.
1: Jacyków nie czyta.
2: Potem jakby stwierdzono właśnie, że to dysgrafia, dysleksja.
1: Dobrze, to powiedz mi, Tomku, jak ty...
2: Audiobooki są, bardzo dużo słucham. Proszę moich bliskich, żeby mi czytali.
1: Dobrze,
2: i jeżeli się uprę, to sam czytam. Nie mogę czytać więcej niż 2 godziny, bo potem mnie zaczyna bardzo boleć głowa.
1: To, żeby cię nie bolała głowa, proponuję Boba Marleya, Could You Be Loved. Przepiękny numer.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Jeżeli mówię Tomasz Jacyków, co potem? Artysta? Stylista?
2: Dysfunkcyjny człowiek, który robi wszystko, żeby przeżyć swoje życie z największą satysfakcją dla siebie i radością dla innych.
3: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
13: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje Elita. 92,1 FM.
2: Let's go, girls.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomku Jacykowie, czasem zastanawiam się, czy my pewnych wielkich nazwisk ze świata mody nie podziwiamy z rozpędu. Co by było na przykład, gdyby Coco Chanel dzisiaj startowała ze swoimi garsonkami? Czy miałaby szansę na sukces?
2: Każdy czas ma swój czas i każde pokolenie ma swoich idoli i swoje gwiazdy. Nie można tego porównywać, dlatego że XXI wiek, czyli nasze myślenie teraz, jest kompletnie inne niż myślenie nawet końca XX wieku. No wszystko się zmienia. No, jeżeli byśmy wzięli Coco Chanel, no to była to sex workerka, która była wóz albo przewóz. No, była również kolaborantką niemiecką, no i braci Welthammerów, którzy, dzięki którym stała się najbogatszą kobietą świata w pewnym momencie, chciała posłać do obozu koncentracyjnego. No, była antysemitką. I wszystko dlatego, że musiała przetrwać. To nie była artystka Elza Schiaparelli, która przyjaźniła się z Salvadorem Dali i miała zupełnie inny stosunek do stosunku niż pani, która musiała mieć stosunek do stosunku zawodowy, bo inaczej by nie przetrwała. Gdyby nie fortuny kochanków, to mogłaby se dziubać kapelusze do tej pory. No,
1: ożywiłeś się? Widzę, że
2: bo to wielka postać i dlatego, bo ona dlatego tyle zrobiła, dlatego zrobiła tę rewolucję, bo rewolucja była w niej.
1: A we mnie jest chęć, żeby zagrać dla ciebie Ricka Astleya. Never gonna give you.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Koko była przecenioną trochę twoim zdaniem ikoną mody, czy też każdy czas ma swoje prawa i nie można by dzisiaj sobie odpowiedzieć na to pytanie, Tomku?
2: Nie przeceniamy jej. Doceniamy ją tak, jak powinniśmy. Mhm. Oddzielamy właśnie jej wątpliwą moralność i ją prywatnie jako postać, bo ona jest kamieniem milowym tej mody.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zła. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
4: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Europarku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Europarku Solec Kujawski. Zapraszamy!

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
6: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
15: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Tak się zastanawiam, Tomku Jacykowie, kto ma ostrzejszy język? Karl Lagerfeld czy ty? Karl to właściwie już miał.
2: Nie, w ogóle nie chcę się równać. To są tak zupełnie... Lagerfeld jest dla mnie ikoną, rzeczywiście.
1: Ale potrafił ikoną, też przy...
2: No on już... Ja uwielbiałem te jego wołmoty. Znaczy, trzeba pamiętać o tym, że one były mówione z jego punktu widzenia i z jego status quo. To było bardzo bogate niemieckie dziecko, które było bardzo pracowitym, niemieckim, bardzo bogatym młodzieńcem. I to jest tak, że właśnie Lagerfeld, on nic nie musiał, on miał wszystko zagwarantowane. I on wiedział, że on nie może być bardzo dobry, znakomity. On musi być jedyny taki. I taki był. I ja nawet o tym nie wiedziałem, że on tak to pozycjonował. I ja zawsze o sobie tak mówiłem. To nie chodzi o to, żeby być bardzo dobry i żeby równać się z najlepszym.
1: Ale być jedynym takim?
2: Żeby być jedynym takim. Wszystko jedno. I to jest taka historia, że to jest historia, która jest tak samo skazana na sukces, jak i na porażkę. Bo jeżeli jesteś jedyny taki, to mówią tak, chcę pracować z tym gościem i z nikim innym. A w momencie, kiedy staję w konkurs z 20 innymi, no to już, a czasami jest tak, że trzeba stanąć w te konkury.
1: Zastanawiam się, czy z Britney Spears jest ktoś w stanie stanąć w konkury, bo teraz na nią kolej. You drive me crazy.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich Tomek Jacyków i dalsza część naszej rozmowy. Będzie między innymi o tym, czy luksusowe metki wciąż mają znaczenie, o tym, jak modę traktuje pokolenie Z i o tegorocznej gali Met.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast. TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Wielki wyciek toksycznych odpadów koło Disneylandu. 5-letni chłopiec przypadkowo postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. To już będzie ostatni z ostatnich meczów Lewego w Barcelonie. Dziś koniec sezonu La Liga. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielka ewakuacja w Stanach Zjednoczonych. 40 tysięcy osób musi opuścić swoje domy niedaleko Los Angeles. Doszło do wycieku niebezpiecznych substancji z fabryki produkującej plastikowe części do samolotów. Rozszczelnił się zbiornik toksycznych chemikaliów. Strażacy próbują go schładzać, ale jest ryzyko dalszych pęknięć, a nawet eksplozji. Zakłady stoją 2 kilometry od słynnego Disneylandu. Będzie prognozować pogodę i prowadzić pomiary na morzu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wzbogacił się o nowoczesny katamaran. W gdyńskiej marinie odbył się uroczysty chrzest jednostki.
12: Służ nauce, bezpieczeństwu i ludziom morza. Nadaje ci imię Cumulus.
13: Chrzest to jak narodziny. Wreszcie jest, wreszcie pływa, są już papiery i szampan rozbił się za pierwszym razem. W porównaniu do tego, czym teraz dysponujemy, no to jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. To jest zupełnie inna jakość.
12: Ta jednostka po prostu zwiększa absolutnie nasze możliwości w utrzymaniu ciągłych pomiarów, a proszę mi wierzyć, jest to ogromne wyzwanie.
13: Cumulus to chmurka. To zwiastun dobrej pogody. I taką pogodę chcemy mieć zawsze. A niebawem ruszamy już do liniowej pracy. Możemy robić to bezpiecznie.
11: Mówili matka chrzestna i kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku Tamara Zalewska oraz kapitan Cumulusa Bartosz Zakrzewski. 5-letni chłopiec został postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. W wielkopolskim Odolanowie prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Według policji 13-latek strzelał do tarczy w przydomowym ogrodzie. 5-latek przypadkowo wbiegł na linię strzału, został trafiony w podbrzusze i trafił do szpitala. Przeszedł operację, jest w stanie stabilnym. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland. Publiczność nagrodziła go kilkuminutową owacją na stojąco. Robert Lewandowski szykuje się do ostatniego meczu w Barcelonie. Tydzień temu pożegnał się z kibicami na Camp Nou, a dzisiaj zakończenie sezonu w La Liga. Wszystkie mecze o 21:00. Barsa gra na wyjeździe z Walencją.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Pogoda. Jeszcze mamy kalendarzową wiosnę, choć pogoda dzisiaj letnia. Niebo tylko trochę zachmurzone, a na termometrach od 23 do nawet 27 stopni. Poza tym sucho, a ciśnienie wysokie, to wszystko dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Jutro jeszcze cieplej, ale może padać, a nawet burze.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: To ja, Tomek Jacyków, jestem tutaj z Marzeną Rogalską i to jest weekend jak marzenie.
2: Tak, to jest weekend jak marzenie. Jeśli chcecie się dowiedzieć, czy styl wymaga inteligencji, czy człowiek się z tym rodzi, no to wy zostańcie z nami, prawda?
1: Koniecznie.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Pytanie za 100 punktów do Tomka. Tomek Jacyków oczywiście.
2: Co jest gorsze? Brak gustu czy takie przekonanie, że ma się świetny gust?
3: Dla osoby samej zainteresowanej, no to jest super. No, przekonanie o swojej wszechwiedzy i wszechmocy i kompletny brak refleksji. Dla reszty w zależności od zależności. Znaczy dla mnie jest fantastycznie. Bo mnie to cieszy, jak ludzie za własne pieniądze bawią mnie po prostu do łez. Inni mogą im zazdrościć. Jeszcze inni właśnie o to chodzi, że my produkujemy siebie codziennie, co rano, a wrażenia, jakie robimy na innych, no to jest sprawa tych innych.
2: Czyli to, że sobie tak poczynamy, łamiąc jakieś jednak ogólnie przyjęte...
3: Właśnie nie ma zasad, nie ma już nie ogólnie ma. Przyjętych zasad.
2: Nie
3: bo
2: ma.
3: Właśnie, no to...
2: No to czekaj, to
3: no
2: każdy
3: to
2: może
3: chodzi,
2: się
3: no
2: ubierać jak
3: kiedyś była
2: chce.
3: Ta klepsydra, no. Że te wymiary, że coś tam i tak dalej, i tak dalej. Można wszystko.
2: Czyli koniec z demokracją stylu.
3: No jest w tej chwili trend na no dress code. Że no. Możesz wszystko i wszyscy mogą wszystko i inkluzywność to jest jakaś bzdura, wymyślona po prostu jakby na potrzeby debaty. Uniwersyteckiej. Natomiast jakby ludzie nie są inkluzywni. No, mamy różne pragnienia, różne oczekiwania wobec świata, różne wymagania. W związku z tym nie jesteśmy równi. No.
1: W sensie, że każdemu coś innego do szczęścia potrzeba? Wrócimy do tego jeszcze. A tymczasem Christina Aguilera, Lady Marmalade.

0: Czy my Polacy ubieramy się coraz lepiej, czy coraz drożej? I jednocześnie jeszcze jest w nas lęk, że boimy się być ocenieni, że jesteśmy źle ubrani.
1: My Polacy jesteśmy bardzo podzieleni. Jest grupa, która ubiera się tak, że ma coraz więcej ubrań i jest coraz modniejsza. Jest grupa bardzo świadomych ludzi i bardzo dorosłych i młodych ludzi, która bardzo selektywnie dobiera ubrania. Ale to jest grupa, która jest zamożna w wiedzę i gotówkę.
2: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 1500 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze.

0: Walker 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. Tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Flamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
14: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Nurtuje mnie taka kwestia. Pytanie oczywiście do Tomka Jacykowa. Czy pokolenie Z nie daje psztyczka w nos tej modzie premium, tym wielkim domom mody? Coraz częściej słyszę, że dla nich logo jakiejś marki to jest obciach, że to logo straciło już taką rolę uwodzenia.
2: Nie, to jest tak, że rzeczywiście są sezony, że ta logomania jest większa, są sezony, że ona jest mniejsza.
1: Oni nam teraz pokazują, mamy to w nosie w ogóle, oni nie będą kasy wydawać na...
2: Bardzo teoretycznie, a praktycznie jest tak, że właśnie młodzież, jest różna młodzież, natomiast jakby...
1: Czyli to nie jest ich cecha
2: logo
1: wspólna.
2: Jest po to, żeby mogli się ucieszyć ci ludzie, których nigdy nie było stać na logo. I żeby mogli ucieszyć się tak bardzo, żeby inni się też ucieszyli razem z nimi. To ucieszenie się to może być też zazdrość. Jak widzą w oczach czyjś zazdrość. I dlatego, ponieważ jakby tych platform jest tak bardzo dużo sprzedających rzeczy, które nie mają nic wspólnego z prawdziwością, że tak naprawdę te symbole i loga marek, one przestały mieć znaczenie.
1: W tym programie, pamiętajmy, muzyka ma znaczenie. Ace of Base, Beautiful Life.

0: luksus jest nadal sexy, czy nie? W czasach nadmiaru, w czasach, wiesz...
1: Nie ma nadmiaru. Nie ma nadmiaru. Luksus, ten luksus, luksus zawsze jest sexy i zawsze będzie sexy. On się staje... Im te luxury brandy stają się coraz bardziej popularne, tym ten prawdziwy luksus staje się coraz bardziej niedostępny.

0: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
14: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
16: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: Ach, to tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
18: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
19: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

sit together on the sofa with the music way down.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Tomek Jacyków z nami. Tomku, oglądając gwiazdy i stylizację na tegorocznej Met Gali, zastanawiałam się, czy to jest przebranie, ubranie, czy to jest jeszcze sztuka. Madonna na przykład. Co ciekawe, oglądałam obraz akurat w Paryżu Leonory Carrington, kiedy Madonna była za ten obraz na Met Gali przebrana.
2: Znaczy, z którego jakby wyciągnięto tak, Madonnę.
1: Tak, którym się inspirowała.
2: No to teraz tak, i to, czy to Madonna się zainspirowała, czy też wielki Vaccarello, który projektuje dla Saint Laurenta, się zainspirował. I padło na Madonnę z układu jakiegoś. No i nagle, no bardzo pięknie to wyglądało, no super, tak, fantastycznie.
1: Tak, mi się bardzo podobała, tak.
2: Mi się bardzo podobała akurat Ania Rubik, która po prostu jakby pokazała, że sztuka krawiecka jest po prostu sztuką i nie trzeba do tego obrazów malować, żeby to była sztuka.
1: Ania
2: Rubik
1: jest w ogóle super.
2: Bo to była przepięknie skrojona suknia, też zresztą z projektu Vaccarello dla Saint Laurenta, i to było po prostu, to była sztuka krawiecka. To jak ona się układała na pośladkach, to jak dekolt leżał, to jak się układała z przodu, no wszystko tam grało.
1: Widzisz?
2: Absolutnie.
1: Wywołała?
2: Moda jest sztuką i koniec i kropka. I nie trzeba się przebrać za rzeźbę, żeby udowodnić, że moda jest sztuką.
1: Czas na snap. The power.

0: Niebawem wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich wrócimy do rozmowy z naszym gościem, Tomkiem Jacykowem, i będzie o tym, czy Tomasz ma dużą szafę, czy małą szafę kompaktową. I co strój mówi o nas?
1: Radio Złote Przeboje!
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Reklama. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Jura Parku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Jura Parku Solec Kujawski. Zapraszamy!
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
8: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Kochana, zaraz dzień mamy.
10: Znowu?
9: A pewnie dostaniemy kwiaty czy inne bombonierki.
10: Ja zamówiłam odlot.
9: Hola, hola, w twoim wieku?
10: Na odlot każdy wiek jest dobry. Podaruj mamie lot w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To niepowtarzalne emocje i wspomnienia na całe życie. Czas na odlotowy dzień mamy. MaxFly. Tunel aerodynamiczny. Szczegóły na www.tunel.aero.
11: Reklama.
12: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Plum to nowy model polskiej sztucznej inteligencji. Susza zagraża rolnikom, szczególnie w trzech województwach. Kto marzy o pracy na kolei, ma szansę spełnić to marzenie na Śląsku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pojawił się polski model sztucznej inteligencji, wprowadza go Ministerstwo Cyfryzacji. Nazywa się Plum. Powstał, by usprawnić pracę polskiej administracji. To ważne, by Polska nie musiała opierać się wyłącznie na technologiach zagranicznych, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii.
14: To jest fenomenalna robota. Mamy w sumie dwa modele językowe, tak? Bielik robiony oddolnie, Plum właśnie ten administracyjny. Ta alternatywa tu jest podstawą w ogóle suwerenności cyfrowej państwa, funkcjonowania niepodległego państwa.
13: Ministerstwo Cyfryzacji planuje zwiększanie inwestycji w sektorze sztucznej inteligencji. Susza daje się we znaki rolnikom. Najgorsza sytuacja jest w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim i mazowieckim. Dane przejrzała Anna Gmiterek-Zabłocka.
15: Z danych instytutu wynika, że susza najbardziej dała się we znaki uprawom zbóż jarych. Chodzi w szczególności o pszenicę, jęczmień czy owies. Analiza w systemie monitoringu suszy objęła okres od 21 marca do 20 maja. I na przykład w województwie kujawsko-pomorskim liczba gmin zagrożonych skutkami suszy to prawie połowa, na Mazowszu 34%, mówi rolnik Marek Szuster.
16: Ani ja nie pamiętam, ani moi rodzice nie pamiętają aż tak dużej suszy, jaka następuje w tym roku.
15: Inny z rolników, Adam Bork, nie kryje, że rośliny przez suszę są o wiele słabsze.
17: One nie wydadzą takiego plonu już, jak mogłyby. I to jest odczuwalne.
15: Teraz po opadach sytuacja na polach nieco się poprawiła, a analizy suszowe z Instytutu w Puławach od teraz będą już regularne.
13: Wyjątkowa fala upałów zalewa Francję. W większości kraju temperatura w najbliższych dniach przekroczy 30 stopni i będzie o 10-15 stopni wyższa niż zwykle o tej porze roku. Najgoręcej na południu, nawet 35 stopni. Kto szuka pracy na kolei, ma szansę dostać ją na Śląsku. Koleje Śląskie przygotowują zatrudnienie w najbliższych latach nawet 600 osób. Dziś zatrudniają 1500. Spółka szybko się rozwija, zamówiła właśnie 35 nowych pociągów. Będą potrzebni m.in. kierownicy pociągów, konduktorzy i maszyniści.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest właściciel Sushi Garden, oferujący sushi z dostawą. www.sushigarden.pl.
0: Pogoda.
13: Przeważnie pogodnie, dużo słońca, zachmurzenie co najwyżej umiarkowane, a temperatura dzisiaj od 23 do 27 stopni. Ciśnienie wysokie, a wiatru właściwie nie ma. Jutro nawet jeszcze trochę cieplej, ale jutro mogą już pojawić się deszczowe chmury. Deszcze raczej przelotne, ale możliwe też burze.
18: Sponsorem programu był właściciel restauracji Sushi Garden w Bydgoszczy i w Niemczu. www.sushigarden.pl.
0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
9: Boże, ty słyszysz i nie grzmisz. Dlaczego czas tak szybko leci? Z nikim się tak fajnie o modzie nie gada jak z tym Ann Symonem Jacykowem.
11: No bo to są takie czasy, wiesz, że można wszystko. Ale czy trzeba?

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomek Jacyków z nami.
2: Otwieram teraz taki departament pod tytułem Moda i Psychologia. Czy ty potrafisz czytać ze stylizacji, z tego jak ludzie są ubrani? O, tu widzę takie kompleksy, tu widzę samotność na przykład, tu widzę ktoś obrósł w piórka, bo są świeżo zarobione pieniądze, to o czym mówiłeś.
3: No nie jesteśmy żywi, absolutnie tak. Znaczy jestem w stanie przeczytać, kto traktuje ubranie jako oręż, a kto traktuje jako tarczę. Ale to muszę mieć na to 3 minuty rozmowy albo 3 minuty obserwacji takiej osoby. Bo właśnie dlatego te ubrania są takie cudowne. Bo nimi możesz się w ogóle wystawić, ale za nimi możesz się genialnie schować. No właśnie o to chodzi.
2: No a jak to jest z tym ubieraniem się dla siebie i dla kogoś?
3: To jest tak jak ze sztuką. Że sztukę uprawiasz dla siebie, ale bez odbioru innych ona nie ma sensu.
2: Okay.
3: Dokładnie tak samo, bo moda jest sztuką, bo moda jest tak naprawdę soczewką, w której gromadzi się cały niepokój świata, jaki się dzieje. I jeżeli ktoś wnikliwie patrzy na tę modę, obserwuje ją i wyciąga wnioski, to widzi, że te wszystkie niepokoje, że to wszystko tak naprawdę wchodzi w modę.
1: Wrócimy do tego tematu jeszcze, a tymczasem muzyka, Modzio, Lady.

0: Jak wyglądasz, Jacykowie, w domu? Czy można cię zastać w dresach, w puszystych kapciuszkach? Czy zawsze jesteś na tip-top?
1: Zawsze jestem po swojemu, wiesz? No nie jestem przebrany za nikogo innego, no.
0: Ale robisz sobie czasem taki dzień dziada w domu? W wyciągniętych tam...
1: Wiesz co, no właśnie nie. Gaciach, o tyle, że nie, że nie, nie mam takich gaci, wiesz? Dlatego, że... No że właśnie o to chodzi, że jestem z tych, którzy, że żeby coś przyszło, musi coś odejść.
0: Ja się z tym zgadzam, ale mam jedną prośbę. Ty nie odchodź, bo my jeszcze ze sobą tutaj do 15.
2: Autopromocja.
3: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
4: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
3: I moje najlepsze piosenki.
4: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
2: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Czy Tomek Jacyków charakteryzuje się tym, że ma małą szafę? Kilka rzeczy.
2: Bardzo treściwa.
1: Mała,
2: spora,
1: ale treściwa?
2: No, nie, no jakby to jest szafa kolesia, który od zawsze kochał ubrania, który się pozbywa na bieżąco rzeczy, ale jakby nie wszystkich. I ona jest treściwa. No ja naprawdę zawsze, ja nigdy nie kupowałam dużo rzeczy. Zawsze kupowałam rzeczy za drogie. Te, na które teoretycznie nie było mnie stać.
1: Żeby tak jak moja mama mówiła, żeby się tak to dobrze starzało, co drogie, to tanie, bo posłuży ci przez lata i zawsze będzie dobrze wyglądać.
2: Poza tym, no, jeszcze w tym XX wieku i nawet na początku XXI wieku często ta marka była gwarancją jakości.
1: Jakości, to prawda.
2: W tej
1: i
2: chwili właśnie
1: krawiectwa.
2: O to chodzi, rzeczy markowe nie muszą być gatunkowe.
1: Tak.
2: Nie muszą być jakościowe, przepraszam.
1: Zgadzam się, teraz tak.
2: I to jest
1: się
2: właśnie
1: porobiło.
2: Tak, że a ja cały czas jednak rozumiesz tę jakość. Jakość ma, no jest czymś fantastycznym, bo to ty decydujesz, czy oddasz to koleżance, która będzie to nosiła kolejne 10 lat, czy ty sobie to odłożysz na 5 lat i za 5 lat to wyjmiesz i będzie to wyglądało świetnie w ogóle i będzie spełniało swoje znaczenie, czy też na przykład masz coś, co uwielbiasz, co jest piękne, wspaniałe i kochasz to ubranko i ono się po prostu rozsypuje na twoich oczach.
1: Czas na Headhunter Revolution in Paradise. Wracamy za chwilę.

0: Jacyków. Tomku, patrzę na ciebie i się zastanawiam, czy z wiekiem, z dojrzałością stałeś się mniej złośliwy, czy jesteś złośliwy, ale w wersji łagodniejszej, bardziej eleganckiej?
1: Myślę sobie, że tak jak wszyscy ludzie, z wiekiem dojrzewam. Mam nadzieję, że rozwijam się, a nie tetryczeję.
0: Bo dla mnie jesteś łagodniejszy.
1: Jak mnie poznałaś, byłem niespełna 40-latkiem. W tej chwili, za chwilę skończę 58 lat. To jest bardzo dużo doświadczeń i życiowych, i zawodowych. Mhm. I ja przeżyłem już kilka zmian rzeczywistości. I cały czas chcę, żeby to był mój świat. I żeby te wszystkie czasy to były moje czasy. Mhm. I żebym nie musiał mówić, a za moich czasów. Nie wszystkie te czasy są moje. Ja się i to nie one się będą dostrajały do mnie, tylko ja muszę się dostroić do nich,
0: bardzo
1: jeżeli
0: mi się to
1: chcę
0: podoba.
1: W tym uczestniczyć, a bardzo chcę. Radio Złote Przeboje.
2: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: Ach, to niska cena.
12: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko ₪1,49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie ₸12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
16: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za ₸850 netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
17: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
21: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
0: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomek Jacyków, poproszę o twoje małe rytuały, małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość.
2: Moim największym rytuałem i największym szczęściem nie są rzeczy. 30 lat temu spotkałem na swojej drodze Tomka, mojego życiowego partnera. I wchodzę w jego rytuały. Tomek wstaje wcześniej, bo karmi koty i przygotowuje płyny, czyli tam parzy różnego rodzaju ziółka, rozpuszcza sól w wodzie do płukania lustrzanu, no i jakby to trwa tam półtorej godziny mniej więcej to, co on robi. I ja mniej więcej już wtedy nie śpię, słyszę. I jak już słyszę, że już są wszystkie płyny zrobione, no to przychodzę i piję, właśnie najpierw płuczę te usta tą solą, potem biorę jakieś tam witaminy.
1: Niezłe spa masz z samego rana.
2: I Tomek wychodzi na o tam 7.30, 40 wychodzi na tai chi, a ja idę sobie na 8 rano na kawę i zasiadam sobie na 40 minut na placyku i zaczynam dzień.
1: Fajnie.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Polecam.

0: Tomek Jacyków. Tomku, czas na rozstanie. Bardzo mi było z tobą przyjemnie i miło pogawędzić.
1: Było mi tak miło, jak za pierwszym razem, kiedy cię spotkałem.
0: Nie powiedzieliśmy raz o tym.
1: I poszliśmy razem do
0: lumpeksu. I w ogóle dostałam tyle psztyczków, ale tak mi się podobał ten złośliwy dziad. Chyba proporcje mówiłeś, że miałam zaburzone.
1: Zaśmiałeś.
0: Biała bluzka, tak. Dżinsy jakieś tu za dużo, coś... W ogóle
1: no,
0: tak,
1: właśnie,
0: tak to było.
1: No przyjechał z Krakowa diament do oszlifowania. No i proszę
0: to
1: bardzo.
0: To byłam ja, w roli diamentu występowałam ja, a oszlifował mnie Jacyków.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
3: Reklama.
6: 15 na zegarach, weekendowe popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Nie żyje poszukiwana od wczoraj 12-latka z Krakowa. Do Łotewskiego jeziora spadł nieznany dron i eksplodował. Można już bezpłatnie zwiedzić dziedziniec Pałacu Króla Jana w warszawskim Wilanowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje poszukiwana 12-latka z Krakowa. Strażnik miejski odnalazł ciało dziewczynki w Lesie Wolskim. Jak mówi krakowska policja, wstępne oględziny wskazują na to, że nie było tu udziału osób trzecich. Natomiast nie można tego wykluczyć i przyczyny śmierci zostaną zbadane przez specjalistów. Na Łotwie do jeziora spadł niezidentyfikowany dron. Po wpadnięciu do wody eksplodował. Takie informacje podaje Łotewska Agencja Informacyjna. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jezioro znajduje się 60 km od granicy z Rosją. To bardzo ważny zakup, który zmienia współczesne pole walki. Tak o dostawie nowych myśliwców F-35 dla polskiej armii, mówi wiceminister obrony. Wczoraj wieczorem w bazie lotniczej w Łasku wylądowały trzy pierwsze maszyny, ochrzczone już mianem husarzy.
8: Jest to rzeczywiście latające centrum dowodzenia, ale i jednocześnie punkt odniesienia dla różnych innych rodzajów wojsk. Nie tylko siły powietrzne, ale jest to kompatybilne na przykład z Abramsami. A więc bezpośrednio można prowadzić działania związane z koordynacją wszelkich ruchów.
7: Mówi wiceminister Stanisław Wziątek. W tym roku polskie lotnictwo otrzyma 12 samolotów F-35, a do 2029 mamy mieć 32 takie maszyny. Warszawski zabytek, jedną z największych atrakcji turystycznych stolicy, można zwiedzić już bezpłatnie. Minister kultury Marta Cienkowska otworzyła bramy dziedzińca Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jak mówi szefowa resortu kultury, to nowe otwarcie tej instytucji.
9: Po 5 latach w końcu zapraszamy na dziedziniec. Chcemy być bardziej otwarci dla mieszkańców. Muzeum rzeczywiście było dosyć zamknięte, a teraz po prostu zapraszamy, żebyście Państwo przychodzili tutaj.
7: 2 tygodnie temu, mimo protestów Ministerstwa Kultury, mieszkańców i społeczników, wynajęto teren dziedzińca i zorganizowano tu imprezę dla fanów muzyki techno. Sport. Portugalczyk Bruno Fernandes najlepszym piłkarzem sezonu w Anglii. Kapitan Manchesteru United wyrównał w tym sezonie ligowy rekord 20 asyst i strzelił 8 goli. Bardzo przyczynił się do powrotu Czerwonych Diabłów na podium. United zajęli 3. miejsce w Premier League.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w paśmie od Lublina aż po Kraków, gdzie indziej sporo słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam termometry pokazują zaledwie do 18 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze 28.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

To już prawie 4 minuty po godzinie 15. Wojtek Babiarczyk, gorąco Was zapraszam na to sobotnie popołudnie do wyjątkowych muzycznych dźwięków z lat 80. i 90. A na dobry początek mam dla Was artystę, który nazywa się tak naprawdę Roberto Zanetti, ale cały świat zna go pod pseudonimem Savage. Don't Cry Tonight, już teraz na dobry początek.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

26 lat temu powstał ten muzyczny projekt o nazwie Jugoton, a w skład zespołu wchodzili m.in. tacy wielcy artyści, jak choćby Kasia Nosowska, Kazik Staszewski, Tomek Makowiecki, a także muzycy z zespołu Kult i WW, czyli to był słynny Jugoton i słynny Malcik. I w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15, to teraz zabieram was na klubową muzyczną scenę Londynu, gdzie w drugiej połowie lat 90. rodzi się zespół, który błyskawicznie podbija nie tylko dyskotekowe parkiety Europy, ale także szczyty list przebojów. To już teraz w Radiu Złote Przeboje. Specjalnie dla was sporo energii od tej formacji Mol.

0: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
1: O.
0: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.

Ta artysta, który przez wiele ładnych lat działał na brytyjskiej scenie punkowej, ale od czasu do czasu także tworzył takie genialne popowo-rockowe ballady, to Billy Idol, który 3 lata temu otrzymał, słuchajcie, własną gwiazdę w słynnej hollywoodzkiej Alei Sław. Tu radio Złote Przeboje. W sobotnie popołudnie za 28 minut będzie 16, to pozostajemy jeszcze za wielką wodą. To teraz gwiazda, która pozostawiła po sobie ocean takich gorących, tanecznych numerów. Ona idealnie w latach 70. i 80. łączyła muzykę disco z R&B i pop, no i wychodziła z tego naprawdę genialna, taneczna mieszanka, no choćby taka jak ta przed wami, Donna Summer.

0: to promocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super. Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
12: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych Toyota Walder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
0: Reklama.

0: takie gorące, wiosenne popołudnie, to takiej muzyki idealnie słucha się w cieniu, najlepiej leżąc na hamaku, dmuchawce, latawce wiatr i Urszula w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 16, 23 dzień maja, mamy w kalendarzu, a dzisiaj dwie wielkie muzyczne osobowości tego kraju świętują swoje urodziny. No jedną z nich jest ona. Agnieszka Chylińska świętuje swoje, no umówmy się, 18 urodziny.
1: Ja zmieniam stan, noszę się do chmur.
0: Urodziny także dziś świętuje Dawid Podsiadło, to jeśli gdzieś tam Agnieszka albo Dawid nas słuchają, to życzymy wam samych pomyślności, no i fantastycznych koncertów, no i fantastycznych nowych płyt. Na w Radiu Złote Przeboje dorzucamy teraz do pieca i podkręcamy tempo w to sobotnie popołudnie, to zespół London Beats.

0: Och, to najsłynniejszy duet lat 80. Mike Oldfield i Maggie Reilly, a już po godzinie 16 będę miał dla was podwójne zaproszenie na pewne muzyczne wydarzenia. I o nim opowiem wam niebawem, zatem zostańcie z nami.
1: Siostrzyczko,
2: gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Sobotnie popołudnie spędzacie z radiem. Złote przeboje na zegarach, 16 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Za miesiąc albo dwa mamy znać szczegóły dotyczące wojsk USA w Polsce. W studni na Mazurach właścicielka posesji znalazła ciało. Jutro rusza wielkoszlemowy French Open. Mamy 6 reprezentantów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu miesiąca lub dwóch powinniśmy poznać kompleksowy plan relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie, mówi wiceminister obrony. Stanisław Wziątek nawiązał do decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy. Jak dodał, realnych szans na ich stałą obecność w naszym kraju.
14: Teraz mam informację taką. Tak, rozpoczynamy rozmowę. Ile będzie tych żołnierzy amerykańskich w stałych bazach? Jakiego rodzaju to będą żołnierze? Czy to będą tylko i wyłącznie komponenty dowódcze, czy to będą określone brygady bojowe.
13: Przypomnijmy, niedawno Pentagon ogłosił, że wstrzymuje wysłanie do Polski 4 000 żołnierzy brygady pancernej w ramach rotacji, a kilka dni później Donald Trump ogłosił, że to był błąd i wyśle do Polski 5 000 wojskowych. Policja ustala tożsamość człowieka, którego ciało odnaleziono w studni we wsi Skajboty na Mazurach. Ciało odnalazła właścicielka posesji. Policja nie udziela informacji o tym, jak długo ciało mogło leżeć w studni, ani tego, czy w okolicach w ostatnim czasie ogłoszono czyjeś zaginięcie. Jutro zaczyna się tenisowy French Open. Po raz pierwszy od 2022 roku Iga Świątek nie wystąpi w roli obrończyni tytułu. W turnieju wystąpią jeszcze Magdalena Fręch, Magda Linet, Maja Chwalińska, a także Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Po zimowej przerwie palmy wróciły na rynek w Katowicach. Każda ma 10 metrów wysokości i osobną donicę.
15: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
16: It's really cool. We really like this city.
17: No, już się zrobi się cieplej, to od razu.
18: Jeżeli nie możesz nigdzie się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
19: No, ale to chyba nie zraszali, czy jak, bo przecież w zeszłym roku były bardzo ładne. Ta ostatnia była, bo te tu zawsze były takie coś nie tak. Teraz jak będzie lało trochę, to odżyją, o.
13: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwic w 1924 roku. Te konkretnie katowickie wyrosły z ich nasion 70 lat temu.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Pogoda.
0: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w okolicach Suwałk, Białegostoku, a także Krakowa. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Najchłodniej teraz w Gdańsku 19, najcieplej w Zielonej Górze 28. 3 minuty po godzinie 16 zaczynamy kolejną godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No a w tej godzinie będę miał dla Was muzyczną niespodziankę, o tym już za kilka minut. A na dobry początek piosenka, którą mam nadzieję zanucicie razem z nami, i to niezależnie od tego, czy jesteście za kierownicą swojego samochodu, czy też na spacerze, a może po prostu leżycie na swojej ulubionej sofie. No to Jolka, Jolka, pamiętasz już teraz i Budka Suflera.

To gwiazda, która już we wrześniu wyruszy taką krótką podróż po Francji i da koncerty w tym kraju. Celine Dion w radiu Złote Przeboje, 13 minut po godzinie 16. A propos koncertów, to obok mnie jedno podwójne zaproszenie na niezwykłe muzyczne wydarzenie. 10 tenorów da niezwykły koncert dla ciebie, mamo. No właśnie, dzień mamy dużymi krokami się zbliża. Myślę, że to będzie fajny prezent, żeby podarować mamie. 10 tenorów wyśpiewa te największe złote zagraniczne i polskie piosenki, a koncert odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. 22, 4 czwórki i 3-0. Przekonajcie mnie, że to właśnie wam mam wręczyć jedno podwójne zaproszenie na ten koncert. 22, 4 czwórki i 3-0. Finał parę minut po godzinie 17.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś zdrowy.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.

0: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
13: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
12: Cały rok, od zawsze.
13: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.

Lubię was zaskakiwać się takimi dźwiękami w weekendowe popołudnie. Bam i bam, no i podaruj mi trochę słońca w radiu Złote Przeboje. Za 26 minut będzie 17, a to teraz w roli głównej ten oto zespół. Zespół Spice Girls w tym roku świętować będzie 30 lat od debiutu, choć dawno zespół się rozwiązał, no to ostatnio w mediach społecznościowych zrobiło się ponownie głośno o nim. Victoria Beckham poruszyła kwestię nowego projektu. Była wokalistka zespołu jest po prostu otwarta na nowy pomysł, że zamiast prawdziwych gwiazd na scenie pojawią się awatary zespołu Spice Girls. No jak sobie dobrze przypominam, to na taki pomysł niedawno wpadła także formacja ABBA, no i całkiem nieźle, słuchajcie, na tym wyszła. Za te koncerty przez prawie 3 lata zarobiła 2 miliardy funtów. No, zobaczymy, jak na ten projekt jeszcze zareagują pozostałe dziewczyny z zespołu Spice Girls. No, a w Radiu Złote Przeboje teraz jeden z najbardziej tanecznych numerów wszechczasów, który pojawił się w filmie Dirty Dancing. Dajcie głośniej radę.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
17: Skoda.
18: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
19: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
20: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
21: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
20: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
21: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
20: O, pyszna zapiekanka.
21: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
20: To rozumiem.
21: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, najlepszy dzień.

0: No po prostu magia dźwięków. Nick Cave i Kylie Minogue w radiu Złote Przeboje, a wy cały czas macie szansę na to, żeby wygrać jedno podwójne zaproszenie na niezwykły koncert 10 tenorów. Wyśpiewa te największe polskie i zagraniczne Złote Przeboje. Cały koncert odbędzie się 3 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Oczywiście w Białymstoku. 22 44 i 30. Czekam na wasze telefony. A finał zabawy już po 17:00. Nagrodzę najbardziej kreatywną wypowiedź.
1: Radio Złote Przeboje.

0: radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Reklama.
12: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 17, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Nie żyje 12-latka, której od wczoraj szukano w Krakowie. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, za chwilę ostatnie mecze. Premier żąda wyjaśnień w sprawie influencera, który wjechał samochodem nad morskie oko, by zrobić sobie selfie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja już ostatecznie potwierdza. Poszukiwana 12-letnia Elżbieta nie żyje. Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich w śmierci dziecka. 12-latka nie wróciła do domu w czwartek wieczorem. Do dzisiaj szukali jej policjanci, strażacy, żołnierze i mieszkańcy Krakowa. Odnalazł ją w Lesie Wolskim strażnik miejski.
14: W terenie bardzo trudno dostępnym natrafił na ciało młodej kobiety. Wiemy już w tym momencie, że jest to ciało poszukiwanej 12-latki. Teren został zabezpieczony. Tutaj na pewno decyzją prokuratora ciało zostanie skierowane na sekcję.
13: Mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Okoliczności śmierci dziecka spróbuje wyjaśnić śledztwo. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na wicemistrzostwo liczą Górnik, Jagiellonia i Raków, a szanse na europejskie puchary ma nawet siódma Legia, mówi trener Marek Papszun.
15: No matematycznie chyba ktoś tam wyliczył, nie, że to jest 15,5% szans, ale to jest piłka. Widzieliśmy, co w tym sezonie się działo.
13: Z ligi spadną na pewno Bruk, Bet i Arka. I jeszcze jedna drużyna. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast. O pilne ustalenie wszystkich szczegółów rajdu ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka i o wyciągnięcie surowych konsekwencji zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych premier Donald Tusk. Jak ocenił, sprawa ta budzi zrozumiałe oburzenie. Ukraiński influencer wjechał ekstrawaganckim sportowym samochodem nad Morskie Oko. Przejechał 8 kilometrów przez Tatrzański Park Narodowy trasą objętą zakazem ruchu. Policja ukarała go mandatem 100-złotowym, choć za takie wykroczenie grozi 5 tysięcy. Jak podała policja, mężczyzna oszukał funkcjonariuszy. Powiedział, że wjechał tylko za szlaban i od razu zawrócił. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem środków nasennych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu jeszcze proszę spodziewać się w paśmie od Suwałk aż po Lublin. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, najchłodniej teraz w Gdańsku 17, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze. Tam 27. 3 minuty po godzinie 17, no to panie i panowie, zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco zapraszam was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Cały czas czeka na was jedno podwójne zaproszenie na koncert do Białegostoku na 3 czerwca. Koncert 10 tenorów wyśpiewa te najpiękniejsze polskie i zagraniczne Złote Przeboje. 2-2, 4-4 i 3-0. No a już teraz na dobry początek Johnny B. i The Hooters.

piosenka jak najbardziej na czasie. Various Monks, no i maj w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 17. To teraz w roli głównej ten oto artysta. Rolling Stones, ale mi chodzi głównie o człowieka, który napędza głosem ten zespół, czyli Micka Jaggera, który już niebawem pojawi się w nowym filmie. Film zatytułowany jest Trzy siostry, a on zagra tam taką epizodyczną rolę latarnika morskiego na pewnej wyspie na Sycylii. Szykuje się naprawdę niezłe kino i to nie tylko te muzyczne. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na artystę, który nie tylko kochał muzykę, ale także kochał futbol. Podobno niektóre występy musiały być w miejscach, gdzie oddalone o przynajmniej 100 albo 200 metrów znajdowało się boisko sportowe, bo kochał piłkę nożną, potrafił za swoją drużyną pojechać nawet na drugi koniec świata. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Bob Marley.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
0: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: 77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super! Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czeki dałt.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: Takie genialne numery z lat 80., 90. Gramy wam przez całą dobę w radiu. Złote przeboje to oczywiście był Cliff Richard na zegarach 17.30. Obok mnie jedno podwójne zaproszenie na niezwykłe muzyczne wydarzenie. 10 tenorów wyśpiewa te największe polskie i zagraniczne złote przeboje. To wszystko odbędzie się na koncercie w Białymstoku w Operze i Filharmonii Podlaskiej 3 czerwca w ramach koncertu 10 tenorów dla ciebie, mamo. A po drugiej stronie telefonu powinien być Krzysztof. Dzień dobry, Krzysztofie.
1: A, dzień dobry.
0: Gdzie ja cię złapałem, chłopie, o tej porze? Co tam porabiasz, powiedz nam?
1: Znaczy, wiesz co, jestem w pracy, wracam z pracy z Tomboru, z Katowic, więc powiem szczerze, no, na to zaproszenie jakoś się dodzwoniłem, dałem radę.
0: Poczekaj chwileczkę.
1: Ale do was się dodzwonić, to jest cud.
0: No to wygrałeś, powiem ci szczerze, los na loterii. Po pierwsze, poza anteną powiedziałeś mi, że twoja druga połowa uwielbia muzykę operową i operetkową. Jak ma na imię, powiedz mi?
1: Natalia.
0: I ona tak chyba po trochu zaraziła cię tą muzyką, prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: A powiedz mi, macie wielką ochotę przeżyć te niesamowite muzyczne emocje?
1: Tak, oczywiście.
0: Dobra, to zróbmy tak. Ja już tobie teraz wręczam jedno podwójne zaproszenie na ten wyjątkowy koncert, a ty po naszym rozstaniu, czyli po naszej rozmowie, natychmiast zadzwoń do drugiej połowy i powiedz, żeby się pomału pakowała i szykowała kreację. Co ty na to?
1: Dobrze.
0: Dobra, Krzysztof, w takim razie wielka przyjemność będzie taka, że już teraz wręczam ci jedno podwójne zaproszenie na koncert 10 tenorów dla ciebie, mamo. Mam nadzieję, że twoja narzeczona już niebawem też będzie jakąś przyszłą mamą dla twoich dzieci, więc to będzie fantastyczne zaproszenie. Krzysztof, gratulacje wielkie w takim razie.
1: Dziękuję ci śliczne.
0: Proszę bardzo, gorąco cię pozdrawiam. A już teraz w Radiu Złote Przeboje powracamy do tych niezapomnianych dźwięków. To teraz słynna La Luna.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
11: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
19: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
20: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
21: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
22: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
23: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
0: Reklama.

0: Starship to późne sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Dużymi krokami zbliżamy się do wieczornej pory dnia, chciało się powiedzieć, bo w studiu już pojawił się on, czyli Mariusz Stolmaszczyk i czas gwiazd.
1: Czas gwiazd, tak jest, nadejdzie od godziny 18, a dzisiaj tą naszą gwiazdą będzie Małgorzata Ostrowska. No i dowiecie się, czy nadal ma tremę, kiedy wychodzi na scenę, czego słuchała w latach 80. No i nie zabraknie dziś po 18 świetnych kawałków, takich jak Szklana Pogoda, czy też Meluzyna.
0: Mariusz Stolmaszczyk z wami od 18 do 21. Wojtek Babiaczek, no to cudownych godzin weekendowych wam jeszcze życzę, z takimi dźwiękami jak choćby ten, to Whitney Houston.

0: Reklama.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Ukraińcy kontynuują ataki w głębi Rosji, celują w obiekty przemysłowe. USA i Iran z optymizmem mówią o szansach na porozumienie kończące wojnę. Influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, straci prawo pobytu w Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraina uderzyła w rosyjski zakład położony 1700 km od granicy, potwierdził to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To kolejny ważny obiekt przemysłowy Rosji zaatakowany w ostatnim czasie przez Kijów. Więcej o sytuacji za naszą wschodnią granicą Cezary Jaszczyk.
17: Zełenski przekazał, że zakład Metafrax położony w okolicach Permu by rosyjskiej zbrojeniówki, w tym komponentów do dronów i samolotów. Prezydent określił atak jako ukraińską formę sankcji na Rosję. Niemalże w tym samym czasie doszło do uderzenia na terminal naftowy w Noworosyjsku. Na terenie obiektu wybuchł pożar. W nocy ukraińskie drony uderzyły też w skład ropy w Teodozji na Krymie. Miejscowe media donoszą już o problemach z dostępnością benzyny w Sewastopolu.
16: Wojna z Iranem może zakończyć się nawet dziś lub za kilka dni, ocenił szef dyplomacji USA Marco Rubio. W podobnym tonie wypowiada się Iran. Teheran poinformował, że w negocjacjach ze stroną amerykańską pojawiła się tendencja dążąca do zbliżenia. Sprawca rajdu nad Morskie Oko zostanie rozliczony, poinformował minister spraw wewnętrznych. Przekazał, że na wniosek policji trafi on na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu na teren Polski na 5 lat. A to wszystko przez naruszenie porządku publicznego. Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem nad Morskie Oko, gdzie jest oczywiście zakaz wjazdu. Chwalił się tym w internecie. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Na jednym z największych w Polsce rynku hurtowym są już dostępne praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
18: Bardzo popularna kapusta młoda, tak? Jeszcze tam 10 dni temu trzeba było za nie zapłacić 5, 6, 7 zł za sztukę. Obecnie to już można taką młodą główkę kupić w okolicach 3 zł. Młode ziemniaki, brzodkiewki, koperek, rabarbar, tak? Taki typowy symbol lata. Pomidory malinowe, specjalność polskich plantatorów. Chyba najsmaczniejsze na świecie obecnie kosztują około 7-8 zł za kilogram.
16: I jak dodaje ekspert, wystarczy jeszcze trochę słońca, żeby pojawić pojawił się wysyp tanich truskawek.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Jeśli chodzi o pogodę, no to jutro będzie naprawdę bardzo, bardzo ciepło. W centrum około 27 stopni. W okolicach Katowic 28. No, nieco chłodniej nad morzem, bo tam może spaść temperatura poniżej 20 stopni. Ale jutro trzeba uważać na przykład na opady deszczu, a także burze. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Będzie dzisiaj mnóstwo anegdot i ciekawostek związanych z Małgorzatą Ostrowską. Tak jest w Radiu Złote Przeboje już za chwilę. Ale teraz się rozbudźmy, dajmy głośniej. Mariusz Stelmaszczyk, jestem. Ode mnie Son of Jamaica.

0: Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej. Tekst do Szklanej Pogody napisał Marek Dudkiewicz, a kompozytorem muzyki był Grzegorz Stróżniak. To jest taki metaforyczny portret polskiego społeczeństwa początku lat 80. uwięzionego w ogromnym marazmie późnego PRL-u oraz też realiach stanu wojennego. To właśnie dlatego piosenka szybko stała się hitem lat 80. No i wiele osób mogło się utożsamić właśnie z tym tekstem. A tak o utworze w Radiu Złote Przeboje opowiadała Małgorzata Ostrowska.
1: Jeśli chodzi o Szklaną Pogody, to myślę, że ona przez długi czas rzeczywiście tak jak mnie uskrzydlała, tak mnie obciążała. Ale na szczęście przyszły inne piosenki, które troszeczkę zdejmują ze mnie ciężar Szklanej Pogody. Gołębi Puch i na przykład kompletnie inny Adriatyk, albo Lawa, albo równie energetyczna Meluzyna. To są wszystko utwory, które między siebie podzieliły ten ciężar zaszufladkowania artysty.
0: A zostając jeszcze przy interpretacji piosenki, Szklana Pogoda odnosi się też do izolacji i chłodu emocjonalnego tamtych lat. Piosenka utożsamiana była z życiem w blokowiskach i patrzeniem na świat przez szybę. Z kolei szyby niebieskie od telewizorów odnoszą się do jedynej dostępnej wówczas rozrywki i formy ucieczki, czyli telewizji, która w nocy rozświetlała okna blokowisk. No to posłuchajmy. W Radiu Złote Przeboje, Lombard, Szklana Pogoda.

0: czy sama czuję się legendą?
1: Wiem, że tak jestem pojmowana, określana często, ale zawsze mnie to trochę peszy, bo nie wiem, czy ja dorosłam już do takiego momentu, żeby być legendą, ale być może w świadomości ludzkiej tak.
0: Natomiast legendą na pewno stał się utwór Meluzyna.

meluzyna powstała w 1985 roku. Słowa napisał Krzysztof Grabowski, a skomponował muzykę Andrzej Korzyński. Wszystko to na potrzeby filmu Podróże pana Kleksa z Piotrem Frączewskim. Piosenka pojawia się w filmie w momencie, kiedy Kleks ze swoją załogą docierają do królowej Aby, w którą wcieliła się Małgorzata Ostrawska, a władczyni zaczyna snuć pewną opowieść. Meluzyna opowiada historię tajemniczej istoty, która zakochała się w równie tajemniczym pustoraku. Kto nie widział Kleksa, no to sprawa do nadrobienia. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Małgorzata Ostrawska, Meluzyna.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 1500 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: To niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
12: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
17: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
19: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
20: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
22: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
21: Travisto Fast i Travisto.
22: Aflofarm.
23: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
24: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
25: Kanter spakowany? Jedziemy?
26: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
25: Znowu? Przecież już brałeś.
26: Ale działała za słabo i za krótko.
27: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
28: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: No i jak twój kręgosłup?
29: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
28: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej. Tym razem zaglądamy do roku 1985, kiedy to powstał kawałek Gołębi Puch.
1: Cisza zagra, wokół nas się zbił Gołębi Puch.
0: Numer znajdziemy na 5. albumie Lombardu Anatomia. Skomponował go Grzegorz Stróżniak, natomiast słowa napisała ówczesna wokalistka Lombardu, obdarzona cudownym rockowym głosem, a więc Małgorzata Ostrowska.

za każda noc przynosi znów bezsensowny ból, ołów, niegołębi puch, ma traktować o samsarze, czyli cyklu wcieleń, którego jesteśmy niewolnikami, i też cierpieniu duszy czekającej na kolejną, doskonalszą reinkarnację. Muzycznie utwór świetnie oddaje klimat polskiego rocka lat 80. Chłodne syntezatory, charakterystyczny puls perkusji i bardzo teatralny wokal Ostrowskiej sprawia, że gołębi puch do dzisiaj brzmi niezwykle charakterystycznie. No i sprawdźmy już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: super spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
1: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
3: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Trawisto.
10: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży. Reklama.
14: Godzina 19 wybiła, Mariusz Stelmaszczyk jestem. Czas gwiazd dzisiaj w Radiu Złote Przeboje z Małgorzatą Ostrowską. Zresztą sama Małgorzata Ostrowska już za chwilę opowie, czy nadal jeszcze odczuwa tremę. A teraz dajcie głośniej, Mariusz Stelmaszczyk jestem i mam dla was Lubega, Mambo Number 5.
15: Radio Złote Przeboje.
16: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: Czas gwiazd.
1: Dziś w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która opowie o tremie.
2: W momencie, kiedy wychodzę na scenę, zawsze mam tremę. Zawsze mam tremę.
1: To zdrowo.
2: Ponieważ coś się zawsze może wywrócić i czasami się wywraca, co mi tylko to potwierdza.
1: Tak.
2: Ale czuję emocje wielkie. Mało tego, ja jestem w pozycji osoby, w takiej pozycji, w której nigdy w życiu bym się nie znalazła bez muzyki, bo ja jestem mało przebojowa, ja nie jestem człowiekiem, który prze do przodu,
1: pcha się na nagłówki gazet,
2: pcha się na nagłówki, krzyczy, skupia uwagę otoczenia, nie. Prawdopodobnie gdzieś bym tam przemykała sobie, nikt by na to nie zwrócił uwagi. Życie postawiło mnie na scenie, mam tam ludzi, którzy mnie słuchają. Coś nieprawdopodobnego. Nigdy w życiu, nie będąc Małgorzatą Ostrowską, piosenkarką, wokalistką, artystką, jak tego nie nazwiesz, nigdy w życiu bym tego nie osiągnęła. A poza tym, jak zaczyna grać muzyka, to ja rzeczywiście doświadczam jakiegoś wielkiego przepływu energii. Tak mnie energetyzuje.
1: A też mi się wydaje, że tutaj jeszcze jedno słowo. Najzwyklejsze, najprostsze, a może nie najprostsze, bo to w sumie nie jest takie łatwe do osiągnięcia w życiu, wbrew pozorom, jak można popatrzeć, to pojawia się takie poczucie szczęścia.
2: Tak, ale to z tą energią się zgadza.
1: Tak,
2: też.
1: To szczęście,
2: rzeczywiście.
1: Ta radocha,
2: jak zaczyna
1: taka
2: się muzyka, to się ze wszystkim zgadza. I z tą energią, której przypływ czuję, i z tym, że ktoś mnie słucha i że bardzo wiele osób mnie słucha. I przeżywa, że jestem w stanie dostarczyć im energii, czegoś fajnego, bo ludzie najczęściej jednak wychodzą totalnie uśmiechnięci z bananem na twarzy. Mówię o wyjściu z koncertu.
1: Tak.
2: Więc to jest piękne.
1: A my słuchamy już teraz Mister of America, Małgorzata Ostrowska w Radiu Złote Przeboje. Kiedy gna!

0: nosił paczki, ustawiał sprzęt, robił próby przed koncertami i to trwało 8 lat. 8 lat pracował na to, żeby wejść na scenę i pograć, zagrać jako muzyk. Przez te 8 lat sumiennie uczył się grania. No.
1: A my słuchamy Lombard, taniec pingwina na szkle, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię! Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
4: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony, pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras, rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości, lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która opowiada, czego chciałaby się jeszcze nauczyć.
1: Na pewno chciałabym sięgnąć do innych dziedzin sztuki. Na przykład chciałabym nauczyć się malować, ale tak ładnie. Tak fajnie. Nie chodzi mi o...
2: A właśnie bardziej tworzyć. Malunek, czy szkic na przykład? Czy bardziej malowanie, czy bardziej szkic? Czy...
1: Nie, jeżeli takie... to malowanie, takie klasyczne farby. Chciałabym grafikę komputerową ogarnąć tak poważnie. Chciałabym nauczyć się... To są rzeczy, które gdzieś tam sobie spróbowałam. Wiem, że są interesujące. Kompletnie nie mam czasu, żeby to rozwijać. Nie wiem, no chciałabym... na przykład nauczyć się montażu filmu, ale tak poważnie, tak żeby to było super.
2: Tak, że masz poczucie satysfakcji.
1: Chciałabym się nauczyć grać na fortepianie, chociaż skończyłam szkołę muzyczną, nie umiem grać. Umiem zagrać z nut, co nie znaczy, że umiem grać.
2: A to kiedyś chyba też powiadałeś, że chyba raz podczas koncertu, za czasów Lombardu,
1: że... Tak, to było porażka zagraliście. Totalna.
2: Bo to mi się skojarzyło, Krzysiek Grabowski z Piżamy i ze Strachów na Lachy opowiadał, że jak jesteś na moim koncercie, to masz gwarancję, że każdy koncert jest inny. Bo ja, jak śpiewam, to ja nie słyszę, ja nie trafiam, więc zawsze śpiewam inaczej i oczywiście tutaj pół żartem, to wiadomo, trochę żartował, ale też pół żartem, pół serio właśnie ta wypowiedź mi się skojarzyła, jak często jesteś pytana o grę na instrumencie.
1: Nie gram, nie urodziłam się do grania na instrumencie.
2: A to też przez tą,
1: chciałabym to zmienić.
2: Przez tą ekspresję też, oprócz tego, że jakoś nie mam
1: emocjonalność. Tak, ja nawet rytmicznie nie potrafię na tamburinie zagrać.
2: Spoko. Ja uczyłem się w szkole podstawowej, była muzyka, kazali mi grać na flecie. Oczywiście zupełnie mi to nie wychodziło, więc moja mama poszła specjalnie do nauczycielki i poprosiła, żebym nie grał na flecie, więc wręczyli mi cymbałki, też nie wyszło. Więc też nie
1: ludzie, co się rodzą do tego.
2: Do różnych rzeczy, tacy. Ale niekoniecznie muszą to robić.
1: Ale chciałabym to przemóc. Może kiedyś.
0: A w Radiu Złote Przeboje dajcie głośniej. Lombard, śmierć dyskotece.

0: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14:30. Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. 20 na zegarach. Sobota to jest dobry moment, żeby się odprężyć. Też przypominam, że dziś trwa Czas Gwiazd z Małgorzatą Ostrowską, z którą za chwilę powspominamy lata 80. I tak a propos lat 80., no to mam dla was kawałek, który myślę, że każdy z was zna bardzo dobrze od pierwszej do ostatniej nutki. A więc Modern Talking, You Are My Heart, You're My Soul.

0: dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która tak wspomina lata 80.
1: Lata 80. to jest mnóstwo, morze melodii.
2: Tak.
1: A muzyka, no to jest melodia, no. Oczywiście, rzeczywiście jest pewien powrót, dlatego że tuż przedtem był pewien przesyt jakichś takich produkcji, piosenek, które często łamały wszystko. To oczywiście są poszukiwania.
2: Oczywiście, tak.
1: Ale ja myślę, że po prostu był niedosyt melodii. Dlatego do tego wracamy.
2: Tak sobie też pomyślałam, że zadam to pytanie o lata 80. No wiadomo, że jeśli chodzi o Polskę, no to myślimy o tej szarzyźnie, ale czy jest jakaś taka rzecz, o której pani myśli, za co uwielbia lata 80., odchodząc od tego ocet na półkach i tak dalej?
1: Za muzykę.
2: Tak.
1: Szarzyzna, ocet, musztarda, kolejki po chleb. Ale muza była super, cała sztuka była super, bo tak to jest jakoś w społeczeństwie, że jak jest niedobrze społecznie, to sztuka się rozwija, wiesz, bo być może jest tak, że musi być taki, że sztuka jest tym wentylem.
2: No to
1: gdzie,
2: na pewno.
1: Gdzie uchodzi wszystko, cała frustracja, wszystko to, czego nie chcemy w tym dookoła, to ma tu swój upust w twórczości.
0: A w Radiu Złote Przeboje połowa lat 80. album Anatomia, Lombard, Mam dość.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która opowiada, czego słuchała w latach 80.
2: To były trudne czasy i to jakby z tego wychodziliśmy wtedy. Także coraz więcej było tych rzeczy, które ludzie przywozili z zachodu albo docierały jakimś cudem tutaj, ale nadal było to, no niewiele. No, był David Bowie,
3: no tak, gdzieś tam się
2: byli Stonesi, byli Beatlesi, bo to było zawsze. Było Eurythmics, pamiętam. Akurat nie wiem w tej chwili, jak sobie próbuję uruchomić te drzwi lata 80., czego ja słuchałam.
3: Tak. Wszystko no, lubię, tego, co pani wymieniła.
2: Więc tego typu rzeczy słuchałam.
3: Tak, no to ja słucham tylko samego.
2: Generalnie tego, co dotarło.
1: A my docieramy do roku 1983 i albumu Śmierć w dyskotece, gdzie znajdziemy kawałek Droga Pani Stevie.

Droga Pani Stevie to jedna z najbardziej rozpoznawalnych piosenek Lombardu, utwór z satyrycznym komentarzem na temat wpływu ówczesnej telewizji na społeczeństwo. No właśnie, ale czy tylko ówczesnej? Kawałek, można tak powiedzieć, wyprzedzał swoje czasy. Dzisiaj wielu słuchaczy interpretuje go wręcz jako komentarz do współczesnych mediów, influencerów czy też telewizyjnych celebrytów. Choć piosenka powstała ponad 40 lat temu, no to jej przekaz nadal brzmi bardzo, bardzo aktualnie. Zresztą sprawdźcie. Lombard, Droga Pani Stevie w Radiu Złote Przeboje.

0: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Europarku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Europarku Solec Kujawski. Zapraszamy!
1: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię! Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
7: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
8: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
9: Reklama.

0: gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która tak opowiada o wizerunku scenicznym.
2: Bardzo istotne jest, żeby to, co wewnątrz i to, co pokazujemy na zewnątrz, było spójne, bo tylko wtedy jest szczere i autentyczne. Czyli bardzo często, albo najczęściej w naszym wykonaniu zawsze, wizerunek jest odzwierciedleniem tego, co mamy wewnątrz. Ja dzisiaj wyglądam, jak wyglądam, bo ja przeszłam już ten etap. Ja już zrzuciłam z siebie wszystkie, no parę elementów zostało, bo bez tego, bez kolczyka, bez bransoletek może by było zbyt drastycznie.
1: Ale kolory cały czas są.
2: Kolory są, ale ja ograniczam je. Ograniczam je, bo taką mam potrzebę. Gdzieś jest pewien przesyt i się wszystko usuwa. Przyjdzie moment, być może, zresztą przychodzą momenty, że jakieś elementy się włącza. To ja oczywiście w 80-tych latach miałam charakterystyczny wizerunek, do którego nawet pół głowy goliłam, bo brakowało mi miejsca do malowania, ale w tej chwili tego nie chcę. Owszem, to mógł być sygnał na płycie. Ja teraz tego nie chcę, na scenę nie wychodzę z takim makijażem, ale za to moi koledzy wszyscy robią sobie dokładnie taki make-up. I to jest piękne.
1: A my słuchamy teraz zespołu Lombard, Adriatyk, Ocean Gorący, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro po 17:00. Miłego wieczoru. Hej.

0: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
7: Brda to przepiękny symbol Bydgoszczy, ale mamy też Wisłę, która również może przyciągać do nas turystów. Potrzeba tylko kilku elementów, a pomysłów nie brakuje. Gustaw Nowak cieszy się, że znów się słyszymy. Tym razem będzie właśnie między innymi o planach związanych z bydgoskim odcinkiem Wiślanej Trasy Rowerowej i budową mariny w Fordonie. Zresztą o Brdzie też będzie, bo przyjrzymy się planom związanym z budową właśnie nad nią kąpieliska miejskiego. Pomówimy sobie również o tym, że Bydgoszcz jest krajowym liderem w e-płatnościach, a tempa wcale nie będziemy zwalniać. Co jeszcze? Wybierzemy się do lasu ze specjalną aplikacją mobilną. Ważne aktualności przybliży Becia, a o tym, co czeka nas w kulturze, powie Szymon. Ja kłaniam się niziutko i zapraszam na nasz radiowy spacer po Bydgoszczy.
6: Tydzień w Bydgoszczy.
7: A zaczniemy od wizyty nad pewnym bydgoskim akwenem. Myślę, że po dźwiękach w tle rozpoznacie, nad którym. Wybierzemy się tam razem z Julką i Agatą, które zebrały opinie dotyczące budowy parkingu wraz z miejscem schronienia w pobliżu stadionu Polonii. Co myślą o tym mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta? Sprawdźmy.
8: Słyszała pani, że mają wybudować parking przy Polonii i jednocześnie on ma być schronem. Co pani o tym sądzi?
9: Może i dobry pomysł, ale ja o czymś takim nie słyszałam.
10: Nie słyszałam.
11: Niestety nic na ten temat nie wiem.
8: A co pani o tym sądzi? Myśli pani, że to dobry pomysł? Taki schron w Bydgoszczy?
11: No oczywiście, że tak.
8: Może tak. A w razie jakby była potrzeba gdzieś się schować, jakby była wojna albo jakieś inne zagrożenie, to co by pani zrobiła?
9: Powiem pani, że nie mam takich informacji, co bym zrobiła, bo nawet nie wiem, gdzie mogłabym ewentualnie się dostać do jakiegoś schronu, czy nic nie wiadomo.
12: No, myślałam o swoim garażu podziemnym, ale coś takiego to na pewno by się przydało. Lepiej, że coś się robi, a nie nic.
10: Nigdzie nie można się schować, bo praktycznie nie ma tego.
7: A opinie zbierały Agata i Julka, młode adeptki radiowego fachu. Na antenę zapraszam teraz osobę, z której mogą brać przykład, ba, ja sam też to robię. Przed państwem Beata Korzeniowska, a jak Becia, to...
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
13: Kolejni bydgoszczanie stracili oszczędności, bo chcieli zarobić. Mieszkańcy dali się nabrać na inwestycje w akcję spółki paliwowej. Ofiarą oszustów padła m.in. 71-latka, która straciła niemal 70 tysięcy złotych. 80-latka straciła 40 tysięcy, 68-latka ponad 80, a 53-letni bydgoszczanin stracił ponad 60 tysięcy złotych. Wszyscy uwierzyli fałszywemu doradcy finansowemu. W Bydgoszczy powstało Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. To pierwsza taka jednostka w województwie kujawsko-pomorskim. Dzięki niemu pacjenci zyskają dostęp do nowoczesnych terapii, jeszcze niedostępnych w standardowym leczeniu, tłumaczy dyrektor centrum profesor Paweł Zalewski z Kolegium Medicum UMK w Bydgoszczy.
14: Mają dostęp do terapii na ich bardzo wczesnych etapach, czyli do terapii leków innowacyjnych, leków, które nie są zarejestrowane, produktów leczniczych, które w toku badań szerzają zakres swoich wskazań i temu przede wszystkim służy to centrum.
13: Centrum będzie skupiało badaczy m.in. z dwóch szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy. Bydgoszcz będzie zmieniać zasady przyznawania dotacji na wymianę kopciuchów. Dwa lata temu urzędnicy wykluczyli z miejskiego programu właścicieli domów jednorodzinnych. Dzisiaj, kiedy liczba wniosków o 6 tysięcy złotych gwałtownie spadła. Urzędnicy przyznają, że to był błąd, mówi dyrektorka Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Aleksandra Kowalska.
15: Planujemy umożliwić na powrót właścicielom domów jednorodzinnych składanie wniosków. Sądzę, że ten proces uda się przeprowadzić w miesiącach wrzesień, październik. Planujemy indywidualne kontakty, wizyty pod konkretnymi adresami z dotarciem do informacji. My zapewniamy pełną obsługę klienta.
13: W Bydgoszczy jest jeszcze około 25 tysięcy źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym, które powinny być wymienione. 5 tysięcy z nich znajduje się w zasobach miasta. Klinika położnictwa w Szpitalu Biziala zostanie wyremontowana. Lecznica otrzymała pożyczkę w wysokości 6 milionów złotych na kompleksową modernizację kliniki. Pieniądze przeznaczone będą na poprawę warunków pobytu matek z dziećmi po porodzie i poprawę warunków sanitarnych. Remont ma się zakończyć we wrześniu przyszłego roku. O przyspieszenie formalności związanych z nadawaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie zaapelował do prezydenta Karola Nowrockiego kujawsko-pomorski wojewoda. Michał Sztybel w swoim liście do prezydenta zwrócił uwagę, że jest to wyjątkowe odznaczenie dla par, które przez 50 lat wspólnie budowały swoje rodziny, lokalne społeczności i historię naszego kraju. A coraz częściej zdarza się, że jubilaci nie dożywają chwili wspólnego odebrania medalu z powodu zbyt długiego procesu procedowania wniosków. W tej chwili czas oczekiwania na finalizację całej procedury wynosi około 14 miesięcy. Przy Polonii powstanie nowy parking, będzie też pełnił funkcję schronu. Ratusz ogłosił właśnie przetarg na jego projekt. Obiekt stanie przy Sportowej od strony Powstańców Wielkopolskich. Będzie miał dwa podziemne piętra, które w razie zagrożenia staną się miejscem schronienia dla około 900 osób. Środki na dokumentację pochodzą z rządowych środków na ochronę ludności i obronę cywilną. Zgodnie z ustawą Bydgoszcz pozyska z nich również pieniądze na budowę parkingów z funkcją ukrycia. A schron można też sobie kupić i to razem z budynkiem. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego sprzedaje budynek na Osiedlu Leśnym. W jego podziemiu jest przeciwatomowy schron. Chodzi o nieruchomość przy ulicy Grabowej 2, w której obecnie funkcjonuje Społeczna Szkoła Podstawowa. UKW z budynku nie korzysta. Pozyskane ze sprzedaży pieniądze przeznaczy na budowę nowego obiektu w sąsiedztwie kampusu głównego. Cena wywoławcza to 12,5 miliona złotych. Statystyczny rozwód Bydgoszczy i Torunia staje się faktem. Od przyszłego roku w statystykach nie będzie już podregionu bydgosko-toruńskiego, ale dwa oddzielne. Bydgoski i toruński. Co to oznacza dla nas, wyjaśnia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
2: To nie żadna zmiana administracyjna czy zmiana granic. Zostajemy w tych samych granicach, ale ten podział umożliwi lepszą analizę, lepsze porównania. Zarówno wewnątrz naszego kraju, jak i tych porównań europejskich z innymi miastami i regionami całej Europy.
13: O korektę podziału statystycznego zabiegał od lat prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Toruń był przeciwny. A bydgoszczanin stanął na czele toruńskich strażaków. Starszy brygadier Rafał Marasz został nowym komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Zaglądamy jeszcze do Filharmonii Pomorskiej, która szykuje się do przeprowadzki w czerwcu. W dotychczasowym budynku odbędą się ostatnie koncerty. Potem zespół przeniesie się do dawnego gmachu Akademii Muzycznej przy Słowackiego. I to tam muzycy będą czekać na otwarcie rozbudowanej Filharmonii. A koncerty w nowym sezonie artystycznym będą odbywać się w sali Symfonicznej Akademii Muzycznej, w Auli Kopernikanum, w katedrze, w MCK-u, czy na przykład tak jak początek festiwalu muzycznego na początku sezonu w Centrum Targowo-Wystawienniczym w Myślęcinku.
7: Przegląd pięknie przygotowała i przedstawiła Beata Korzeniowska. Dziękujemy. Za chwilę przejdziemy do kolejnych bydgoskich tematów. Najpierw jednak spotkajmy się z Szymonem Stępczyńskim i posłuchajmy, co ciekawego szykuje się w Bydgoszczy.
6: Co jest grane w Bydgoszczy?
5: W przyszłym tygodniu czasu na nudę po prostu nie będzie, gdyż mam Państwu do zaproponowania festiwale, święta, filmy, koncerty, a także eventy kulinarne, ale spokojnie, po kolei. Najpierw warto wspomnieć o trwającym obecnie Międzynarodowym Festiwalu Rytmu i Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion 2026. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych muzycznych imprez miasta, poświęcona rytmowi, perkusji i artystom przekraczającym granice gatunków. Od jazzu i elektroniki, po rock, hip-hop i alternatywę. Organizatorzy traktują rytm jako uniwersalny język emocji i energii, obecny zarówno w muzyce, jak i codziennym życiu. Wydarzenie wyróżnia się odważnym programem oraz łączeniem różnych kultur i stylistyk, w tym tych inspirowanych muzyką Europy Południowej i Afryki. Warto zatem śledzić stronę internetową festiwalu. Całość potrwa do 29 maja. W poniedziałek, 25 maja, za to w bydgoskim kinie Helios w ramach cyklu Kino Konesera miejsce mieć będzie projekcja sześciokrotnie nagrodzonego oraz dwukrotnie nominowanego do innych nagród filmu pod tytułem Milcząca przyjaciółka, autorstwa węgierskiej reżyserki i scenarzystki Ildi Kuenjedi. Prastary miłożąb rosnący w niemieckim ogrodzie botanicznym splata losy trojga bohaterów żyjących na przestrzeni różnych epok. Od 1908 roku po współczesność. Pierwsza bohaterka filmu walczy o miejsce na Wydziale Botaniki, uprzedzona dominacją mężczyzn w świecie nauki. Neurolog z Hongkongu pod wpływem kontaktu z drzewem zaczyna kwestionować swoje naukowe przekonania, odkrywając głęboką więź między tym, co widzialne, a tym, co nieuchwytne. Za to inny student, który nigdy nie zwracał uwagi na rośliny, w milczącej obecności miłożębu odnajduje punkt oparcia po życiowym zawirowaniu. We wtorek 26 maja Filharmonia Pomorska zamieni się w prywatną klinikę za sprawą jednej z najpopularniejszych brytyjskich farz autorstwa Johna Chapmana i Dave'a Freemana, oparty na lawinie nieporozumień, ukrywaniu prawdy, pomylonych tożsamości i błyskotliwych dialogach. Harriet to rozwódka prowadząca starannie zaplanowane życie uczuciowe, finansowane przez dwóch żonatych adoratorów. Jej perfekcyjnie ułożony świat zaczyna się jednak sypać, gdy jeden z kochanków trafia do jej mieszkania ze złamaną nogą, a w tym samym czasie pojawiają się niespodziewani goście, dawna przyjaciółka z mężem oraz niczego nieświadome żony zdradzających mężczyzn. Tempo akcji stopniowo rośnie, prowadząc do coraz bardziej absurdalnych i komicznych sytuacji. A w czwartek 28 maja Dom Kultury Modraszek zaprasza rodziców na rodzinny koncert z okazji tu nawet nie tylko Dnia Mamy, ale i Taty, połączony z wystawą prac plastycznych. Na scenie wystąpią uczestnicy pracowni muzycznej, dzieci uczęszczających na zajęcia oraz tancerki z Akademii Ruchu Tercja. Publiczność będzie mogła zobaczyć efekty całorocznej pracy młodych artystów, którzy przygotowali program artystyczny specjalnie dla swoich rodziców i bliskich. Z tej także okazji Filharmonia Pomorska zaprasza w piątek 29 maja na koncert Radio Gaga na Dzień Mamy. Wydarzenie to połączy symfoniczne brzmienie z największymi przebojami zespołu Queen i Lady Gagi. Na scenie wystąpi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej pod batutą Tomasza Szymusia, znanego z efektownych aranżacji muzyki rozrywkowej na orkiestrę symfoniczną. Całość poprowadzi Artur Orzech. Tego dnia również w Operze Nowa zobaczymy balet Alicja w Krainie Czarów w kompozycji Przemysława Zycha i choreografii Roberta Bondary, kierując całość zarówno do młodszych, jak i dorosłych widzów. Spektakl przeniesie publiczność do pełnego fantazji świata Alicji, szalonego kapelusznika, królowej Kier i innych bohaterów tegoż uniwersum, łącząc humor, magię i taneczną opowieść o przygodach w tej niezwykłej krainie. Innym wydarzeniem będzie Seniorada 2026, czyli międzypokoleniowe święto integracji, aktywności i rzecz jasna, dobrej zabawy. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12, jednak wcześniej z Placu Praw Kobiet wyruszy tradycyjny 16 przemarsz kapeluszowy, jeden z najbardziej charakterystycznych punktów programu. W trakcie Seniorady nie zabraknie występów artystycznych przygotowanych przez środowiska senioralne oraz symbolicznego przekazania seniorom kluczy do miasta przez prezydenta Bydgoszczy. Muzyczną gwiazdą wydarzenia będzie zespół Żuki, który wykona największe przeboje inspirowane twórczością zespołu The Beatles. Na zakończenie uczestnicy spotkają się na potańcówce, którą poprowadzi Jurek Paterski. W sobotę 30 maja będzie można wziąć udział w nadwodnym spacerze, podczas którego uczestnicy odkryją historię miasta z perspektywy brydy. Przewodnik opowie o życiu dawnych flisaków, handlu rzecznym oraz znaczeniu rzeki w rozwoju Bydgoszczy, prowadząc uczestników przez mniej znane nadrzeczne zakątki i miejsca związane z wodnym dziedzictwem miasta. Start o godzinie 16 z Rybiego Rynku. Tego dnia również w Kolegium Kopernikanum odbędzie się kolejny koncert w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Nowa Muzyka 2026. Festiwal od lat prezentuje najciekawsze zjawiska współczesnej twórczości muzycznej, łącząc różnorodne style czy estetyki. Tegoroczny program obejmuje zarówno kompozycje inspirowane muzyką dawną, wykonywaną na instrumentach historycznych, jak i utwory wykorzystujące nowoczesną elektronikę oraz rozwiązania multimedialne. Organizatorzy stawiają na różnorodność, od kameralistyki i muzyki choralnej po eksperymentalne projekty dźwiękowe. Przyszły weekend to także kulinarny festiwal smaków świata. Strefa gastronomiczna, która pojawi się na Wyspie Młyńskiej, to tradycyjne japońskie smaki, od delikatnego sushi po aromatyczne rameny i klasyczne przekąski w tempurze. Nie zabraknie także bogatej oferty słodkości, wśród których królują desery z maczą czy ryżowe ciasteczka mochi. Do tego dochodzą indyjska aromatyczna pakora, gruzińskie haczapuri, libańskie tabule, amerykańskie burgery, belgijskie frytki, tureckie baklawy, hiszpańskie empanadas i więcej nie wymieniam, bo im dłużej o tym myślę, tym głodniejsze się robią. A Państwo, jeśli gustują, zapewne również. Tydzień zamkniemy w Filharmonii Pomorskiej, gdzie miejsce mieć będzie Dzień Dziecka w świecie Disneya. Za sprawą orkiestry kameralnej Capella Bydgoszczensis oraz dziecięcego chóru Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją Michała Litwy usłyszymy największe przeboje z animowanych filmów tegoż studia. Między innymi Król Lew, Kraina Lodu, Vaiana, Piękna i Bestia, Mała Syrenka, Toy Story, Zwierzogród czy Nasze Magiczne Encanto. Dzieci spotkają się z ulubionymi bohaterami, za to dorośli wrócą na chwilkę do wspomnień z dzieciństwa.
7: Zapraszał Szymon Stępczyński. Myślę, że po takiej pigule na pewno macie plany na przynajmniej kilka dni. Za chwilę sprawdzimy, co jeszcze piszczy w Bydgoszczy.
6: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
7: Jednym z niewątpliwych atutów Bydgoszczy jest położenie nad Brdą. Miasto zbudowano nad rzeką, a dziś dbamy o to, by była ona czysta. No i jest. Na tyle, że można się w niej kąpać. Już niedługo będzie to bardziej wygodne i bezpieczne, bo wreszcie plany budowy plaży miejskiej stają się ciałem. Mamy nie tylko wyłonionego wykonawcę, ale też dopięte wszelkie formalności. Można zatem ruszać z budową. Kluczową decyzję, pozwolenie na budowę, wydał wojewoda Michał Sztybel, którego jako pierwszego zapraszam na antenę.
16: Profesor Zbigniew Religa mówił, chwaląc się swoimi dokonaniami, że jak kura znosi jajko, to gdacze. To chciałem powiedzieć, że udało się dzisiaj znieść takie jajko, że będę miał zaszczyt wręczyć panu prezydentowi pozwolenie na budowę kąpieliska miejskiego w Parku Centralnym. Robimy to też w takiej formie, ponieważ nie jest to zwykła inwestycja. Pośród setek pozwoleń na budowę, rozpatrywań, odwołań, to jest absolutnie wyjątkowe, bo dotyczy inwestycji szczególnej. W Polsce jestem przekonany, że takiego kąpieliska z takim zakresem, ale także infrastrukturą towarzyszącą, w pełni wychodzącą naprzeciw potrzebom ekologicznym, bo z materiałów komponujących się, wpisujących się w to otoczenie, które jest przecież piękne wokół Parku Centralnego, ale także i sportowo-rekreacyjne, bo przecież bliskość hal, to jest absolutnie wyjątkowa inwestycja. Też emocjonalnie jakoś czuję się związany, bo dzięki zgodzie pana prezydenta i pełnomocnictwo miałem okazję i zaszczyt, że tak powiem, rozpoczynać ten proces projektowania, przygotowywania tego zadania. Pilnowaliśmy właśnie tego, żeby te kwestie środowiskowe były bardzo ważne i istotne, bo finalnie dzięki pracy, dzięki uzgodnieniom z Wodami Polskimi, z innymi instytucjami, blisko 200 drzew łącznie zostanie na całym obszarze dosadzonych, a wycinka będzie naprawdę minimalistyczna, praktycznie sprowadzona do kilkunastu, może maksymalnie kilkudziesięciu drzew czy przycięć, tak aby ten zbiornik oraz tą infrastrukturę towarzyszącą wybudować. Szanowni Państwo, też jest wątek jeden taki, że jest dofinansowanie rządowe na realizację tego zadania. Ja nie chcę toczyć dyskusji, czyje są to zasługi. To było kilka dni przed wyborami w 2023 roku. Mam wrażenie, że wtedy już była taka presja na rządzących, że może miasto jakby złożyło na cokolwiek, to na wszystko by dostało pieniądze. Tylko z tym dostało, to jest jeden tylko wątek. Ja nie mówię tego, żeby się chwalić, ale żeby to uporządkowywać fakty. Płatności będą realizowane w przyszłym roku. Około 70 miliardów złotych z programu inwestycji strategicznych jest finansowany już przez obecny rząd, ponieważ były to obligacje, które trzeba spłacać. Wtedy wręczano te czeki, ale te czeki ze względu na to, że mogą mieć pozytywny skutek dla mieszkańców, obecnie w budżecie państwa ten ciężar znosimy po to, aby mieszkańcom po prostu było lepiej, aby takie inwestycje mogły powstawać. To tak w dużym skrócie. Dochodzimy do tego ważnego momentu, od którego będzie można, panie prezydencie, zacząć budować. Decyzja numer 19/2026. Zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na budowę dla miasta Bydgoszczy. Wczoraj to była ostatnia czynność, jaką podpisałem, wychodząc z pracy, więc panie prezydencie, wspólnie z wykonawcą proszę o dalszą współpracę.
17: Tak jest.
16: Ja tylko dodam, że bardzo się cieszę, że jest to lokalna firma. Prawo zamówień publicznych mówi, że nie możemy pod tym kątem twardo promować lokalnych firm, ale możemy się cieszyć i to zawsze podkreślam, jeżeli wykonawcą głównym jest lokalna firma. Gratuluję.
7: Prace ruszają, a oko na nie będzie mieć prezydent Rafał Bruski.
18: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
7: Witamy, witamy.
18: Nie jest to projekt prosty, jest pod kątem i inżynierskim, ale i także uzgodnieniowym. Mamy tutaj i Wody Polskie, wszystkie służby środowiskowe. W związku z tym tych podmiotów zaangażowanych, wydawanie tej decyzji, weryfikacji jej prawidłowości było znacznie więcej. Udało się to i się cieszę. W takim terminie się udało, że za chwileczkę przejdę do wykonawcy, że liczę na to, że w przyszłym roku będziemy mogli tam się wykąpać. Już wszystkich zapraszam, trochę ryzykując tym, że pogoda i nam pozwoli i oczywiście te niespodzianki, które na każdej budowie mogą się zdarzyć.
7: Ta inwestycja to odpowiedź na oczekiwania tak zwanej strony społecznej, kontynuuje proponuje prezydent.
18: Kilka lat temu przeprowadziliśmy swego rodzaju plebiscyt wśród mieszkańców, gdzie wśród 5 najważniejszych oczekiwań mieszkańców 4 dotyczyły wody. Czy to kanału bydgoskiego, czy Brdy, otoczenia Brdy, czy także braku kąpieliska. Jest to wszystko możliwe dzięki temu, że kilkanaście lat temu nasza miejska spółka przeprowadziła olbrzymi projekt rewitalizacyjny i czyszczący Brdę, ale i także działania od źródeł Brdy, które uniemożliwiają zanieczyszczanie naszej rzeki. Dzisiaj to jest pierwszy stopień czystości. Jak doskonale wiemy, odbywają się i zawody pływackie, odbywają się zawody triatlonowe, których elementem także jest pływanie. Aż żal by było tego potencjału czystej wody z Brdy nie wykorzystać. Ten projekt, tak jak powiedział pan wojewoda, według mnie jest w skali kraju pionierski, gdzie w ramach wykorzystania właśnie potencjału czystej rzeki w pięknym obszarze, wręcz tak uważam, czekającym na tego typu inwestycje, będzie można się kąpać.
7: No to poznajmy szczegóły dotyczące kąpieliska miejskiego.
18: Kąpielisko będzie zarządzane przez Bydgoskie Centrum Sportu, jest w pełni będzie wyposażone w system monitoringu, będą ratownicy, miejsca do przebierania się, miejsca, gdzie będzie można przechowywać sprzęt. Także dodatkowym elementem w wyniku bydgoskiego budżetu obywatelskiego jest uzupełnienie tychże możliwości poprzez taki wodny plac zabaw, więc to także będzie realizowane. Są w Bydgoszczy ci, którzy kochają kąpać się w zimnej wodzie, stąd też między innymi umożliwienie morsowania, więc bezpieczne zejścia, dojście dla osób niepełnosprawnych, wiele, wiele innych rzeczy. I oczywiście to pozwolenie jako miasto przyjmuje na budowę, jako inwestor oczywiście właśnie jesteśmy miasta, ale też w wyniku przeprowadzonego przetargu e-bud Przemysłówka będzie realizować ten projekt, już oczywiście jest bardzo mocno zaangażowana dużo wcześniej, czy to na etapie projektowania, na etapie wszystkich uzgodnień. Rozmawialiśmy dzisiaj z panem prezesem. Tak naprawdę wkrótce będzie można zobaczyć już konkretne prace. Cieszę się także te kwestie środowiskowe. Tu pan wojewoda powiedział, że ze względu na zbiornik będą pewne wycinki, ale mogę zapewnić, że ilość nasadzeń będzie 5 razy większa nowego zadrzewienia. Także tutaj uspokajam tych, którzy no, kiedyś mocno protestowali przeciwko tejże inwestycji. Panie prezesie, więc ja przekazuję już teraz ten dokument realizatorowi.
7: Ile potrwa budowa kąpieliska i jak będzie ona przebiegać? O to dopytajmy Zbigniewa Litkowskiego z firmy Elbud.
17: Planujemy rozpoczęcie procesu inwestycyjnego.

0: kąpielisko w pełni funkcjonowało już na okres letni w przyszłym roku. Taki jest plan działania. W tej chwili nie widzimy jakichś zagrożeń w realizacji. Jesteśmy przygotowani praktycznie od 1 czerwca. Po przekazaniu placu budowy wchodzimy i działamy.
1: Co ważne, kąpielisko w parku centralnym będzie podzielone na strefy.
0: Od strefy dla małych dzieci, gdzie ta strefa będzie do 40 cm głębokości. Następnie strefa dla nieumiejących pływać, 1,20 m głębokości i strefa dla osób pływających 2,5 metra głębokości. Oczywiście jeszcze będzie wyposażony ten obiekt w 3 pomosty, tak? I w pomost również dla osób niepełnosprawnych, takich, żeby mogły te osoby od razu mieć kontakt bezpośrednio z wodą. Oczywiście w okresie zimowym będzie istniała możliwość morsowania. W każdym tutaj zakresie będzie można tą wodę włączyć, wyłączyć, żeby przepływała w tym okresie zimowym. Jeżeli nie będzie potrzeby, to można wyłączyć i ta woda nie będzie musiała tam przepływać. Powierzchnia lustra wody to jest 3600 metrów kwadratowych tego kąpieliska, także tutaj długość kąpieliska 240 metrów, szerokość około 44 metrów, nieregularne, bo to jest w kształcie takiej łezki.
1: A co będzie najtrudniejsze przy realizacji tej inwestycji?
0: Najbardziej takim wymagającym procesem będzie wykonanie samej niecki kąpieliska, tak? Bo tam mamy bardzo wysoki poziom wód gruntowych i będziemy zabijać ścianki szczelne, wykonywać betonowanie korka podwodnego. Później już następne roboty po wykonaniu korka podwodnego, myślę, że tam nie będzie nastręczały żadnego większego problemu. Jesteśmy daleko zaangażowani i w wybór firm specjalistycznych. Praktycznie kończymy. Mobilizacja tych firm też jest odpowiednio przygotowana, także plan działania jest taki, żeby praktycznie do końca września, października mieć nieckę tą betonową, konstrukcyjne roboty wykonane. Równocześnie wchodzimy z robotami melioracyjnymi, kanalizacyjnymi, odprowadzeniem deszczówki. Także, no wiadomo, zawsze jest jakaś doza niepewności, bo to ten teren tam jest podmokły, też nie do końca zbadany, ale myślę, że tutaj jakichś większych zagrożeń nie widzimy.
1: Prace przy budowie kąpieliska w parku centralnym prawdopodobnie uda zakończyć się przed przyszłorocznymi wakacjami i za to też trzymam kciuki. Ale zapytajmy jeszcze, co z planami budowy kąpieliska w pobliżu Astorii, odpowiada prezydent Bruski.
2: To nie jest zarzucone i porzucone. Czekamy na dobre czasy finansowe i na to, kiedy w ramach priorytetów potrzeb inwestycyjnych uznamy, że czas na zamiast dróg budować przykładowo nowych żłobków czy przedszkoli, zainwestujemy w tą strefę rekreacji czy wodną strefę przy Astorii, więc jest to cały czas aktualne. Miejsce czeka właśnie na ta sytuacja finansowa miasta, która jest dzisiaj dobra, ale tych potrzeb finansowych jest wiele i dlatego, że tak powiem, nie jest to temat zarzucony. No i zawsze jest taka możliwość, że może ktoś się pojawić, prywatny inwestor, z którym spróbujemy podpisać umowę i zrealizuje ten projekt, także jest to kwestia otwarta.
1: Przy okazji rozmowy o Brdzie warto dopytać też o postępy związane z rewitalizacją bulwaru.
2: Widzicie, część prac już oczywiście jest bardzo zaawansowanych, te do mostu pomorskiego. No, zima oczywiście wstrzymała te prace. Z tego odcinka wyłączony jest ten fragment, który jest blisko gazowni. Ze względu na zanieczyszczenie gruntu musimy przeprowadzić najpierw remediację tego gruntu. Metodę w tej chwili wybieramy. Jest uruchomiona procedura przetargowa związana z wyłonieniem specjalistycznego podmiotu, który zaproponuje ten sposób remediacji i natychmiast jak to uzyskamy, to myślę, że będzie przetarg na ten odcinek, brakujący odcinek, który będzie obejmował i remediację i budowę. Kolejny odcinek aż do mostu Kazimierza Wielkiego. Ktoś, kto tam był już, też widzi przygotowania do inwestycji. Tam jest w tej chwili projekt. A co do tego, jakie to są nabrzeża, tu jesteśmy mocno związani poprzez Wody Polskie, bo tak naprawdę ta inwestycja związana czysto ze stykiem wody i lądu, to jest inwestycja, którą powinno realizować w 100% państwo ze swoich środków. Wiemy, że tak nie jest. Tu z panem wojewodą mieliśmy słynną konferencję, pokazując, co jest czyje. Tu jesteśmy związani zawsze wytycznymi, które dostajemy od Wód Polskich w zakresie tego, jak należy to projektować. Oczywiście na przykład miejsca do siedzenia, czy do jakiegoś tam cumowania atakowe też są przewidziane. To już tutaj mamy swobodę i możemy to wybierać, ale tak

0: Naprawdę jesteśmy związani. Ja rozmawiałem z Wodami Polskimi. Zależy mi na tym, aby ten południowy odcinek Brdy, czyli ten drugi brzeg, był jak najbardziej naturalny. To znaczy albo z kamienia, albo z faszyny. I takie rozmowy prowadzimy. Też prowadzimy rozmowę na temat zawarcia pewnej umowy wieloletniej, która bez wskazania jeszcze środków finansowych co do ilości, ale taka, gdzie my się jako miasto zobowiążemy, będziemy przygotować projekty, a w momencie, kiedy to z naszych środków, ale w momencie, kiedy Wody Polskie powiedzą, słuchajcie, mamy tyle i tyle milionów do wydania na inwestycje, nasze inwestycje, to także my będziemy już przygotowani, aby o te środki aplikować, czy wspólnie razem z Wodami Polskimi przeprowadzić. Więc co do tej części wodnej, to tu musimy bezwzględnie, bo to nie ma tutaj dyskusji, bezwzględnie przestrzegać tych reguł, które Wody Polskie nam narzucają.
1: W sprawie bulwarów pewną uwagę techniczną ma jeszcze wojewoda Sztybel.
2: Czysto zagrożenia powodziowego, Wody Polskie jakby wydają warunki, w których określają wysokość rzennej. Ta rzenna została podniesiona jakby w wyniku tych uzgodnień. I teraz gdyby było robione na przykład ukośne brzegi, to zabrany byłby teren chociażby pod drogi rowerowe, pod infrastrukturę towarzyszącą, ponieważ tam mamy bardzo mało tego terenu, zaraz są prywatne jakby działki. O ile ja dobrze pamiętam, to od mostu jakby pomorskiego dalej ta sytuacja terenowa, ona miejscami jest jakby lepsza trochę i inaczej wygląda niż do mostu, gdzie te stosunki właścicielskie są takie, że po prostu nie byłoby gdzie zmieścić drogi rowerowej, gdyby to było według wytycznych Wód Polskich i było ukośne nabrzeże.
1: Trzymam kciuki za pomyślną dalszą rewitalizację bulwarów, no i oczywiście za budowę kąpieliska. Przypomnę, mamy z niego skorzystać już w przyszłoroczne wakacje. A za chwilę kolejne tematy.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, pomówmy o e-płatności. To właśnie u nas w Bydgoszczy zrealizowano pierwszą transakcję tego typu. Dziś usługa ma już ponad 1 000 000 transakcji w całej Polsce, a wartość opłaconych należności przekroczyła 100 milionów złotych. Korzysta z niej przeszło 220 urzędów, a zasięg obejmuje ponad 10 milionów mieszkańców. W samej Bydgoszczy mieszkańcy wykonali dotąd niemal 50 tysięcy transakcji o łącznej wartości powyżej 4,5 miliona złotych. Wniosek? Jesteśmy krajowym liderem i prekursorem. Dlatego właśnie do nas przyjechał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, aby po pierwsze pogratulować, a po drugie opisać proces cyfryzacji, jaki dzięki aplikacji mObywatel postępuje w bardzo szybkim tempie. Zapraszam do wysłuchania tego, co powiedział minister. Za chwilę będą też przedstawiciele lokalnych władz. Trochę się pochwalimy.
4: Dzisiaj jesteśmy w znakomitym składzie, bo wraz ze mną pan wojewoda Michał Sztybel, prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i szef Centralnego Ośrodka Informatyki Radosław Maćkiewicz. Ja jestem tutaj na dodatek i chyba jedynie dodatkiem, bo ci trzej panowie za mną to są ojcowie sukcesu Bydgoszczy. Ojcowie sukcesu Bydgoszczy, która jako pierwsza w Polsce doprowadziła do tego, że e-płatności, czyli system możliwości płatności przez mObywatela dla ludzi, którzy chcą na przykład zapłacić podatek od nieruchomości, jest możliwy. I chciałem pogratulować tego sukcesu wszystkim współtwórcom, szczególnie panu prezydentowi Bruskiemu, który zapalił zielone światło na to, że te e-płatności mogły się zacząć w Bydgoszczy. Wtedy wiceprezydentem był pan wojewoda i to był dobry czas, a ja jestem tutaj jedynie jako ojciec chrzestny tej ekipy, który może się dzisiaj pochwalić tym, że Bydgoszcz na mapie Polski wyrosła do pioniera, który powoli, ale skutecznie, z dynamiką taką, z której znana Bydgoszcz, wdrożył e-płatności i z tego się bardzo cieszę.
1: Mówił minister Krzysztof Gawkowski, a stępa cyfryzacji w Bydgoszczy zadowolenia nie kryje też wojewoda Michał Sztybel, który podkreśla, w życiu są pewne 4 rzeczy.
5: Podatki, śmierć, to wiadomo. Cyfryzacyjna zmiana, ona też już jest pewna, ona już jest nie do odwrócenia. Jeżeli ktokolwiek myśli, że da radę funkcjonować bez cyfryzacji, jakakolwiek administracja publiczna, jakakolwiek korporacja, no to już jest nie do odwrócenia, to jest też pewne. No i w związku z tym, że pan premier, minister cyfryzacji jest stąd, jest z Bydgoszczy, wiceminister cyfryzacji też, Paweł Olszewski, jest z Bydgoszczy, to pewne jest też to, że my musimy być prymusami w województwie kujawsko-pomorskim. Polskim. Jesteśmy, musimy i chcemy, tak bym to powiedział. Elektroniczny obieg dokumentów. Jesteśmy pierwszym urzędem wojewódzkim, który elektroniczny obieg dokumentów ma jako podstawowy obieg, czyli nie towarzyszący, równoległy z papierowym, czyli główny i podstawowy. 80% spraw dzieje się tutaj elektronicznie, zaledwie 20% spraw, które wynikają z prawa, które jeszcze cały czas jest zmieniane, doskonalane, czyli ten proces będzie cały czas się zwiększał tych elektronicznych dokumentów. To jesteśmy pierwsi, którzy jako główny podstawowy obieg mają elektroniczny. Drugi wątek to cyberbezpieczny rząd. To są też wyzwania, to są też kwestia bezpieczeństwa. Nie ma co ukrywać, cyfryzacja to też kwestia zabezpieczenia danych. Pozyskaliśmy 10 milionów złotych właśnie z KPO dzięki Ministerstwu Cyfryzacji na to, aby nasz urząd był pod tym kątem bezpieczniejszy, a zatem obywatele korzystający wszyscy z usług Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. I przepraszam, że tak się chwalę, ale znów pierwsi, e-nadzór. Wprowadziliśmy jako pierwszy urząd w Polsce całkowity obiekt kontroli nadzorczej nad uchwałami samorządów, jednostek samorządu terytorialnego. Z przykrością zawsze mówię, że płaczę, jak muszę podpisywać elektronicznie rozstrzygnięcie nadzorcze, unieważnianie uchwał, ale to już się dzieje tylko i wyłącznie w aplikacji. Żadne dokumenty, żadne uchwały w papierze z całego województwa do Kujawsko-Pomorskiego nie trafiają. Wszystko dzieje się w specjalnym programie e-nadzór, jakby stworzony i w pełni wykorzystywanym przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, a teraz wdrażany przez inne urzędy. Ważna rola też listonosza pomiędzy administracją samorządową a rządową i tutaj deklarujemy pełne wsparcie współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i samorządami, którzy będą chciały tą drogą podążać, bo wyjścia nie mają. Gratulacje dla pana prezydenta i Bydgoszczy.
1: Z Bydgoszczy jako z krajowego lidera cyfryzacji brać przykład mogą inne samorządy, podkreśla dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Radosław Maćkiewicz.
6: Cyfryzacja to już nie jest coś, co nam się wyobraża i chcemy robić tylko dlatego, aby zmieniać pewne procesy na elektroniczne. To jest dopełnienie i szukanie odpowiedzi na realne potrzeby obywateli. I taką realną potrzebą obywateli były elektroniczne płatności, e-płatności, które są realizowane w aplikacji mObywatel. Umożliwiają w sposób bezpieczny, szybki, bardzo krótki dostosować i opłacić płatności urzędowe. I też na te płatności, które mamy, odpowiedzią była reakcja Bydgoszczy, która jako pierwsza przystąpiła do systemu elektronicznych płatności tak, aby rozpocząć ten proces pilotażowy. Ten proces zakończył się w 2025 roku. Od początku 2026 roku działamy już produkcyjnie i realizujemy ciągle coraz więcej elektronicznych płatności w systemie. Ten system rośnie w takich trzech wymiarach. Z jednej strony dbamy o to, aby dostosowywać zakres transakcji i płatności, które są możliwe do realizacji, czyli podatek od nieruchomości, opłaty, które możemy inicjować my sami jako obywatele, a także inne opłaty, które będziemy uruchamiać w kolejnych etapach i tutaj ten zakres transakcyjny będziemy stale poszerzać. Z drugiej strony dbamy o to, aby forma płatności też była jak najbardziej przyjazna dla obywateli. Rozpoczęliśmy od Blika, to była pierwsza forma płatności, która była możliwa do realizacji w systemie e-płatności. Następnie dodaliśmy karty płatnicze, a także portfele, które znajdują się w naszych telefonach i z których korzystamy na co dzień. I trzeci aspekt i wymiar tak usługi, która rośnie, no to jest oczywiście skala poprzez liczbę urzędów, które dołączają do systemu e-płatności. W tej chwili mamy ponad 220 urzędów gmin, które dołączyły do systemu e-płatności i wierzymy, że z każdym tygodniem liczba urzędów będzie rosła, ponieważ to też jest niesamowite udogodnienie dla urzędów, aby szybciej, lepiej, skuteczniej ściągać należności, ułatwiać też życie obywateli. To już jest 10,5 miliona obywateli, którzy mogą korzystać z e-płatności w aplikacji mObywatel. Będziemy oczywiście rozwijać dalej usługi tak, aby ułatwiać życie obywatelom. Jedną z takich kolejnych form płatności będzie opłata za paszport, co też jest spowodowane tym, aby jak najbardziej przyspieszać te procesy, które mamy urzędowe do realizacji. Chcemy oczywiście także rozwijać e-płatności dla społeczności lokalnej, ale też centralnej. Jesteśmy urzędowym systemem płatności, który zagwarantuje obywatelom proste i wygodne korzystanie z płatności elektronicznych, ale też daje takie poczucie bezpieczeństwa, ponieważ my gwarantujemy też, że każda transakcja jest potwierdzona. Można takie poświadczenie płatności pobrać sobie w aplikacji mObywatel, więc mamy pełną kontrolę jako obywatele nad procesem od momentu pojawienia się opłaty poprzez jej realizację, aż do potwierdzenia skuteczności jej realizacji.
1: Jak cyfryzacja, to Bydgoszczy rzec można, ale chwalmy się dalej. A zachęcam do tego prezydenta Rafała Bruskiego. tego.
7: Pan wojewoda bardzo dużo się chwalił, ja spróbuję nieco mniej. Tak jak znamy powiedzenie, na początku był chaos, akurat w projekcie e-płatności na początku była Bydgoszcz. Ja jestem wdzięczny za to, że zostaliśmy partnerem tego projektu, tym pierwszym. To jest bardzo ważne, aby móc narzędzie, które jest informatyczne, wdrażane, przetestować. I my na tą rolę się zgodziliśmy, ale jednocześnie uczestniczenie w tej fazie projektu pozwala tak naprawdę na interakcję, wymienianie się doświadczeniami. Może niektóre nasze uwagi zostały także uwzględnione w końcowym produkcie. Ważne jest dla mieszkańców, przede wszystkim i dla tych, którzy Ministerstwa Cyfryzacji, pana premiera, pana dyrektora, to aby to było wiarygodne narzędzie, więc ono nie może już zawodzić w momencie, kiedy jest zielone światło i wdrażane i udostępniane dla wszystkich, więc zdawaliśmy sobie sprawę, że ten nasz wspólny okres pilotażu temu ma służyć. Nie tak dawno miałem kontakt z moim kolegą mieszkającym za zachodnią granicą. Niektórzy nie lubią tych, co mieszkają za zachodnią granicą, ale powiedziałem mu o właśnie narzędziu typu M-Obywatel i typu BLIK. I powiem szczerze, on był zdziwiony, bo my nie zdajemy sobie sprawy może, jako użytkownicy tych prostych narzędzi, nam się wydaje prostych, jak one ułatwiają życie, ale one są dla innych nieosiągalne, więc naprawdę doceńmy to, co mamy. Ja się cieszę z każdą nową funkcją, która w M-Obywatelu przybywa. A jeżeli chodzi o e-płatności, w pierwszym roku, w 2024, to było w Bydgoszczy ponad 7 tysięcy transakcji, w 2025 już ponad 25 tysięcy transakcji. Szacuję, że w tym roku będzie to między 50 a 60 tysięcy transakcji i przede wszystkim ułatwionego to, czego nie lubimy. Nikt nie lubi płacić podatków, czy od nieruchomości rolnego, tak jak można Bydgoszczy leśnego, czy opłaty za gospodarowanie odpadami, ale jak już to jest takie nielubiane, to chociaż niech będzie prosta, więc kilkoma kliknięciami palcem można tą płatność zrealizować. Także trzymam kciuki za kolejne wyzwania i oczywiście jestem otwarty na to, abyśmy tym królikiem doświadczalnym byli także przy innych projektach. Dziękuję bardzo.
1: Ja też dziękuję i trzymam kciuki, by królik ze wszystkich doświadczeń wychodził cało i zdrowo. Póki co chyba nie jest najgorzej.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Zmieniamy temat, a cyfryzacja to nie tylko domena miast, bo wchodzi ona także do lasów. Jako że robi się coraz cieplej, a na horyzoncie malują się wakacje, to leśnicy zachęcają do pobrania aplikacji Lasy Kujaw i Pomorza. Dlaczego warto mieć ją na swoim smartfonie? O tym powie Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
8: Wszyscy prawdopodobnie będziemy planować jakiś odpoczynek na łonie przyrody. Leśnicy z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wyszli naprzeciw tym oczekiwaniom, dlatego stworzyliśmy darmową aplikację turystyczną o nazwie Lasy Kujaw i Pomorza, którą można ściągnąć na swój telefon. Aplikacja, tak jak mam ją przed sobą, żeby z niej korzystać, trzeba założyć konto. Oczywiście podając prawdziwe dane. Jednocześnie użytkowanie aplikacji wiąże się z akceptacją jej regulaminu. Regulamin jest standardowy, ale prosimy się najpierw z nim zapoznać. A co nam daje aplikacja? Przede wszystkim możecie Państwo, tak jak tutaj klikam, spojrzeć, lokalizuje nas, a więc możecie Państwo spojrzeć na mapę danego nadleśnictwa, ale przemieszczać się oczywiście po wszystkich nadleśnictwach naszej toruńskiej dyrekcji. Można załadować poprzez filtrowanie różne obiekty punktowe i liniowe, te o charakterze turystycznym, a więc możemy nie tylko zobaczyć, co ciekawego jest w terenie, szczególnie w lasach naszego regionu, co możemy odwiedzić albo zgłębić swoją wiedzę, może gdzieś jeszcze nie byliśmy, ale zobaczyć, jakim szlakiem, na przykład turystycznym, jeżeli preferujemy na przykład turystykę rowerową, tam dojechać i spełnić być może jakieś swoje marzenie, wyznaczyć sobie 10 punktów na mapie naszego regionu i zaplanować odpowiednią trasę i wycieczkę. Co więcej, możemy także, aplikacja daje nam taką możliwość, zgłaszać nam, jako administratorowi, jakieś miejsca, szczególnie te z jakimś zagrożeniem. I to jest pewne nowum, co odróżnia tę aplikację od pozostałych. Możecie Państwo nam zgłosić porzucone w lesie śmieci, na przykład pożar, kiedy zauważycie, ale również ciekawe miejsce, jeżeli uznacie, że nie ma go na mapie, a powinno tam być. Więc czekamy na takie zgłoszenia również. Oczywiście zgodnie z regulaminem rozpatrywanie tych zgłoszeń też będzie procedowane w swoim tempie i na określonych zasadach, więc prosimy się zapoznać również z regulaminem zgłoszeń. Co jeszcze? Aplikacja oczywiście działa także w trybie offline, czyli jeżeli pobierzecie Państwo mapę danego nadleśnictwa wcześniej, na przykład spodziewając się, że nie będzie zasięgu w miejscu, do którego się wybieracie, wybieracie, to na pewno ta mapa Państwu posłuży, tak jak kiedyś z mapą nasi rodzice chodzili jeszcze, tylko tą papierową, a my teraz jesteśmy już pokoleniem, które wybierając się do lasu, otwiera jednak mapę w telefonie. Mamy też, także taką możliwość, jako użytkownicy, zgłosić administratorowi aplikacji wydarzenie, które jest zaplanowane i które jest zorganizowane przez zupełnie inny podmiot. Czasami z leśnikami, ale czasami zupełnie bez naszego udziału. Będzie nam bardzo miło, jak Państwo innym użytkownikom i nam podpowiecie, że danego dnia w danym miejscu jest zaplanowane wydarzenie takie o charakterze społecznym, otwartym i żeby podzielić się tą ciekawą informacją z innymi użytkownikami, możecie Państwo wykorzystać aplikację Lasy Kujaw i Pomorza. Więc mamy nadzieję, że aplikacja spełni Państwa oczekiwania. My będziemy się starać, żeby ona funkcjonowała jak najlepiej. Też, jeżeli będziecie Państwo zgłaszać jakieś sugestie, by ją udoskonalić, coś w niej poprawić, rozbudować, będziemy oczywiście otwarci na takie sugestie z Państwa strony, no bo kto wie najlepiej o tym, jak powinna działać aplikacja, jak nie jej użytkownicy. Dlatego zapraszam do pobrania aplikacji, korzystania z niej i dzielenia się z nami uwagami na jej temat.
1: Aplikacja Lasy Kujaw i Pomorza jest oczywiście bezpłatna. Ja już sprawdzałem. Działa bez zarzutu. Myślę, że rzeczywiście warto mieć ją na smartfonie. Za chwilę wracam z kolejnymi tematami.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92 i 1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Wisła to polski skarb, który przepływa także przez Bydgoszcz. Do tej pory jej potencjał pozostaje jednak nie do końca wykorzystany, bo przecież królowa polskich rzek mogłaby bardziej służyć turystyce. Tak samo pomyśleli twórcy wiślanej trasy rowerowej. Chcą, by brzegiem Wisły móc przejechać od południa kraju aż po sam Bałtyk. Plany te są realizowane, a do pełnego osiągnięcia wizji jeszcze daleka droga, ale nie można powiedzieć, że nic się nie dzieje. O przyszłości kujawsko-pomorskiego odcinka trasy rozmawiali niedawno przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych. A było o czym mówić, bo można formy aktywności łączyć i przesiadać się z roweru na łódź i z powrotem. Potrzebna jest tylko dobra wola, inwestycje w infrastrukturę i tak właściwie to tyle. O tym, co już jest, czego brakuje i co region w tym Bydgoszcz, ale i inne mniejsze miejscowości położone nad rzeką mogłyby zyskać na rozwoju wiślanej trasy rowerowej, powiedzą teraz fachowcy i praktycy. A zacznie Tymon Kokot z Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej.
9: Wiślana trasa rowerowa to produkt turystyczny, który został wytyczony na terenie trzech województw, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i małopolskiego. Trwają prace nad dalszym połączeniem przez województwa świętokrzyskie oraz mazowieckie. Jest to produkt bardzo mało znany. Dzisiaj chcemy go zacząć promować, uświadamiać samorządy, że istnieje taka trasa, która jest świetna, jeżeli chodzi o rozpoznawalność naszego kraju. Chcielibyśmy, aby stała się, no powiedziałbym, dobrą praktyką jazdy na rowerze, rodzinnego spędzania czasu. Wiślana trasa rowerowa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ma przebieg po obu stronach rzeki. Jednakże lewa strona jest niestety bardzo mocno jakościowo ograniczona, jeżeli chodzi o ruch. Natomiast po prawej stronie, to na czym pracowaliśmy ostatnie lata razem z Urzędem Marszałkowskim, okazuje się, że może stać już się elementem przejezdności, elementem jakby wycieczek i atrakcją dla ruchu turystycznego. Ona przebiega od Dobrzynia nad Wisłą. Ten odcinek, który nas oczywiście interesuje, to jest od Dobrzynia nad Wisłą przez Włocławek, Bobrowniki, Toruń, Chełmno, Grudziądz. To są takie kluczowe miasta, perełki, które mają coś do pokazania, ale też są pomiędzy nimi atrakcyjne jakby miejsca do spędzania czasu, które chcemy też pokazywać i dawać tą informację dla społeczności, aby lepiej, przyjemniej spędzać czas. Nas interesuje uruchomienie ruchu turystycznego od Torunia do Włocławka i od Torunia do Chełmna Grudziądza, czyli żeby za dnia zajechać i spędzić gdzieś noc. To jest początek naszych działań. Przez kilka lat staraliśmy się to lepiej oznakować, ale teraz przystępujemy do takiego etapu, w którym chcemy pokazać, że ten produkt już może działać dużo, dużo lepiej. Oczekujemy kooperacji przy założeniach inwestycyjnych, wspólnych planów inwestycyjnych, gdyż znana trasa rowerowa na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego to niestety jest jeszcze produkt, który wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i współpracy gmin. Mamy wzór województwo małopolskie, które znakomicie zaczęło ten proces w 2020 roku i dzisiaj cieszą się z ruchu turystycznego liczonego w setki tysięcy osób, więc u nas na tej trasie podróżuje na raptem kilkaset osób, więc umówmy się, że jest dużo do zrobienia, ale no nie chcemy czekać, już chcemy wyjść do ludzi z tym. Nam zależy na turystach niewyczynowych, tylko na osobach, które chcą spędzić czas przez weekend, czyli na rodzinach, turystyce zorganizowanej. To jest nasz plan.
10: Marcin Grasiński, Nadwiślańska Organizacja Turystyczna. Ten projekt zakłada połączenie tak naprawdę dwóch produktów turystycznych, czyli Wiślanej Trasy Rowerowej oraz Kujawsko-Pomorskiego Szlaku Wisły. Obydwa produkty mają ogromny potencjał, a jeszcze większe szanse tkwią w połączeniu tych dwóch potencjałów. I tutaj możemy już mówić o konkretach, ponieważ mamy za sobą dwa pilotaże tego rodzaju produktu, czyli połączenie turystyki wodnej z turystyką rowerową. Dwa lata z rzędu realizowaliśmy takie projekty. Pierwszy to było połączenie dwóch brzegów Ciechocinek Osiek nad Wisłą. Obydwa pilotaże wypadły bardzo dobrze. W pierwszym połączyliśmy brzeg ciechociński, czyli Kujawy z ziemią dobrzyńską. Na czym to polegało? Rowerzyści zebrali się na przystani Toruń, pojechali na rowerach do Ciechocinka, tam przesiedli się na tradycyjne łodzie wiślane. Te łodzie również przewiozły rowery na drugi brzeg i wiślaną trasą rowerową po drugiej stronie, czyli po stronie ziemi dobrzyńskiej, wrócili na przystań Toruń. Pomiędzy oczywiście była mini konferencja, była prezentacja podczas rejsu, prezentacja taka historyczna o dziedzictwie kulturowym związanym z rzeką. W kolejnym roku powtórzyliśmy projekt, angażując do tego gminę Zławieź Wielka, czyli znowu rowerzyści spotkali się na przystani Toruń, pojechali po stronie lewej, czyli gmina Wielka Nieszawka, Wielkiej Nieszawce na łodzie i łodziami do Górska w Górsku. W centrum imienia księdza Jerzego Popiełuszki była prezentacja, też mini konferencja. No i oczywiście zrobiliśmy ewaluację. Relacje były bardzo dobre. Turyści docenili, że to jest niesamowita atrakcja. Możemy sobie po prostu skorzystać z tych dwóch form turystyki de facto. Poznać nasz region od takiej nietypowej strony, ponieważ te brzegi wiślane, one jeszcze nie są tak dobrze znane. No bo ta turystyka wiślana, turystyka na łodziach dopiero się pojawiła tak naprawdę kilka lat temu. To wzrasta, bo widzimy wzrost zainteresowania i turystów. Widzimy też to poprzez to, że rośnie liczba ofert samych rejsów, na przykład w mieście Toruniu, ale nie tylko. Za momencik ruszą łodzie wiślane w rejsy z turystami we Włocławku. Miasto zakupiło dwie tradycyjne łodzie wiślane, bardzo piękne. Na majówkę rozpoczną rejsy regularne. Podobnie to wygląda w Bydgoszczy. Chełmno również w ubiegłym sezonie też miało taki produkt, także widzimy, że to zainteresowanie Wisłą rośnie i tak jak powiedziałem, obiecujemy sobie i widać, że to się w tych pilotażach nam sprawdza, że ten produkt połączenia tych dwóch form turystyki naprawdę myślę, że się przyjmie i to będzie bardzo duży atut naszej kujawsko-pomorskiej turystyki. Co trzeba zrobić? Brakuje nam troszeczkę jeszcze infrastruktury. Mamy piękne przystanie w województwie kujawsko-pomorskim, we Włocławku, w Toruniu i w Grudziądzu. Brakuje przystani w Bydgoszczy, ale projekt jest w tej chwili na agendzie. Miasto ma opracowaną koncepcję takiej przystani właśnie w Fordonie. To będzie bardzo ciekawy obiekt, bo przewidujemy tam po prostu też obiekt pływający, takiej kawiarni, bosmanatu. No i brakuje sieci małych przystani pomiędzy, bo idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby co mniej więcej 7-10 km taki mały punkt przystankowy na wiślanej trasie był. Czyli na przykład jak płyniemy sobie z Torunia do Bydgoszczy, żebyśmy mieli taki punkt na przykład w Górsku, żeby można było tam zacumować, co to konkretnie jest. Potrzebny jest najczęściej mały pływający pomost, ale nie zawsze, bo czasami są takie brzegi Wisły łagodne, że tego pomostu nie potrzeba. Do tego jakaś wiata, jedna, druga, żeby można było sobie tam z rodziną tą kanapkę przysłowiową zjeść, może miejsce na ognisko. Większość punktów jakby umożliwia to. Tablica informacyjna, no i oczywiście wszystko objęte jednym marketingiem, czyli jedną promocją jako całością, bo będzie ten rezultat najlepszy wtedy, kiedy te wszystkie miejscowości będą ze sobą współpracowały. Pokazujemy to bardzo też dobrze podczas Festiwalu Wisły, kiedy jest synergia właśnie współpracy pomiędzy tymi wszystkimi 8 miejscowościami, które brały udział chociażby w ostatniej edycji. I jesteśmy pewni, że tak będzie też w przypadku Kujawsko-Pomorskiego Szlaku Wisły i WTR-u.
11: Marcin Strych, prezes zarządu Związku Miast Nadwiślańskich. Jest to organizacja, która ma już prawie 30 lat tradycji. Nastąpiły zmiany w zarządzie, zmiany organizacyjne. Mamy zamiar prężnie wejść na tematy związane z turystyką, z rozwojem samorządów. Zauważcie Państwo, że przy dużych miastach już taka infrastruktura związana z Wisłą, z rowerami, ona już istnieje. Często dla mniejszych samorządów, które są położone nad Wisłą, te tereny są jeszcze nieodkryte, dziewicze i często są to jedyne takie atrakcyjne miejsca turystycznie, które mogą przyciągnąć ruch turystyczny. Dlatego myślę, że warto rozwijać Wiślaną Trasę Rowerową, również w oparciu o te mniejsze miejscowości. Najpierw należałoby, myślę, zacząć od planów funkcjonalno-użytkowych, tak żeby ten szlak, który miałby się pojawić w najbliższych latach na Wiśle, nie ominął też mniejszych miejscowości, bo wszędzie nad Wisłą jest pięknie, ale trzeba wybrać te miejsca najbardziej predysponowane do ruchu turystycznego.
1: Jak słyszymy, w Bydgoszczy mamy jeszcze trochę do zrobienia, ale tu pojawia się światełko w tunelu, bo nie tak dawno podpisano list intencyjny w sprawie budowy przystani w Starym Fordonie. Dokument sygnowali prezydent Bydgoszczy, przedstawiciele Wód Polskich, bydgoskiej lokalnej organizacji turystycznej oraz Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu. Brzmi zatem poważnie. O sprawie z Rafałem Prędkim ze Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu rozmawiała Karolina Marcisz. Zapraszam.
12: Skąd pomysł budowy tej inwestycji w Starym Fordonie, żeby ożywić to wybrzeże Wisły?
13: Pomysł narodził się kilka lat temu. Wiadomo, że mamy tutaj Fordon zrewitalizowany, mamy zrewitalizowane nabrzeże. Stara marina wygląda bardzo, bardzo niechlujnie, jest zarośnięta. To jeszcze stara barka, która w niedługim czasie będzie usunięta. No jest to port, który od 20 lat nie był już tak używany i jest bardzo zaniedbany. Naszym takim wspólnym pomysłem w stowarzyszeniu było to, żeby powstało tutaj takie centrum Wisły. Podobny taki obiekt, taka barka jest na Odrze i fajnie to tam funkcjonuje. Jest tam restauracja, jest kawiarnia, jest dużo takich szkoleń pokazujących właśnie tą rzekę Odrę. Tutaj na całej Wiśle nie ma nic takiego właśnie centrum. I stąd pomysł, żeby takie centrum właśnie powstało u nas w Bydgoszczy, w bydgoskim Fordonie.
12: Co już jest postanowione tak na 100%? Bo plany planami, a co rzeczywiście już jest w cudzysłowie przyklepane?
13: No, największym takim naszym sukcesem to jest tutaj podpisanie porozumienia przez ten list z Wodami Polskimi, bo to jeżeli chodzi o sprawy prawne, to było takie najbardziej w dawnych latach takie niemożliwe w sumie do zrealizowania, bo nasz plan, nasze chęci tutaj mieszkańców, oczywiście tutaj ze współpracą z miastem jak najbardziej, ale właścicielem tego terenu są Wody Polskie. I to było kluczowe do tego, żeby w ogóle zostały podjęte jakieś dalsze działania do tego, żeby powstały projekty i jeżeli będą projekty, jest pozwolenie właściciela, nawet jest tutaj, powiem szczerze, bardzo przychylne tutaj ze strony Wód Polskich to, żeby ten basen został odnowiony. Ten basen to jest taki miejsce, gdzie miały być przycumowane holowniki, lodołamacze, które w tym roku tutaj na Wiśle można było zobaczyć. W tej chwili ten port no nie jest w stanie przyjąć, jedynie można tam kajakiem wpłynąć. Jeszcze z boku tak się troszeczkę pomęczyć, można kajakiem wpłynąć, ale to jest taki jeden z pierwszych głównych celów, który był osiągnięty, to jest właśnie to porozumienie.
12: I właśnie tutaj zmierzamy do pytania, kiedy, co będziemy mogli zobaczyć, bo zawsze te nowe plany to są też nowe nadzieje mieszkańców, nie tylko Fordonu, ale całej Bydgoszczy, żeby tutaj też chętnie przyjeżdżać, odwiedzać, więc kiedy pan tak życzeniowo, marzeniowo myśli, cokolwiek tutaj zobaczymy?
13: No kiedy? To takie jest pytanie, wie pani, do urzędników, bo te wszystkie pozwolenia prawne i budowlane, to trwa, to jest odsyłane z jednego urzędu do drugiego i to przy dobrych wiatrach tu wiślanych, myślę, że za 2-3 lata będzie już coś tak na 100% wiadomo.
12: Czy to jest główny cel, żeby przyciągnąć turystów, czy żeby w jakiś sposób na nowo mieszkańcy Bydgoszczy też odkryli ten Fordon, czy jedno i drugie?
13: No mieszkańcy Bydgoszczy odkrywają Fordon z różnych innych tutaj dziedzin i w historycznych i organizujemy tutaj Festiwal Wisły nad Wisłą. Wiadomo, że Bydgoszcz leży na dwóch rzekach. Jesteśmy praktycznie od zawsze związani i z Brdą, i z Wisłą. Dużo właśnie, duże nasze te działania takie sprawiły, że mieszkańcy Bydgoszczy zaczęli przyjeżdżać tutaj nad Wisłę i widzą tą królową rzek. Aczkolwiek my chcemy troszeczkę szerzej. My chcemy tutaj otworzyć po prostu na tą turystykę europejską, nie? Bo no, mieszkańcy Bydgoszczy przychodzą, choć przyjeżdżają, jak najbardziej tutaj ich widać i się bardzo cieszymy, że ci mieszkańcy zauważają już tą Wisłę, ale tu trzeba troszeczkę więcej, tak? Tu trzeba naprawdę, jesteśmy w Europie i musimy tą Europę tutaj zaprosić, a mamy co pokazać, mamy się czym pochwalić.
12: Bardzo dziękuję za rozmowę i w takim razie trzymam kciuki, żeby jak najszybciej ten bydgoski port tutaj przyciągnął tych turystów z Europy.
13: Dziękujemy bardzo.
1: Powtórzę, bardziej konkretne informacje dotyczące budowy mariny w Starym Fordonie możemy poznać za 2-3 lata. Niestety nie prędzej, ale wierzę, że jak już marina będzie gotowa, to będzie wyjątkowo prężnie działać i wpłynie na rozwój wiślanej trasy rowerowej w naszym regionie. I tak dojechaliśmy do końca naszej trasy na dziś. W kolejną podróż zabiorę Was za tydzień. Warto zostać z nami i ja się odmeldowuję, życząc wszystkiego dobrego. Gustaw Nowak, pa!
3: Radio Złote Przewoje Elita 92 i 1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.